Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Cielo Radio Toruń. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej. Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
15: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.

0: Sport to zdrowie, powiedział każdy, kto wywrócił się podczas biegania lub dostał piłką w twarz. Okej, wypadki chodzą po ludziach, a im więcej treningów, tym bardziej warto je sobie odpowiednio zaplanować i rozłożyć. Ale jedno jest niepodważalne. Aktywność fizyczna naprawdę służy i pozytywnie wpływa przede wszystkim na młode organizmy. Dlatego warto ją promować. Gustaw Nowak: sam trochę biegam i choć nie jest to żaden wysoki poziom, to i tak jest znacznie lepiej niż jeszcze kilka lat temu i jestem z siebie dumny. Tym bardziej miło mi zaprosić do wysłuchania relacji ze sportowego zakończenia roku szkolnego. To odbyło się na boisku treningowym przy Szosie Chełmińskiej. Przy okazji podsumowano toruńską olimpiadę szkół. Pora porozmawiać z młodymi sportowcami, zapytałem ich o ulubione dyscypliny, korzyści wynikające z aktywnego trybu życia oraz o plany na wakacje, bo to przecież sportowe zakończenie roku szkolnego.
1: Ja lubię biegać na sprint, na 60 i 200 i 100.
2: Lekko atletyka.
3: No, ja też lubię biegać i biegam na 600 metrów.
4: Ja też na 600 raczej.
5: Ja gram w koszykówkę.
6: Też wolę biegać i na takie 300-200.
7: Chodzę, po prostu trenuję sobie tak na bieżąco, kiedy chcę.
8: No, piłka nożna.
9: No, ja też. No, trochę lekka atletyka, ale no to tak jakby hobby bardziej.
10: Jesteśmy w klubie i mamy codzienne treningi.
9: No tak, w Juventusie, Toruń. No ja głównie na napastniku.
10: Ja też.
11: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto się ruszać troszeczkę?
9: No jakby to pomaga w lepszym samopoczuciu i no jesteś zdrowszy, się lepiej czujesz, jak masz jakieś hobby albo pasję.
11: Jaki jest twój ulubiony sport?
12: Różne.
13: Teraz zacząłem trenować jiu-jitsu brazylijskie.
14: Ale lubię bardzo też biegać ogólnie.
15: Mój ulubiony sport to jest bieganie.
11: Ale krótkie dystanse, dłuższe?
15: Krótkie i długie.
11: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto się ruszać?
16: Bo jest zdrowie.
17: Chciałbym mieć dobrą formę
18: i też być silny.
11: Czy kolega z tyłu tutaj siedzi. Wakacje przed nami. Jak planujesz spędzić wakacje? Co tam przed tobą?
19: Na plaży. Ja jeszcze nie wiem.
11: U was jakieś plany konkretne?
19: Ja jadę na 5 dni do dziadków. 5 dni wtedy mam od 6 do 8 chyba. Od 8 do 18 chyba. Do konia i to co 5 dni. Później przyjeżdżają rodzice z bagażami i jedziemy do rowów. Na polską plażę.
20: Ja tylko ogólnie zostanę z mamą, bo tata będzie musiał pracować.
9: Chyba pojadę do dziadków.
11: A później będzie miło wrócić do szkoły, czy nie za bardzo?
9: No tak, może być.
20: Trochę nie.
21: No trochę niezbyt trochę fajnie. Ja chodzę na lekką atletykę.
22: Bieganie.
21: No biegam. Najwięcej jeżdżę na zawody i biegam.
23: Ja lubię biegać na 600 metrów, czyli na takie 3 duże kółka.
24: Ja lubię biegać.
25: Ja lubię biegać.
26: Ja lubię jeździć na rowerze.
27: Dzięki sportu jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, panujemy nowe osoby, również też dowiadujemy się, co lubimy.
28: To jest fajne.
29: Dla mnie jest po prostu fajne. Fajnie się biega.
30: Poznajemy nowe osoby, dodajemy sobie siły, na przykład możemy bawić się z przyjaciółmi przy tym sporcie, więc dlatego to jest takie fajne i ważne.
31: Bo sport to frajda i zabawa.
32: Żeby trzymać kondycję.
33: Żeby trzymać zdrowie i żeby trzymać kondycję.
34: No bo jeśli się uprawia sport, to jest się bardziej wysportowanym i ma się lepszy talent do sportu.
35: Lubimy się poruszać, też jest to zdrowe i chyba no, lepiej pobiegać niż się polenić na kanapie.
36: Myślę, że to po prostu też sprawia frajdę i dlatego.
37: Jakaś frajda jest z tego, moim zdaniem też. Ma się jakieś zainteresowanie w tym.
38: Hobby, fajnie, na przykład myśl takie coś, że musisz pójść na trening, bo będzie fajnie. Trzeba chodzić na treningi.
11: Skąd jesteście? Z jakiej szkoły?
39: Z SP 14.
11: Jaki sport lubicie najbardziej?
39: Lekkoatletyka.
40: Piłka nożna.
39: Piłka nożna. Od urodzenia piłka nożna.
40: Pasja, nie? Od dziecka się do tego wychowałem. Jaka pozycja? Najczęściej prawie skrzydło było napastnik.
39: No ja pojechałem na jedne zawody i mi się spodobało, więc zacząłem trenować. Skok w dal i ogólnie sprinty jeszcze. Różne na 60 metrów i 100 i 200.
11: Dlaczego warto żyć na sportowo, uprawiać jakiś sport?
39: No, moim zdaniem, jak będziesz aktywny, no to będziesz miał frajdę z tego.
40: Trzeba mieć fun. Trzeba się dobrze rozwijać, żeby zdrowo.
39: No ogólnie sport zdrowie daje, że fajna sylwetka i te inne.
41: Ja lubię bardzo pływać i po prostu bardzo lubię sport.
42: Basen i bieganie, bo moja mama też biega.
43: Bieganie i basen.
44: Ja mam kilka, bo mam tenis, koszykówkę, no siatkówkę.
0: siatkówkę na mój sposób, bieganie i pływanie.
11: Co to jest siatkówka na mój sposób?
0: To, że umiem grać na swój sposób w siatkówkę.
11: A jakie plany na wakacje macie, jak już tak rozmawiamy?
39: No ogólnie jakieś tam zawody, jakieś Mistrzostwa Europy mam na pewno, Mistrzostwa Polski w ten weekend, no i to na razie chyba tyle.
1: A jakieś takie plany wypoczynkowe?
39: No to tak, jadę z rodziną w lipcu tam za granicę, lecę do Krety, na Kretę chyba.
40: No odpoczynek z rodziną, trenować dalej, tylko że tak już, żeby odpoczynek mieć, no i co tam, i odpoczywać, nie? Najbardziej, wakacje.
2: No ja oczywiście będę piłkę trenował, żeby być jak najlepszym. Mistrzostwa Polski też zaraz będą, to trzeba trenować, no i odpoczynek z rodziną, gdzieś pojadę, może nad morze, góry.
11: Okej, okay, a zaraz kończy się rok szkolny. Chętnie udacie się na wakacje, czy trochę będziecie tęsknić za szkołą, za

0: Tęskniła z moją koleżanką, ale tak to będzie może ten kuzyn, może...
1: Ja jeszcze takich dokładnych planów nie znam, ale na pewno będę się świetnie bawić, bo po to są wakacje, by się cieszyć nimi.
2: Później chętnie wrócisz do szkoły?
1: Na pewno, z wielką radością. Do nowej klasy, no, do starszej klasy już. Będzie na pewno wiele przygód i wiele rzeczy nowych się dowiem.
3: Mamy plany, by pojechać do babci, do cioci, do kolejnej cioci i na Mazury.
4: Ja pojechać może już do Warszawy, do babci i do kolejnej babci.
5: Ja jadę nad morze.
6: Ja jadę nad morzem. I do babci.
7: Obóz i półkolonie różne, fajne.
8: Ja też na jakiś obóz jadę i chyba w górę, więc...
9: To ja też jadę na obóz lekkoatletyczny i na wakacje w ciepłe kraje.
10: Wychodzenie ze znajomymi.
11: Ja na pewno góry, jakiś obóz może.
12: Ja też jadę na dwa obozy lekkoatletyczne i gdzieś z rodziną.
2: Życzę, żeby w wakacje nie zapomnieć o sporcie i aktywności, i wręcz przeciwnie. Warto spędzić je na pełnych obrotach i nie zmarnować ani chwili. A jeśli mowa o wakacjach, to zmieniając temat, pomówmy o najważniejszym, czyli o bezpieczeństwie. O to możemy zadbać sami, ale pomagać będą nam także służby. O przygotowaniach do bezpiecznych wakacji 2026 rozmawiano na specjalnej naradzie w Urzędzie Wojewódzkim, które podsumowano briefingiem prasowym. Specjalnie dla Państwa skróciłem go, a ten skrót zaczniemy od pana Ireneusza Nitkiewicza, pełnomocnika wojewody do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
13: Policja, Straż Pożarna, Sanepid, Inspekcja Transportu Drogowego, te wszystkie służby, które dbają o bezpieczeństwo i podczas wypoczynku osób dorosłych, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży. Omówiliśmy te działania, które będą realizowane w sezonie wakacyjnym dotyczące zapewnienia bezpiecznego wypoczynku, ale też działania prewencyjne, które będą podejmowane, które są już podejmowane między innymi przez Policję, Straż Pożarną, ale też Inspekcja Transportu Drogowego, Akcja Bezpieczny Autokar, ale też w czasie wakacji kontrolujemy jakość obozów, kuratorium oświaty, zgłoszenia. Zawsze rodzice mogą sprawdzić, czy obóz, kolonia są zgłoszone poprzez stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autokar można sprawdzić, posiadając tylko numery tablicy rejestracyjnej przez stronę Bezpieczny Autokar, którą prowadzi Ministerstwo i Inspekcja Transportu Drogowego, więc zawsze lepiej wcześniej sprawdzić, lepiej, jak to mówią, dmuchać na zimne, żeby to bezpieczeństwo zagwarantować.
14: Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP od wielu lat organizuje obozy harcerskie na terenie i województwa, i całego kraju, ale także zagraniczne.
2: Komendant chorągwi ZHP Beata Bardzińska.
14: W tym roku planujemy takich wypoczynków 75 dla około 5000 osób. Na terenie naszych ośrodków znajdujących się tutaj w województwie kujawsko-pomorskim wypoczywać będzie prawie 10000 osób z całego kraju i nie tylko. Szykujemy się również na przyszłoroczny Jamboree, gdzie skauci zagraniczni przyjeżdżają i odwiedzają nasze ośrodki, żeby zweryfikować, jak wygląda u nas funkcjonowanie i w ten sposób zapraszamy ich też do udziału w przyszłym roku. Nasza kadra instruktorska jest przygotowywana do tego, żeby bezpiecznie tę akcję letnią przeprowadzić, żebyśmy nie musieli, tak jak pan wojewoda powiedział, sprawdzać tego, czy potrafią w praktyce. Natomiast no, zdarzają nam się różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, szczególnie jeśli chodzi o przenoszenie obozów do innych miejsc. Dotąd zawsze szło to sprawnie, nigdy się na naszych obozach nic nie zadziało i mam nadzieję, że również ta akcja letnia będzie dla nas bezpieczna. Kadra instruktorska przygotowywana jest także do tego, aby w sposób odpowiedzialny przeprowadzać działania programowe dla naszych harcerzy, żeby też z tego powodu było to bezpieczne, nie tylko jeśli chodzi o zjawiska pogodowe, ale także o całą organizację obozu.
15: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski. Organizujemy jak co roku kilkanaście wypoczynków w całym kraju.
2: Przewodnicząca zarządu okręgu ZHR Aneta Hoffman.
15: Nasi harcerze i harcerki wyruszają na tereny różnych województw, aby tam zorganizować puszczańskie obozy w lesie. To, na czym najbardziej nam zależy, to wykształcenie odpowiedzialnej kadry, która w bezpieczny sposób będzie prowadzić metodę harcerską podczas tych wypoczynków. Nasi uczestnicy korzystają z dobra natury i tego, co ich spotka w tych miejscach. Przy tym dbamy również o kontakt stały ze wszystkimi służbami, tak aby bezpiecznie mogli wypoczywać i harcować na tych wszystkich wypoczynkach.
16: Polski Czerwony Krzyż będzie prowadził teraz już działania związane z kursami pierwszej pomocy.
2: Dyrektor wojewódzkiej Warszawskiego PCK Tomasz Okoński.
16: Trzeba jednak pamiętać, że Polski Czerwony Krzyż to nie tylko tak naprawdę pokazy ratownictwa, ale to też pomoc humanitarna i działanie ratownicze szeroko rozumiane. I chcielibyśmy podczas tegorocznych wakacji

0: wakacji tak naprawdę bezpieczeństwo rozumieć bardzo szeroko i rozpoczynamy w wakacje warsztaty, kursy dotyczące ochrony ludności. One są realizowane przez ministerstwo i nadzorowane tutaj w województwie przez pana wojewodę. Nasi instruktorzy wyspecjalizowani będą te kursy prowadzić. 250 kursów przeprowadzimy do końca listopada. Będziemy szkolić wszystkich mieszkańców, dzieci, uczniów, urzędników, wójtów, burmistrzów. Będziemy te szkolenia prowadzić w całym województwie. 250 szkoleń. Wszystkich chętnych. Jak ktoś będzie chciał, może się na te warsztaty zapisać i będziemy szkolić. Pytanie z czego? Obronność chcemy traktować i bezpieczeństwo bardzo szeroko, dlatego Polski Czerwony Krzyż będzie szkolił między innymi z tego, co zrobić w trakcie blackoutu, czyli wyłączenia prądu. Jakie rzeczy powinniśmy mieć w piwnicy, jakie na przykład w szafce w kuchni. Jak przygotować plecak ewakuacyjny. Co zrobić, gdy na przykład dojdzie do jakiejś katastrofy. Gdzie mamy się ewakuować? Gdzie mamy się schronić? Jak mamy zadbać o osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze? Jak zadbać o swój dom? Jak zabezpieczyć zakład pracy, szkołę, gospodarstwo? Jak na przykład, co zrobić ze zwierzętami domowymi, gdy musimy szybko się ewakuować? Będziemy mówić, jak walczyć z dezinformacją, a także będą oczywiście warsztaty z pierwszej pomocy. Każde takie szkolenie będzie miało 8 godzin. Tych szkoleń przeprowadzimy do końca listopada 250 w całym województwie i to jest wielka taka akcja prowadzona przez ministerstwo i nadzorowana przez pana wojewodę, które będzie realizował Polski Czerwony Krzyż. To są na pewno informacje, które oby się nie przydały, ale które na pewno warto znać.
1: Uruchamiamy dodatkowe patrole obszarów wodnych w całym województwie kujawsko-pomorskim.
2: Mówi prezes zarządu kujawsko-pomorskiego WOPR-u Maciej Banachowski.
1: To dodatkowe patrole ratowników wodnych, którzy będą patrolować przede wszystkim te obszary, tam gdzie nie występują kąpieliska i miejsce okazjonalne do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych z uwagi na niepowstałe kąpieliska. Na bieżąco cały czas patrolujemy te obszary wodne, informujemy o zagrożeniach nad wodą. Przede wszystkim stawiamy tutaj na prewencję z uwagi na to, że cały czas ratownicy wyłapują te niebezpieczne kwestie związane z zapobieganiem utonięć. Przede wszystkim pamiętajmy, nie wypływajmy na środek jeziora, pamiętajmy o dodatkowym zabezpieczeniu ze sobą, jeżeli pływamy, trenujemy pływanie długodystansowe, pamiętajmy o dodatkowych środkach asekuracyjnych i ratunkowych na sprzęcie do turystyki wodnej, pamiętajmy o kamizelkach, te kwestie na pewno uratują nam życie. Pamiętajmy również, aby korzystać tylko i wyłącznie z miejsc, gdzie jest i plaż, gdzie jest nadzór ratowników wodnych, bo tam będziemy bezpiecznie wypoczywać.
2: W województwie kujawsko-pomorskim w sezonie letnim działać będzie 39 kąpielisk. Na żadnym z nich ma nie zabraknąć ratowników wodnych. Pamiętajmy zatem o bezpieczeństwie i mimo upałów o chłodnej głowie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: Gustaw Nowak. To jedna z najważniejszych galerii sztuki w Polsce i chyba nie ma w tym stwierdzeniu grama przesady. Teraz w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu oglądać można międzynarodową wystawę skupiającą się na twórczości artystek pracujących z tekstem. Artystek kwestionujących tradycyjne podejście do języka i obierających własne ścieżki. Więcej o ekspozycji Słowo Ucieleśnione powiedziały mi osoby z nią związane. Jej kuratorki, a także Monika Drożyńska, znana jako Hafciara. Zapraszam do CSW.
4: Natalia Cieślak, Marta Smolińska.
5: Kuratorki tejże wystawy. O jakiej wystawie mówimy? O jakiej ekspozycji? Co tutaj jest najważniejsze? Podejrzewam, że na to pytanie każdy sobie sam musi odpowiedzieć, ale jako kuratorki, jak sądzicie?
4: Tak, przygotowałyśmy wspólnie w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu wystawę zatytułowaną Słowo Ucieleśnione. I jak sam tytuł wskazuje, dwa obszary są dla nas szczególnie istotne, czyli słowo. W ogóle zastanawiamy się nad tym, jak współczesne artystki używają języka jako medium artystycznego i włączają to medium do swojej twórczości. I następuje tutaj też pewien aspekt ucieleśnienia, więc jakiejś relacji z ciałem, z cielesnością, rozumiane w bardzo różny sposób i w różnych obszarach. I przede wszystkim taką podstawą, jakąś taką ramą teoretyczną dla tej wystawy jest takie mniej tradycyjne rozumienie języka nie jako takiego narzędzia związanego z prawdą, logiką, rozumem, absolutem, tylko rozumianego bardziej właśnie jako to medium związane z cielesnością, które pozwala na pewnego rodzaju ekspresję. Tutaj bardzo często artystki posługują się słowem czasami wyszeptanym, czasami wykrzyczanym, a więc tutaj ten ładunek emocjonalny też jest szczególnie istotny i też buduje przesłanie tych prac.
6: Prezentujemy twórczość 28 artystek bardzo różnych generacji i bardzo różnych narodowości, ponieważ mamy między innymi dwie Amerykanki, Aleksandrę Grant, Barbarę Kruger i Jenny Holzer. I mamy tutaj ikony w zasadzie takiej sztuki związanej z językiem, no bo prace Jenny Holzer to jest początek lat 80., to są zresztą też najwcześniejsze prace na wystawie. I to są dzieła, które jako jedne z pierwszych w ogóle podjęły problem feminizacji języka i jakby wskazania nam, że język pracuje w pewnego rodzaju systemach wypracowanych przez patriarchat i że potrzebujemy zmiany spojrzenia na ten język, ponieważ został on wykształcony w kulturze bardzo męskocentrycznej. Zresztą takim punktem negatywnym odniesienia jest też stwierdzenie Jacques'a Lacana, który mówił, że nie istnieje taki fenomen jak kobieta, ponieważ właśnie w języku nie została ona przewidziana. I takim tłem teoretycznym naszej wystawy jest też tekst z 75 roku francuskiej filozofki Helen Cixous, która mówiła w tekście Śmiech Meduzy, że kobieta powinna pisać sobą przez siebie i poprzez swoje ciało. No i właśnie myślimy, że te artystki, które tutaj zgromadziłyśmy, tak podchodzą do języka, przepuszczają je przez swoje ciało, przez swoje emocje. I tak jak mówiłam, mamy tak wielkie nazwiska jak Jenny Holzer, czy Barbara Kruger, czy Sylwie Fleury ze Szwajcarii, ale także młodsze polskie artystki i te wszelkie generacje pokazują nam tutaj, że ciągle ta walka o ucieleśnianie języka w zasadzie powinna trwać. Zresztą też to słychać w sferze publicznej, jak języka używamy, jak kobiety są często z tej sfery wykluczane.
5: Czyli fakt, że prezentowane są same prace stworzone przez kobiety, jest celowy. To nie jest przypadek. Pytam, no bo czasami zdarza się, że kiedy na wystawie prezentowane są prace samych mężczyzn i się zwróci na to uwagę, to ktoś odpowiada, no tak wyszło, no nie zauważyliśmy.
6: No to chyba właśnie jakby obnażył pan kulturę patriarchalną bardzo ciekawie. Oczywiście, że to jest nasze zamierzenie, ponieważ zajmujemy się strategiami kobiet, które przejmują język z tej, czy przesuwają go, rozszczelniają jego struktury, przesuwając go w stronę właśnie języka kobiecego z tej sfery męskiej. I jasne, że są również teoretycy w tle, którzy są mężczyznami i którym kobiety wiele zawdzięczają, tak jak na przykład Mark Johnson, czy George Lakoff, czy Maurice Merleau-Ponty, którzy mówili o ucieleśnieniu także języka, czy Jacques Derrida, który wskazał na materialność pisma, ale generalnie stawiamy tutaj na kobiety i pokazujemy język z perspektywy kobiet.
5: W Toruniu taka wystawa jest potrzebna, albo Toruniowi, albo jeszcze szerzej Polsce?
4: Myślę, że tak. Ja bym nie rozpatrywała tej wystawy w kategoriach tylko lokalnych, że to jest wystawa skierowana tylko i wyłącznie do toruńskiej publiczności, tylko oczywiście i my jako kuratorki, tak myślę, i artystki, ale też my jako instytucja Centrum Sztuki Współczesnej mamy takie ambicje bycia obecnym jako instytucja na arenie ogólnopolskiej, międzynarodowej. Myślę, że nam się to udaje, a też jesteśmy w takim miejscu, którym mieście turystycznym, więc też przygotowałyśmy w okresie wakacyjnym taką wystawę, żeby zaproponować również pewnego rodzaju refleksje, a nie tylko widzom i osobom odwiedzającym Toruń, i też jakąś alternatywę wobec gotyku na dotyk.
5: A sztuki wizualne, to znaczy co tutaj zobaczymy na tej wystawie? No bo ja to widzę różnorodność.
4: Tak, no myślę, że tutaj tak naprawdę spotkamy się z całym spektrum różnego rodzaju technik i mediów. Bardzo dużo mamy tutaj na wystawie prac przykład związanych z haftem, to też jest takie ciekawe zagadnienie, no bo kulturowo to medium jak haft, w ogóle wszelkiego rodzaju techniki tekstylne są stereotypowo łączone właśnie z kobiecą wytwórczością i przez bardzo długi czas były niedowartościowane w sztuce, były traktowane jako takie media niższego rzędu, natomiast od dłuższego czasu następuje pewna rehabilitacja tych technik i też popularyzacja wśród artystek, więc bardzo często one się do tych technik odwołują, więc będziemy tutaj mieli na wystawie monumentalne prace haftowane na przykład Moniki Drożyńskiej, czyli laureatki Paszportu Polityki sprzed 2 lat, prace Iwony Demko, która bardzo często te techniki stosuje i też buduje swoje prace, angażując pewnego rodzaju też nietradycyjne materiały, bo mamy na przykład pracę w postaci haftu wykonanego włosami, więc bardzo dużo tutaj będzie właśnie tego rodzaju prac, które będą jakąś nowością, jeśli chodzi o to, co będą mogli widzowie zobaczyć. Mamy też media bardziej tradycyjne, fotografie, zdjęcia, różnego rodzaju instalacje, czasami wielkoformatowe, na pewno chociażby w przestrzeni sali kolumnowej będzie, uwagę widzów, zwracał monumentalny mural Sylwii Fleury, który też jest pewnego rodzaju nawiązaniem do takiej sloganowości reklamy. Będą sztandary, różnego rodzaju takie materiały jak obrusy, także całe spektrum bardzo szerokie. Było dużym wyzwaniem dokonanie jakiejś selekcji artystek, bo tych twórczyń, które nawiązują do języka w swojej twórczości, jest bardzo wiele, więc ostatecznie stanął na 28. Na pewno mogłybyśmy jeszcze dokładać, ale i tak mamy dość dużą przestrzeń do dyspozycji, bo to jest 2000 metrów kwadratowych i rzeczywiście było wyzwaniem takie zestawienie tych prac, żeby one ze sobą grały, dopasowanie ich do poszczególnych przestrzeni, bo też mamy do dyspozycji przestrzeń sali kolumnowej, która jest bardzo monumentalna, więc też trzeba było dopasować do tej przestrzeni różnego rodzaju prace, ale myślę, że też miałyśmy w głowie jakieś dialogi między tymi pracami i na tym bazowałyśmy, ale na pewno zaskakujące jest to, że kiedy te prace już się pojawiły w przestrzeni wystawy, one zaczęły tworzyć zupełnie nowe interakcje, które zobaczyłyśmy dopiero, kiedy weszłyśmy i zaczęłyśmy montaż tej wystawy. I myślę, że też na tym polega siła tej ekspozycji, że jestem przekonana, że ktokolwiek na nią wejdzie, zauważy kolejne relacje i dorzuci do tej narracji, którą my zaproponowałyśmy, swoją interpretację.
7: Monika Drożyńska, hafciara, artystka sztuk wizualnych.
5: Sztuki wizualne, jak tutaj zobaczymy, jakie sztuki wizualne, no i jak one dotrą do naszych oczu, uszu, nie tylko.
7: Ja prezentuję na wystawie instalacje 3, które są zbudowane z tkanin wykonanych haftem ręcznym na tkaninie i są to prace, które opowiadają o w zasadzie o tym, co chemia z Niemiec wprowadza nowego do języka, jak tabliczka Uwaga, zły pies opowiada o granicach naszego rozumienia i zrozumienia i komunikacji. Lalki Barbie i małpki Monchichi, które kiedyś można było kupić w Peweksie, opowiadają o Europie Wschodniej i Zachodniej, więc całe spektrum różnych rzeczy, które nas otaczają na co dzień, w moich tkaninach można zobaczyć i przeczytać, żeby się zapoznać z tym, czym jest współcześnie język, jak on się miesza i ewoluuje, jakim jest żywym organizmem.
5: To jak długo pani zapełniała to pudełko inspiracji?
7: Oj, całe życie je zapełniam. Całe życie je zapełniam, to się w ogóle nie kończy. I każde spotkanie, każda wystawa, każda nowa praca to są nowe inspiracje, to są nowe poszukiwania, to są nowe tropy.
5: A język to bardziej dekoracja, broni? Co to jest język?
7: Język to jest narzędzie. Nie jest dekoracją. W moich pracach jest narzędziem do opowiadania. I też język, ja rozumiem go bardzo szeroko, bo nie są tylko litery i zapisy tego, jak mówimy, tylko jakby każdy ornament i każdy kształt, który używam w moich pracach, niesie ze sobą historię i opowiadanie, więc tu ornamentów brak. Mhm.
8: Mary?
9: Nie? Nie, nie mam.
8: Nie, żadnych nic? No to ja jeszcze dopytam.
9: No dobrze.
8: No, proszę troszkę dwa słowa powiedzieć o sobie, no bo my często przychodzimy jako odbiorcy tych wystaw po prostu na wystawy, a zapominamy o tym, żeby przyjrzeć się twórcom za nim stojącym.
7: Ja zajmuję się, pracuję w różnych technikach, zajmuję się instalacją, fotografią, realizuję projekty w przestrzeniach miejskich, ale moją ukochaną techniką jest haft ręczny na tkaninie, i którym zajmuję się no już prawie 20 lat, ale od 10 głównie haftem, i to jest moja ukochana technika. Zrobiłam doktorat na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie wymyśliłam sobie, że ten haft jest takim sposobem pisania, który jest pomiędzy tym, co można w książce przeczytać, a takim intymnym listem zostawionym komuś na przykład przy śniadaniu na stole. I że tym haftem pisze takie historie, które nie są znane, nie są wysłuchane, no albo właśnie takie, jak użyć chemii z Niemiec, znanej pewnie nam wszystkim, do tego, żeby opowiedzieć o współczesnej Europie.
8: I codziennie pani haftuje? Nie ma dnia bez?
7: Nie ma dnia bez igły.
8: W pociągu, w samochodzie może lepiej nie, ale wszędzie, i pewnie jeszcze pani zachęca do tego innych.
7: Haftuję wszędzie, w samochodzie też haftuję, jak jestem pasażerką. W pociągach haftowałam przez wiele lat. Jestem autorką takiego cyklu Haftowanie w podróży, gdzie haftowałam teksty i cytaty na takich tkaninach, na tak zwanych zagłówkach, które chronią nasze brudne włosy od siedzeń pociągowych, za co zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za demolowanie pociągów haftem ręcznym na tkaninie.
8: To pamiętam, to słynna akcja, przecież już rozwiały się echa tej sprawy, czy jeszcze gdzieś tam szumią?
7: Rozwiały się echa tej sprawy. Szczęśliwie spotkałam się z firmą PKP w sądzie i w przebiegu 3 rozpraw zostałam uznaną winną demolowania pociągów Tuwimem, czyli skazana za haftowanie.
8: No i teraz pani haftuje po galeriach sztuki.
7: Zawsze haftowałam po galeriach sztuki. Zaczęłam haftować w pociągach, bo szukałam tkaniny w przestrzeni publicznej i to jest coś, co mnie interesowało, i jakby uczynienie z haftu ręcznego gest, a nie obiekt. I tym było działanie w pociągach. Teraz haftuję na ludziach, gdyż okazało się, że najwięcej tkanin w przestrzeni publicznej jest na nas po prostu. Więc zawsze zachęcam do tego, żeby mnie zaczepiać, bo zawsze mam przy sobie igłę i nitkę i bardzo chętnie coś haftuję. I w trakcie wernisażu też będę haftować dla publiczności.
2: Wernisaż już co prawda za nami, ale być może na Monikę Drożyńską, znaną jako hafciara, natraficie w przestrzeni wystawy Słowo Ucieleśnione, na przykład jutro. Ekspozycja będzie prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej do 8 listopada.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: Młodzież nie ma łatwo. Z jednej strony presja rówieśników, z drugiej rodzice zachęcający do rozwoju i ciągłego podnoszenia poprzeczki, a do tego trzeba dołożyć planowanie przyszłości i jeszcze bycie na czasie z tysiącem tematów. Są jednak tacy, którzy w całym tym morderczym tempie i zabieganiu znajdują czas na pomaganie innym. Nie narzekają przy tym, wręcz przeciwnie. Cieszą się z otrzymywanej wdzięczności i z tego, że swój czas przeznaczają na coś wartościowego. Gustaw Nowak, powiem wam właśnie o takich osobach, zachęcając do inspirowania się i brania przykładu. Tak się składa, że niedawno w Toruniu odbyła się ogólnopolska gala finałowa konkursu 8 wspaniałych. Konkursu, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Jak co roku nagrodzono młode osoby, które w wolnym czasie troszczą się o innych, a bezinteresowna pomoc jest dla nich jedną z nadrzędnych wartości. Za zapraszam na moją relację z konkursu, porozmawiałem zarówno z organizatorami, członkami jury, jak i z samymi nagrodzonymi, tak z Torunia, jak i z innych stron regionu i kraju. Posłuchajmy, a zacznie Maria Szałkowska z Miejskiego Domu Kultury, koordynatorka toruńskiego etapu konkursu Ośmiu Wspaniałych.
9: Gościmy nie tylko Torunian, jest młodzież i rodzice z młodzieżą z 33 miast, gmin, powiatów, dlatego że mamy naprawdę wspaniałe święto. 32. Ogólnopolska Gala Samorządowego Konkursu dla Nastolatków Ośmiu Wspaniałych, a Toruń obchodzi 30. swoją okrągłą rocznicę, więc tym bardziej się bardzo cieszymy. Zaprosiliśmy bardzo wielu byłych jurorów, byłych, w zasadzie będą też osoby, które sprowadziły konkurs do Torunia. W zasadzie od początku organizował to Wydział Edukacji, ale cała strona organizacyjno-artystyczna leżała po stronie Młodzieżowego Domu Kultury. Bardzo nam jest z tego tytułu miło. Natomiast dzisiaj również uhonorujemy naszych miejskich laureatów. 8 osób będą również wyróżnieni i poznamy 8 laureatów ogólnopolskich, bo na tym ten konkurs polega, że jest lokalnie i ogólnopolsko. Konkurs jest przeznaczony dla młodych ludzi, którzy pracują wolontariacko, oddają swój czas, swoje emocje, swoje możliwości, w zasadzie oddają siebie tak naprawdę i oddają siebie innym, nie traktując tego jako przymus. Dla nich jest to absolutnie, to jest ich krew, to jest ich naturalne środowisko, że tak powiem. I co robisz w wolnym czasie? Wolontariat. Oni nie mają wolnego czasu, po prostu całe życie. Całe życie to jest wolontariat. Po prostu kochają pomagać na różne sposoby. To oni nam pokazują tak naprawdę. Oni nam dorosłym moglibyśmy się zawstydzać bardzo często, bo praca w hospicjum, praca w domach dziecka, praca naprawdę nieograniczone możliwości. My naprawdę czasami jak słyszymy, co robią, to jesteśmy zaskoczeni i trochę jest nam wstyd dorosłym. Naprawdę. Więc bierzmy z nich przykład. Są absolutnie wzorem do naśladowania.
10: Nazywam się Marek Fuerst, jestem najstarszym jurorem w konkursie Ośmiu Wspaniałych. Najogólniej rzecz biorąc, w tym konkursie od kilkudziesięciu lat bierze udział młodzież, która wyróżnia się szczególnie w działaniach społecznych. Czy to w kontekście osób z niepełnosprawnościami, czy w kontekście przyrody, zwierząt i tak dalej. Są to ludzie, którzy ponadwymiarowo spędzają swój wolny czas, pomagając innym. Tak jak mówiłem, niepełnosprawnym roślinom, zwierzętom i ludziom. Oni, kiedy przychodzą do nas na konkurs, to są zdziwieni, dlaczego oni tutaj są. Są zestremowani, są przestraszeni, nie wiedzą, co oni tutaj robią, bo przecież nie robią absolutnie nic nadzwyczajnego. To, co robią, jest najzwyklejsze w świecie, a to, że poświęcają kilka dni w tygodniu popołudniami, pomagając innym ludziom, to dla nich jest oczywiste. Nie siedzą przed komputerem, nie chodzą na dyskotekę, nie spotykają się z kumplami, tylko pomagają innym. Dla nich to jest absolutnie normalne.
11: A myśli pan, że łatwo zachęcić młodzież, młode osoby do pomagania?
10: Znaczy, wie pan co, ja jestem stary wiekiem już, ale nigdy nie będę mówił, że za naszych czasów było lepiej, a ta dzisiejsza młodzież i tak dalej. Nie, dzisiejsza młodzież jest dokładnie taka sama, jaką my byliśmy młodzieżą. Oczywiście mają inne zainteresowania, więcej mediów, tych zwłaszcza elektronicznych. Niemniej jednak, kiedy poprosi się ich o pomoc, kiedy ktoś delikatnie wskaże kierunek, kiedy ktoś delikatnie palcem ich popchnie, to oni naprawdę są fantastyczni i potrafią robić wielkie i wspaniałe rzeczy. Różnego rodzaju akcje, czy związane właśnie z tymi mediami, social i tak dalej, czy na co dzień z ludźmi, kiedy się spotykają. Nie, młodzież jest fantastyczna. Potrzeba być może tylko ludzi, którzy delikatnie, nauczyciele, pedagodzy, czy jeszcze jacyś inni ludzie, rodzice bardzo często, którzy po prostu delikatnie skierują, zobacz, tu trzeba by było pomóc. I robią to naprawdę fantastycznie.
12: Małgorzata Zimmer, przewodnicząca ogólnopolskiego jury samorządowego konkursu nastolatków Ośmiu Wspaniałych. Oczywiście mamy swoje kryteria, ale oczywiście wybieramy najlepsze perełki wolontariuszy. Liczy się dobro. Szukamy osób, które naprawdę wyróżniają się tym dobrem i robią coś więcej niż sama taka codzienna pomoc typu wynoszenie śmieci albo pomoc w nauce. Szukaliśmy właśnie takich osób, które czynią na tyle dużo dobra, że znalazły się właśnie w tej ogólnopolskiej ósemce. Oczywiście te osoby to między innymi takie postacie, które ratują życie innym, które oddają krew. Często to są osoby właśnie z ratownictwa, ze straży pożarnej. Osoby, które wyróżniają się od innych, tak? Te osoby fascynują nas tym, że są bardzo zorganizowane i wiem, że osoby, które więcej robią, są bardziej zorganizowane od tych, które, od takich przeciętnych, które robią pospolite rzeczy, które trzeba zrobić, że tak powiem. I te osoby są na tak, zawsze na tak, praktycznie o co się poprosi, te osoby są chętne. To w nich jest taka iskierka, ich taki motor, który ciągnie do działania i to jest niesamowite w tych osobach. I to nas właśnie zafascynowało, że wybraliśmy tych najlepszych.
11: A jak to się stało, że wybraliście Toruń? Dlaczego akurat gala w tym roku w naszym mieście?
12: Powiem tak, jakie miasto, to nie zależy od nas. Skupiamy wiele miast i miasta zgłaszają chęć zorganizowania gali ogólnopolskiej. I akurat Toruń w tym roku zadeklarował zorganizowanie tej gali. Bardzo się cieszę po prostu, bo piękne miasto. Byłam tutaj już 2 razy na gali i praktycznie powiem, że sama organizowałam dwa razy galę u siebie, bo jestem z Białogardu, także od 30 lat w tym konkursie, to już mam jakiś staż niesamowity, także bardzo się cieszę, że w tym roku spędzamy ten czas tutaj i gościmy Świat na Tak w Toruniu.
13: Ja nazywam się Nina Ulaszewska i jestem laureatką ośmiu wspaniałych.
14: Amelia Binkowska i jestem laureatką ośmiu wspaniałych 2026 jako indywidualna i 2023 jako ósemka grupa.
11: Dobrze, to powiedzcie o swojej wspaniałości. Za co zostałyście docenione?
13: No to moja przygoda zaczęła się już od młodzieńczych lat. Jak byłam, właśnie byłam harcerką, przez to, że moi rodzice poznali się właśnie przez harcerstwo i myślę, że właśnie to mnie tak zapędziło do historii z wolontariatem. Dużo udzielam się i w harcerstwie, i poza harcerstwem. Jestem także w Fundacji Kosmos i w Fundacji Forteczne Dziedzictwo, która zajmuje się rewitalizacją obiektów fortecznych.
11: Jakieś takie największe momenty albo momenty największej satysfakcji z ostatnich miesięcy?
13: Myślę, że w grudniu tamtego roku zostałam przyboczną 86. Toruńskiej Gromady Zuchowej w Egusie i to zostało właśnie tak dla mnie bardzo zapamiętane, bo bardzo to był wyczekany moment dla mnie.
11: A co ci daje wolontariat?
13: Myślę, że poznanie znajomych, także doświadczenie, które nie zawsze się nabywa podczas gdy się nie udziela wolontariacko.
14: Tak. U mnie wolontariat się zaczął już w 2018 roku, kiedy dołączyłam do szkolnego klubu wolontariatu w SP7. Tam w sumie myślę, że gdyby nie nasza opiekunka, to bym nie poszła dalej w ten wolontariat. Jakoś ona mi zaszczepiła go we mnie. No a potem zaczęło się szkoła średnia. Właśnie w 2023 w 8 klasie zdobyliśmy tytuł 8 wspaniałych. No i stwierdziłam na samym początku, że kończę z wolontariatem, że chcę się skupić na szkole średniej, ale jakoś brakowało mi tego. Czułam taką pustkę, że coś mi brakuje, dlatego poszłam dalej w to i szczerze nie żałuję, bo poznałam świetnych ludzi i naprawdę jest to super rzecz. Ja jestem wolontariuszką w wielu miejscach. Jestem na biegach maratońskich naszych toruńskich Run Toruń, na różnych właśnie eventach typu Bella Skyway, Biegi Świętych Mikołajów, Kongres Dialogu. Na wielu właśnie eventach jestem wolontariuszką, plus jestem stałą wolontariuszką w kulturalnym hubie, gdzie robię warsztaty dla dzieci, dla seniorów. Właśnie udało mi się zrobić zeszłe wakacje warsztaty dla dzieci, a w grudniu robiłam robiłam co tydzień praktycznie, a to dla seniorów, a to dla rodzin. Robiłam też gry miejskie, dlatego no jest tego wiele. Myślę, że dzięki temu doświadczeniu i no takiego swojego portfolio można nazwać, nie zdobyłabym aktualnie pracy normalnej, bo no jednak ten wolontariat daje nam wpisy do CV właśnie i to myślę, że pracodawców bardzo zachęca, dlatego myślę, że to jest jakby fajny początek, żeby zacząć, by później móc pracować już normalnie.
15: Aleksandra Papka, jestem z Bydgoszczy, spod ramienia Burs numer 1.
11: Okej, do jakiej szkoły chodzisz?
15: Do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych.
11: To powiedz, czym zajmujesz się tak poza szkołą, poza lekcjami, jak pomagasz i komu pomagasz?
15: Głównymi w sumie beneficjentami są dzieci tak naprawdę. Jeździmy do przedszkoli, jeździmy do szpitala, zbieramy pluszaki na Dzień Misia, rozdajemy, wspieramy dzieci w recepcji. Tak samo jeździmy do domu dziecka corocznie, wspieramy dzieci, razem się z nimi bawimy i to są nasze główne akcje.
11: Proszę, to w całej Bydgoszczy działacie.
15: Tak, tak można tak powiedzieć, nawet poza, bo w sumie też przy okazji Brzoza, jeździmy do domu dziecka w Chełmnie, także trochę rozpiętości jest.
11: A liczna to grupa?
15: Zależy od roku tak naprawdę, ale zazwyczaj mamy bardzo liczną grupę, 20 osób, myślę, że to jest takie naprawdę już zainteresowanie dość spore.
11: Mogłabyś to rzucić i, nie wiem, zająć się, nie wiem, leżeniem albo graniem na komputerze?
15: Nie bardzo, szczerze. Jakoś mi się bardzo to podoba, bardzo mi się podoba takie też obycie z ludźmi w tym wszystkim, poznawanie ludzi nawzajem i jest to naprawdę bardzo fajne.
11: No właśnie, słyszę, rozmawiamy i nie zająkniesz się nawet, wszystko fajnie, elegancko.
15: Może troszeczkę jednak stresik jest.
11: Ale trochę to daje, tak? Tych umiejętności komunikacyjnych, podejrzewam, że zorganizowanie czasu też masz na wysokim poziomie.
15: Tak, no organizowanie czasu przede wszystkim, połączenie to ze szkołą, z codziennymi obowiązkami, to przede wszystkim. Komunikacja też, no otwartość na ludzi i takie poznawanie świata ogólnie.
11: I zachęcasz też innych do po prostu wolontariatu, pomagania?
15: Jak najbardziej, najlepsze co może być.
16: Izabela Dobrzyńska i jestem z pierwszego liceum imienia Adama Mickiewicza w Białymstoku.
11: I gdzie działasz?
16: W DPS-ie, w szkole, staram się jak mogę, gdzie mogę. Potrafię docenić bardziej życie, widzę, że mam sprawne ręce, nogi, nikt nie musi mnie karmić, więc nic, tylko żyć, tak, czym są moje problemy. Staram się jakoś planować, organizować, tak, szkoła już się kończy, więc jest łatwiej, ale jakoś tym się staram, żeby to było hobby, wolontariat, szkoła, no.
11: Udaje się tobie też zachęcać inne osoby do pomagania?
16: Ja myślę, że jak ktoś widzi, to no sam chcę dołączyć. Właśnie ostatnio mój kolega się mnie pytał, czy może dołączyć ze mną pójść, więc myślę, że tak. Jak się opowie, no to naprawdę potrafi zachęcić.
11: A rodzina docenia, pomaga, wspiera?
16: Rodzina, no to zawsze mnie wspiera tak naprawdę. I to oni u mnie zapoczątkowali, myślę, coś takiego, że no jednak nie można skończyć na sobie, tak? Trzeba to jakieś światełko nieść dalej, że tak powiem. Jak jest osoba przede mną, która po prostu nie ma zdolności prawie żadnych manualnych i ona się uśmiecha, no to jest niesamowite uczucie, naprawdę. I nieocenione.
2: Nieoceniona jest też postawa laureatów konkursu 8 wspaniałych. Mimo swojego młodego wieku pokazują, że chcieć to móc, a pomoc to nie trudny obowiązek, a piękny gest, z którego możemy czerpać olbrzymią satysfakcję. Dziękujemy za waszą energię do działania. Ja poczułem, że moje bateryjki znacznie się naładowały. A przypomnę tylko, że organizatorem miejskiego etapu konkursu 8 wspaniałych w Toruniu jest Miejski Dom Kultury.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: Gustaw Nowak, cześć. Przed nami wakacje i nie będę dzisiaj dużo mówić, bo skupimy się na tym, co przygotowano na ten czas w Toruniu. A atrakcji będzie sporo, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, ale i dorośli znajdą coś dla siebie. Sam mam kilka upatrzonych propozycji. O tym wszystkim powiedziano na specjalnej konferencji prasowej na kilka dni przed startem wakacji. A ja zapraszam na skrót z tego, co na niej powiedziano. Zacznie dyrektorka Miejskiego Wydziału Sportu Angelika Dzięgiel-Poślada.
17: Przygotowaliśmy bardzo szeroką ofertę atrakcji rekreacyjno-sportowych, tak naprawdę dla dzieci, młodzieży i całych rodzin w różnych częściach miasta. I myślę, że tak, najbardziej atrakcyjną, zwłaszcza patrząc na aurę za oknem, jest otwarcie basenów letnich i tak naprawdę już od 26 czerwca w poszczególnych dniach przy naszych trzech basenach letnich będą otwarte baseny dla dzieci za okazaniem legitymacji szkolnej. Między godziną 10 a 18 będzie można spędzić aktywny czas w wodzie. Ponadto już od soboty organizujemy Toruń Summertime, czyli atrakcje wodne i jeżeli chodzi o 27 czerwca, no to przy ulicy Kujawskiej na trampie. I w tym czasie również będziemy mieć rajd rowerowy, ale to zaraz o tym powiem. Jeszcze będziemy mieć otwarty basen Aqua Toruń dla dzieci i młodzieży między godziną 9 a 14 każdego dnia od 30 czerwca do 31 sierpnia, od poniedziałku do niedzieli. Oprócz tego będziemy organizować w 5 terminach kursy pływania, ale to będą kursy pływania dla dzieci najmłodszych, początkujących od 7 roku życia. Zapisy poprzez stronę Aqua Toruń, kontakt telefoniczny z Mosirem. Będą tak naprawdę dwie grupy w każdym terminie, czyli będzie tych kursów 10. Oprócz tego 26 czerwca i 24 lipca będziemy mieć takie wydarzenia jak Aqua Sport and Music. Będziemy mieć atrakcje przed Aqua Toruń, jak i również w środku. Oczywiście wodne atrakcje, między innymi wodny tor przeszkód, Aqua Fitness Open, nurkowanie, jeżeli chodzi o wewnątrz, a na zewnątrz będzie DJ, jazda na rolkach także. Przy fontannach będzie również zumba, czyli generalnie cała rodzina może spędzić aktywnie czas. Nie zabraknie także wydarzeń plenerowych i sportów drużynowych. Na naszych orlikach od poniedziałku do piątku między 12 a 20, a jeżeli chodzi o weekendy między 14 a 19. Przy 5 naszych orlikach, wszystko na stronie I Love Toruń jest wypunktowane, w których dokładnie lokalizacjach będą zajęcia sportowe, treningi piłkarskie, siatkarskie, koszykarskie. Zorganizujemy także kilka, dokładnie 6 turniejów. Turniejów już dla tak zwanych dzikich drużyn, czyli skrzykuje się grupa zainteresowanych osób i tworzy drużynę i między sobą rywalizują w takich dyscyplinach jak koszykówka, piłka nożna i siatkówka. Organizujemy również 3 street challenge 3x3, czyli koszykówka i tak jak mówiłam na samym początku, w różnych lokalizacjach naszego miasta, zarówno na Lewobrzeżu, jak tej części tutaj naszej centralnej. I dla miłośników rolek również nie zabraknie atrakcji na kilku torach, w sumie w 5 lokalizacjach, zarówno w Czerniewicach, na Stawkach, na Skarpie, czy przy Aqua Toruń, czy przy ulicy Popiełuszki przy przystani. Między 1 lipcem a 30 sierpnia na fanów rolek będą czekali instruktorzy, którzy dokładnie pokażą, jak bezpiecznie na rolkach jeździć. Oprócz tego letnie śliskawki na tortorze. Myślę, że dla ochłody jak najbardziej ta atrakcja jest mile widziana w weekendy. Od 4 lipca włącznie między 13 a 15 będzie można bezpłatnie, że tak powiem, skorzystać. Oczywiście ta oferta jest skierowana do dzieci i młodzieży, a także będzie można się nauczyć jeździć na łyżwach z instruktorem. Na koniec wakacji Disco on Ice, czyli roztańczone zakończenie wakacji i multum atrakcji z świetlnych i muzycznych na lodowisku. Uzupełnieniem tej oferty mamy aż 4 rajdy na rolkach, wieczorne rajdy, Toruń Night Skating, mamy jeszcze Toruń Freestyle Battle, czyli rywalizacje na hulajnogach, deskorolkach, rowerkach, BMX-ach przy ulicy Rydygiera, na pump trackach. Ta rywalizacja odbędzie się 25 lipca i tak jak mówiłam, 2 rajdy rowerowe. 27 czerwca historyczny rajd rowerowy z kempingu Trump rusza. Będzie też 4 lipca jeden rajd, ale to wszystko na stronie I Love Toruń. I już na koniec, podsumowując, 2 festiwale sportowe. Jeden już 28 czerwca na Lewobrzeżu przy Pułków Piechoty, a 23 sierpnia na zakończenie wakacji to będzie na Orliku przy Skarpie. I tak naprawdę będzie można się poczuć jak prawdziwy sportowiec, dotknąć różnych sprzętów sportowych, porozmawiać z przedstawicielami klubów sportowych i może zakochać się w danej dyscyplinie i od września rozpocząć treningi.
2: To tyle od dyrektorki Wydziału Sportu, ale okazji do poruszania się będzie więcej. Zapraszam na antenę dyrektorkę Wydziału Edukacji Iwonę Muszyńską.
18: Jeżeli mieliśmy wcześniej informacje o sporcie, to ja też zacznę od tego tematu sportowego, ponieważ 3 placówki, to jest szkoła podstawowa numer 8, numer 16 i 3 liceum numer trzecie liceum ogólnokształcące uruchomią dla uczniów baseny. Baseny, które, z których będzie można korzystać tylko przychodząc z legitymacją szkolną, czyli wstęp jest bezpłatny. Liceum numer 3 i szkoła podstawowa numer 16 będą w pierwszym miesiącu czynne baseny miały i to już się zacznie w poniedziałek od razu na początku wakacji do końca lipca, natomiast w sierpniu taki dyżur będzie miała szkoła podstawowa numer 8. Także to z kontynuacji sportowych. Dwie placówki wiodą prym, jeśli chodzi o organizację zajęć dla dzieci wakacyjnych, to jest Dom Harcerza i Młodzieżowy Dom Kultury. I w obydwu tych jednostkach w zasadzie celem głównym, nadrzędnym jest promowanie efektywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci. Tak naprawdę główne zajęcia, które są organizowane, to są wyjścia edukacyjne, kulturalne, zwiedzanie ciekawych miejsc w Toruniu i okolicach, to są warsztaty na miejscu w salach specjalistycznych, to są zajęcia ceramiczne, muzyczne, artystyczne, to są gry zespołowe, planszowe, to są zajęcia z tańca, także spotkania różnego rodzaju, pogadanki z ciekawymi ludźmi. Jeśli chodzi o Dom Harcerza i o Młodzieżowy Dom Kultury, tam zapisy rozpoczęły się 15 czerwca, ale jeszcze trwają. Jest to też taka propozycja dla rodziców, którzy w okresie wakacyjnym pracują i chcieliby zaopiekować swoje pociechy, ponieważ zajęcia głównie będą odbywały się w godzinach od 10 do 15. Zajęcia dedykowane są i dzieci można zapisywać według zainteresowań i też oczekiwań rodziców, ale i też zainteresowań i pasji dzieci. Dzieci od wieku 6 lat do nawet 19, młodzież, mogą wspólnie spędzać czas właśnie w tych dwóch placówkach. Jeśli chodzi o zajęcia takie, które już są też tradycją, ale na nie już zapisu nie mamy, tylko tak informacyjnie przekażę, ponieważ jest ważne to, żeby rodzice wiedzieli, że jednostki oświatowe, niektóre szkoły organizują kolonie. Na kolonie wyjazdowe planować trzeba już wcześniej, więc te kolonie już są zaplanowane i dzieciaki wyjeżdżają w przyszłym tygodniu niektóre. Natomiast niektóre jednostki robią też półkolonie. To polega na tym, że uczniowie przychodzą rano do szkoły i są zaopiekowani też przez kilka godzin, podobnie jak w Domu Harcerza, i też są tam planowane różne atrakcje i sportowe, i artystyczne, i wyjazdowe.
2: Pora na propozycje kulturalne, a tu w pierwszej kolejności Marta Sochacka, czyli dyrektorka Toruńskiej Agendy Kulturalnej.
19: Toruńska Agenda Kulturalna przygotowała szereg atrakcji. Może zacznę od kulturalnego hubu Bydgoskiego Przedmieścia, w którym odbywać się będą zarówno wydarzenia cykliczne, jak i bardziej jednorazowe. Zajęć cyklicznych mamy aktywności, które sprawdziły nam się w zeszłym roku, czyli to są wtorki dla seniora. Nie zapominamy o osobach starszych, które też trzeba zapewnić jakieś aktywności w ciągu wakacji. Środy dla smyka, czyli dla najmłodszych, oraz strefa młodzieżowa. Tutaj osoby, dzieci trochę starsze będą mogły skorzystać z naszej pracowni komputerowo-gamingowej, zapoznać się ze studiem nagrań i poznać trochę bardziej nowoczesne technologie. Oprócz tego mamy wydarzenia bardziej okolicznościowe, takie jak wolne ręki poetyckie, wystawy, bajeczne noce w hubie, czyli wydarzenia skierowane również do najmłodszych dzieci. To są takie spotkania, które rozpoczną się od seansu wybranej bajki i dalsze aktywności będą motywem przewodnim dla na przykład gry miejskiej oraz innych warsztatów. Oprócz tego zorganizowana będzie letnia gra miejska, paszport odkrywcy Bydgoskiego Przedmieścia, czyli takie zadania, które będą krążyć po Bydgoskim Przedmieściu, taka gra, gdzie mali odkrywcy będą mogli właśnie poznawać zakątki Bydgoskiego Przedmieścia, odkrywać historyczne miejsca i takie architektoniczne detale. Oprócz tego wychodzimy poza obręb kulturalnego huba na Martówkę na Bydgoskim Przedmieściu. W 3 dni w ciągu wakacji, będą to soboty lub niedziele, będzie zorganizowany taki chill pod chmurką, czyli wydarzenie trochę nawiązujące do śniadania na trawie, gdzie będziemy mogli mieć strefę relaksu z elementami jogi, z gongami, ale również warsztaty polegające na wykonywaniu kosmetyków, soli do kąpieli, generalnie taki chill właśnie pod chmurką. Oprócz tego Toruńska Agenda Kulturalna przygotowała aktywności na Zamku Dybowskim. Na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się Festiwal po Polsku, który jest zorganizowany z Fundacją Kraj Wspaniały. 24 i 25 lipca będą to spotkania z twórczością Aleksandra Fredry. 24 odbędzie się spektakl Śluby Panieńskie, natomiast 25 lipca Gwałt, co się dzieje. Tydzień później, w piątek 31 lipca, będzie opowieść o Witoldzie Wojewodzie Pileckim, czyli jednym z największych bohaterów II wojny światowej. Będzie to spotkanie multimedialne z elementami inscenizacji, a dzień później, 1 sierpnia, koncert piosenek niezakazanych, czyli spotkanie przybliżające losy powstańców warszawskich. Oprócz tego w sierpniu po 6 latach wraca na toruńskie ulice festiwal Harmonika Bridge, który odbędzie się 21-22 sierpnia. Wydarzenie międzynarodowe poświęcone sztuce gry na harmonice ustnej. Tutaj mamy artystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, między innymi Kraków Street Band z Polski, Marco Skoll z Kuby, Fata Morgana z Holandii, NDJ Forest z USA oraz oczywiście Nocna Zmiana Bluesa, ponieważ festiwal jest organizowany ze Sławkiem Wierzchowskim.
2: Tyle od taku, ale w sferze kultury w wakacje w Toruniu dziać będzie się znacznie więcej, a o szczegółach powie dyrektor Wydziału Kultury Tomasz Maliszewski.
20: Baj Pomorski przez cały lipiec i sierpień realizuje spektakle teatralne dedykowane dzieciom. Śpiąca Królewna Puszek, ciesząca się ogromną popularnością, pojawią się na deskach Teatru Baj Pomorski w obu miesiącach. Dwór Artusa każdy poniedziałek traktuje bardzo filmowo. Tam będą realizowane spotkania nie tylko z filmem, ale także okołofilmowe. Dodatkowo proponują zwiedzanie Dworu Artusa w takiej oczywiście konwencji, jaka obecnie będzie dostępna. Przypominamy także o tym, że od początku sierpnia rozpoczyna się długo oczekiwany remont Dworu Artusa, więc do końca lipca warto by było jeszcze skorzystać z tak zwanych wakacji we dworze. Toruńska Orkiestra Symfoniczna już zainaugurowała festiwal Muzyka Nowa Architektura w sobotę i tenżeż festiwal przez całe 2 miesiące będzie realizowany w Toruniu, ale warto także zwrócić uwagę, że TOS nie zatrzymuje się tylko i wyłącznie na melomanach starszych wiekiem, ale także adresuje swoją ofertę dla dzieci i młodzieży, na przykład spotkania z Chopinem, ale w takiej bardzo niekonwencjonalnej, luźnej i delikatnej formie muzycznej, w formie takich warsztatów. Podobnie, czyli w cyklach warsztatowych, realizować swoje zadania będzie Centrum Sztuki Współczesnej. Tam zarówno warsztaty malarskie, filmowe, plenery rysunkowe, warsztaty reżyserii, sztuki użytkowej i sztuki graficznej. A dodatkowo, taka ciekawostka, spacery tematyczne po Toruniu, ale z zaznaczeniem ze strony CSW, także po toruńskich dachach. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy korzysta ze swoich najlepszych doświadczeń, czyli operuje sercem. Specjalne warsztaty Dzień z Sercem kilkukrotnie w czasie wakacji zagoszczą w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Natomiast Muzeum Okręgowe w Toruniu to jest tak naprawdę ogromne kombo działań kulturotwórczych i kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży przez całe wakacje. Zajęcia we wszystkich oddziałach muzeum, warsztaty, spotkania, spacery edukacyjne, między innymi spotkania z archeologią, mniej znane oblicza Kopernika. Zajrzymy także do pracowni Jana Matejki. Będą prezentowane kultury różnych krajów, między innymi Dalekiego Wschodu, Japonii, Chin oraz także, co ciekawego się pojawi w Muzeum Okręgowym, to lalki, ale tym razem lalki afrykańskie. Warto także dodać, że tak, włączył się od lipca w działalność związaną z promocją Metropolis Jazz Festival i zarówno w lipcu, jak i w sierpniu na Zamku Dybowskim realizowany będzie projekt Jazz Open Stage, czyli spotkania koncertowe muzyków jazzujących, jasujących bądź związanych z takim freestylem muzycznym, które w ramach Metropolis Jazz Festival będziemy realizować, plus do tego warsztaty realizowane również w lipcu i w sierpniu na terenie hubu na Bydgoskim Przedmieściu.
2: Szczegóły dotyczące oferty wakacyjnej w Toruniu znaleźć można na stronie ilovetoruń.pl. Jest tego sporo, więc warto spojrzeć już teraz i uzupełnić kalendarz.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Reklama.
1: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert dalej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
14: Gustaw Nowak, zapraszam. Tym razem odwiedzimy ratusz staromiejski, gdzie trwa pewna bardzo ważna wystawa. Zobaczymy na niej relikty dawnego Torunia i dowiemy się, jak niegdyś wyglądało nabrzeże Wisły. Przyjrzyjmy się ekspozycji Zapomniane Nabrzeże, a o kilka słów wstępu poproszę jej kuratora Jakuba Dzierucha.
15: Idea jest taka na przyświeca, żeby po prostu pokazać mieszkańcom Torunia, ale też nie tylko naszego miasta, właśnie tą taką dawno już zapomnianą historię życia, które toczyło się na nabrzeżu Wiślanym tutaj w naszym mieście. Też to jest jakby podsumowanie trwających jeszcze, co prawda, badań związanych z zespołem Ducha Świętego w Toruniu. No i to jest po prostu takie podsumowanie, żeby każdy mógł zobaczyć, jaką mamy tutaj piękną historię. Najciekawsze takie artefakty. Na pewno elementy drewniane, które się zachowały. Tak? Bo tutaj mamy do czynienia z XIII wiekiem, z XIV wiekiem, deski podłogowe, tak? Więc no tutaj pale, elementy konstrukcyjne. Więc to jedna rzecz. Szczególnie pod tym względem ważne, że no też do XXI wieku, do początku sądzono, że nic się nie zachowało na tym terenie, że to po prostu po zniszczeniu zespołu przez Szwedów, no późniejszych przebudowach, zmianach tego terenu, no już nic się do tego czasu, do naszych czasów nie zachowało. No jak widać jest to zupełnie błędne myślenie, no bo mamy naprawdę tutaj kawał porządnej historii.
16: A jak ważna to jest wystawa?
15: Bardzo ważna na pewno dla mieszkańców Torunia, tak? Jest pod tym względem, żeby pokazać tą historię, jest ważne, żeby nie zapominać, że mamy pod naszymi nogami dziedzictwo, że tutaj naprawdę wpisanie Torunia do UNESCO, czymś się to wiąże, prawda? Właśnie z tymi pięknymi kamienicami, które się tutaj znajdują na Starym Mieście, na Nowym Mieście, ale też wszystkim tym, co ziemia skrywa.
16: A gdybyśmy mieli jeszcze opisać ten kompleks, którego pozostałości odkryliśmy, to jak on wyglądał, co się na niego składało?
15: Na cały ten zespół, można by tak mówić, teraz używamy określenia zespół szpitalno-klasztorny, bo rzeczywiście mamy jakby relikty klasztoru odsłonięte, możliwe, że na szpital też trafiliśmy. Mamy jeszcze w przyszłości, w sensie tutaj Instytut Archeologii, prowadząc badania, jest taka szansa, że trafimy na relikty kościoła. Więc na cały ten zespół, oprócz szpitala, kościoła, klasztoru, składała się cała też taka infrastruktura sióstr benedyktynek, które sobie zarządzały tym terenem. No warto też wspomnieć, że jeśli chodzi o szpital, to jest jeden z najstarszych szpitali założonych na terenie państwa, zakonu krzyżackiego, tak? Bo wiadomo, że zakony wodzące się z Ziemi Świętej, no to były zakony szpitalnicze, tak? Im jakby przyświecał ten cel pomocy ludziom. I rzeczywiście tutaj no, na terenie Torunia ten szpital założony, fundowany przez zakon krzyżacki no, funkcjonował i rzeczywiście takie funkcje pełnił.
16: Obecność cmentarza też potwierdzono?
15: Tak, tak. Mamy ponad, na tą chwilę ponad 70 grobów odsłoniętych. Cmentarz jak najbardziej, czy tam cmentarzysko, bo już jest prawda nieużytkowany, znajduje się, mamy pięknie zarysowane poziomy tych pochówków, więc tutaj możemy śmiało datować. No dużo informacji we wpozorom ten cmentarzysko nam przynosi, jeśli chodzi o też właśnie życie ludzi tutaj w mieście.
14: Mówił kurator wystawy Zapomniane Nabrzeże Jakub Dzieruch. Pracami archeologicznymi przy Zespole Szpitalno-Klasztornym Świętego Ducha kieruje profesor Wojciech Chudziak z UMK, któremu oddam dłuższą chwilę. Warto posłuchać, bo historia Torunia wciąż potrafi zaskakiwać.
17: Wiadomo, że ten klasztor się nie zachował, kościół również. Jego historia jest można powiedzieć napiętnowana w jakimś sensie i związana tutaj z Wisłą, zalewami Wisły, ale też bardzo niefajnymi działaniami wojennymi. No, przede wszystkim klasztor został zniszczony w czasie potopu szwedzkiego w 1656 roku. To była taka, bym powiedział, haniebna decyzja, za którą niestety mieszczanie toruńscy się również kryli. Potem na tym terenie powstała zabudowa czynszowa, która też należała do Benedykty, ale tak naprawdę już nigdy benedyktynki w to miejsce nie wróciły. Ten teren potem został całkowicie oczyszczony i pozostałości samego kościoła jeszcze były pod ziemią do początku XX wieku. Natomiast jeżeli chodzi o budowę gazowni w 1906 roku, to był ten moment, kiedy duża część kościoła została bezpowrotnie już zniszczona. Także ten moment związany z modyfikacją, z modernizacją bulwaru filadelfijskiego, to był dobry czas, żeby archeolodzy tu się pojawili faktycznie i wyjaśnili, jak ten zespół architektoniczny wyglądał. My oczywiście wiemy z różnych źródeł kartograficznych mniej więcej, jak ten zespół kształtował się pod względem architektonicznym w XVII wieku, w pierwszej połowie XVII, w końcu XVI wieku. Natomiast to, co dla nas też najciekawsze, to jest to, jak on wyglądał od początku, kiedy został tutaj założony, ufundowany przez krzyżaków. To była jedna z pierwszych inwestycji zakonu krzyżackiego, który no, z reguły jakby był ukierunkowany właśnie na szpitale, na tworzenie szpitali, bo przecież to był zakon szpitala, tak, Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, który powstał w Jerozolimie i oni w regule mieli tworzenie takich szpitali, które były w gruncie rzeczy takimi przytułkami dla ludzi ubogich, chorych, no, ale przede wszystkim tych pielgrzymów, tak, to był czas, kiedy ludzie się przemieszczali po Europie i takie domy, wiesz, takie domy właśnie szpitalne były tutaj bardzo ważne. One powstały właściwie na początku tutaj, kiedy się krzyżacy pojawili na ziemi chełmińskiej, bo taki szpital powstaje w Toruniu, powstaje w Chełmnie, też później, nieco później w Elblągu. Co ciekawe, wszystkie są pod wezwaniem Ducha Świętego. No i o tyle, no ile w Elblągu czy w Chełmnie zachowały się kościoły, w Elblągu nawet zachowała się duża część tego szpitala, który co ciekawe funkcjonował jeszcze

0: Murów, czyli tam, gdzie dzisiaj się znajduje tak naprawdę hotel Bulwar, ale też no, przy przeprawie, także ten ścisły związek z traktami komunikacyjnymi tu jest no, pewną regułą.
1: Już dokonane odkrycia to jedno, trwające badania to drugie, ale jakie będą dalsze działania? Czy prace archeologiczne będą szeroko kontynuowane i czy możliwe jest wyeksponowanie dotychczasowych odkryć?
0: Część tej zabudowy szpitalno-klasztornej, ona się znajduje w tej chwili w terenie dla nas trochę niedostępnym, bo za tym ogrodzeniem, które powstało w związku z budową gazowni, o której tu wcześniej mówiłem, w 1907 roku. I to właśnie między gazownią a tym ogrodzeniem, które można przecież sobie zobaczyć, zresztą pewnie będzie wpisany do rejestrów zabytków, bo to jest faktycznie ogrodzenie zabytkowe, to na tym terenie pomiędzy najprawdopodobniej zachowane są do 3 metrów wysokości, także można sobie to też wyobrazić, relikty Kościoła Ducha Świętego. W ogóle, co ciekawe, teren ten, o którym mówimy, on był co najmniej 4 metry niższy właśnie w XIII-XIV wieku, co najmniej 3-4 metry niższy. Dlatego ten teren też był narażony na zalewy. Także ta historia tego miejsca jest trochę pisana tymi powodziami. I myśmy bardzo dużo śladów tych powodzi znaleźli. To z różnych wieków, z różnych momentów funkcjonowania tego zespołu. No widać, że ta woda no była problemem dla mieszkańców też Torunia. Ona się przecież wlewała tutaj w ulicę Mostową, Łazienną. Przecież mamy na murach te oznakowania poziomów tych powodzi, więc możemy sobie wyobrazić, to było z 5-6 metrów wody, która wtedy faktycznie tutaj no, była jakąś katastrofą dla mieszkańców, a tym bardziej tych benedyktynek, które tam na tym nabrzeżu mieszkały. Natomiast nie tylko woda, ale też ten gwar portowy, no wiadomo, no, port to nie tylko szkuty, które tutaj dopływały i cumowały przy nabrzeżu, ale to są różnego rodzaju kramy, no dużo ludzi, handel, także zgiełk, przeładunek materiałów, towarów, także tu się dużo działo i szczerze mówiąc tutaj te benedyktynki nie wytrzymały za bardzo tego, bo właśnie w kronice ich jest świetny zapis o tym, że po kilkunastu latach, bodajże po 16 one zrezygnowały w 1327 roku i wyniosły się na drugą stronę miasta, tam w okolicach kościoła Świętego Krzyża. Natomiast przede wszystkim byśmy chcieli sprawdzić ten teren właśnie za ogrodzeniem, o którym tutaj mówiłem. Czy faktycznie ten kościół zachował się do 3 metrów wysokości, te mury, no to co odkryliśmy w zeszłym roku, no to naprawdę jest imponujące. Mamy narożnik szpitala, ten mur zachowany jest do wysokości 3 metrów i spodziewamy się, że również relikty kościoła właśnie za ogrodzeniem pewnie też do takiej wysokości zachowały się. Także to chcemy jeszcze sprawdzić, no ale będzie to wymagało demontażu jednego przynajmniej czy dwóch przęseł tego ogrodzenia, jego konserwacji, montażu powrotnego. Natomiast pytanie, co potem z tym miejscem, prawda? No wiadomo, że najważniejsze dla nas to jest ochrona dziedzictwa archeologicznego. To jest taka powinność, powiedzmy, nas wszystkich, jak tutaj stoimy, generacyjna. Te badania też służyły temu, żeby wyjaśnić, jaki jest stan zachowania tych reliktów, bo jeżeli mamy chronić dziedzictwo archeologiczne, to musimy go rozpoznać, żeby wiedzieć, co chronić i jak chronić. No i pytanie, czy będzie można to w jakiś sposób eksponować. Dzisiaj jeszcze nie można takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie postawić, ale myślę, że trzeba będzie faktycznie szybko zastanowić się, czy będzie można myśleć o jakiejś formie ekspozycji w przyszłości, czy jeszcze nie, bo ze względu na te warunki środowiskowe, na to przede wszystkim niskie położenie tych reliktów, na to zagrożenie powodziami ewentualnymi, no może być duży problem, żeby coś pokazać in situ, ale przecież są inne formy wizualizacji tego terenu. No to jest piękne miejsce, to jest skwer, który uważam, że powinien mieć, no tutaj zachować tą swoją historyczną wartość, tym bardziej, o tym nie powiedziałem, ale myśmy odkryli tam obok kościoła cmentarz, przykościelny cmentarz, 80 pochówków na niewielkiej powierzchni. Cmentarz szacujemy w tej chwili na 11 arów. Jeżeli byśmy mieli przeliczyć ilość grobów na tą powierzchnię, no to tam pochowanych było około 1500 osób. To jest wielki cmentarz, jeden z największych w Toruniu i większość prawdopodobnie tych osób tam, czyli szkieletów, to ten cmentarz i te groby tam się w tym miejscu znajdują. Czyli to jest jakieś wyzwanie na przyszłość, jak to miejsce pokazać, jak je udostępnić, jak je też spopularyzować, tak? Także tu pomysłów jest dużo, ale to na przyszłość mi się wydaje, że warto wrócić do tej rozmowy.
1: Z pewnością będziemy do niej wracać i będziemy pytać. Póki co zastanawia mnie jeszcze jedno. Skąd brał się upór związany z ciągłym budowaniem i inwestowaniem na terenach mocno zalewanych?

0: Pierwsza sprawa. Klimat bardzo się zaczął zmieniać właśnie w XIII wieku. Także kiedy oni się tutaj pojawili, to jeszcze był czas, kiedy tych powodzi było pewnie mniej. Natomiast potem, właściwie od XIII, drugiej połowy XIII, w XIV, XV następuje zawilgocenie klimatu, jest więcej opadów, wilgotność wzrasta, procesy korytowe, więcej wody w rzekach. No i potem dochodziło oczywiście do tych kataklizmów. Trochę było za późno. Natomiast ten poziom terenu był sukcesywnie podnoszony przez użytkowników tego miejsca. Także starano się jakby uciec od tego zagrożenia powodziowego. To są kwestie pewnie też własnościowe. No to tak, nie łatwo zrezygnować jednak z takiego kawałka terenu. Prawda? Zresztą ten teren dalej jest użytkowany. Mamy hotel Bulwar, który właściwie dokładnie jest zlokalizowany w miejscu klasztoru.
1: Woda dawno nie sięgnęła co prawda takiego poziomu, by zagrozić obecnym zabudowaniom, ale jak mówi powiedzenie, historia kołem się toczy. Warto zatem wyciągać wnioski i zapobiegać. Warto też udać się na wystawę Zapomniane Nabrzeże do Ratusza Staromiejskiego, a oglądać możemy ją do 20 września.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Rok 2026 w naszym regionie obchodzony jest jako rok ludzi filmu Kujaw i Pomorza. Z tej okazji warto trochę o filmie właśnie pomówić, a tak się składa, że w Toruniu kręcona jest wyjątkowo lokalna produkcja o wyjątkowo związanym z tą małą ojczyzną artyście. Jacek Jerka to postać nietuzinkowa i inspirująca, a niedługo spojrzymy na świat jego oczami. Gustaw Nowak, zapraszam, poznajmy szczegóły powstającego filmu Być jak Jerka. Za jego stworzenie wziął się uznany reżyser z Torunia Ryszard Kruk. Jak udało mu się namówić raczej skrytego i introwertycznego twórcę na nakręcenie takiego filmu, może niech opowie o tym sam Jacek Jerka.
3: Wielokrotnie próbowano mi wejść do głowy, na głowę, ale nigdy się nie dałem, dlatego od 60 lat robię to, co robię, maluję w ten sposób i maluję swoje życie, swoje przekonania, swoje myśli i swoje sny, ale ten projekt pana Ryszarda, pani Magdy, początkowo wydawał mi się takim leciutkim projektem, tak po prostu bardzo mili ludzie, sobie rozmawiamy, sobie tutaj oglądamy różne miejsca, coś tam kiedyś będzie. Dzisiaj jestem przerażony, że to jest naprawdę się dzieje i rzeczywiście będę musiał tą swoją głowę i pracownię otworzyć i wpuścić cały tłum obcych ludzi, no. Już nie obcych zupełnie. Może być ciekawie bardzo. Pan Ryszard jest takim miłym człowiekiem, że nie można mu odmówić. Od razu był ciepły, było miło i od razu się zgodziłem na wszystko, nie wiedząc zupełnie, co z tego będzie i czy cokolwiek będzie w ogóle.
1: Film zatem powstaje, a to wprowadziło niemały przewrót do życia malarza.
3: Poznanie reżysera Kruka zmieniło moje życie, można powiedzieć, bo teraz cały czas się wszystko kręci wokół tego filmu, co ja chcę, właściwie czego ja oczekuję i jakbym chciał być pokazany, no i mamy różne pomysły fajne, no to tak się poczułem trochę jakbym w innej rzeczywistości, tak? Ja wolał, żeby ktoś to zewnątrz zdecydował, że jakoś tak bardzo dziwnie. Chciałbym trochę wypaść tak nietypowo. Ja jestem człowiekiem zamkniętym, więc bardzo otwierać się nie będę, ale no pewnie ktoś tam, ekipa wymusi na mnie jakieś małe takie właśnie wyznania, czy tam takie inne refleksje na temat życia mojego.
4: Do swojej pracowni pan zaprosił ekipę, tak?
3: Zaprosiłem, króliki się zgodziły, są trzy króliki, dzielę z nimi pracownię, no ale jakoś tak są, chyba już się pogodziły z tym, że będą z brzegu, nie będą głównymi.
1: Do pana Jerki jeszcze powrócimy, ale przytoczę garść informacji na temat malarza, bo przecież warto dowiedzieć się więcej, o kim powstaje film. Pan Jacek jest rodowitym Toruńczykiem, studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a początkowo tworzył plakaty. Od 1980 roku poświęcił się malarstwu, tworząc dalekie od minimalizmu surrealistyczne kompozycje i złożone pejzaże, również przedstawiające Toruń. Co ciekawe, w 1995 roku Jerka odebrał nagrodę World Fantasy Award, przyznawaną za wybitne osiągnięcia na polu fantasy. Jest tym samym jedynym obok Andrzeja Sapkowskiego Polakiem nagrodzonym tą statuetką. Wróćmy do omawiania powstającego filmu, a warto o szczegóły dopytać reżysera Ryszarda Kruka.
5: Mam różne pomysły, mam taką zamrażarkę walkę z pomysłami, właściwie które rozwijam. I tutaj był trochę może i przypadek, spotkaliśmy się na wernisażu, zaczęliśmy rozmawiać. Zaproponowałem, czy moglibyśmy zrobić taki film i myślę, że panu Jackowi, mistrzowi, spodobał się ten pomysł, że nie będzie taka zwykła biografia, tylko zanurzymy się w jego twórczości, właśnie tytuł Bycia Kierka, nawiązujący do znanego filmu, że wejdziemy tak trochę w głowę, zobaczymy artystę, zobaczymy proces twórczy i myślę, że to będzie też ciekawy film dla widzów, bo tutaj chcemy też za zgodą autora uruchomić poprzez animację obrazy i też no, razem z autorem wejdziemy do tych obrazów. To będzie połączone oczywiście też z inspiracjami, czyli z licznymi lokacjami w Toruniu, bo przecież tu się wychował i studiował pan Jacek i to widać w jego obrazach, ale też będzie Grudziądz, Bory Tucholskie, także dużo różnych miejsc i myślę, że to będzie wizualnie ciekawy film i jakby wejdziemy w jego życie poprzez jego sztukę. To jest już mój któryś film dokumentalny i na planie filmowym miałem osoby o różnym charakterze, natomiast właśnie introwertyków też, ale myślę, że pan Jacek Jerka wyraża się bardzo mocno poprzez sztukę i to będą te drzwi do jego świata. To, że nas zaprasza, zaczynamy zdjęcia w czerwcu właśnie od jego domu, pracowni, który też jest niesamowity. Jest pobliski las, który sam zasadził, jest rzeka i myślę, że to, że poznamy jego świat i przez to poznamy go lepiej niż jakby nawet opowiadał o tym tak ktoś bezpośrednio. Po prostu jeszcze jedną rzecz chcę podkreślić. Dla mnie to jest ważny film, ponieważ pamiętajmy, że malarstwo jest poprzedzało samą sztukę filmową. Później były zdjęcia, więc to jest światło, kompozycja i jest to bardzo bliskie nam twórcom filmowym i chętnie wrócę też i wiadomo, że sekunda filmu to 25 obrazów, tak? Klatki filmowe i jest to sztuka obrazu i myślę, że to będzie w tym filmie kluczowe. Film o sztuce to nie będzie taka klasyczna biografia od urodzenia do poprzez tam studia i tak dalej, tylko będziemy poznawać artystę, mistrza poprzez jego dzieła.
4: Kiedy zrodził się pomysł na powstanie tego filmu? Czy to jest pokłosie niedawnej wystawy w Odnowie, gdzie tam tłumy przyszły, mimo że pani, która organizowała tę wystawę, bała się, że no nie będzie takiego zainteresowania?
5: No tak, zawsze jak się organizuje pokaz filmowy czy wystawę, no jest ta obawa, czy ktoś przyjdzie, jak to się odbije. Natomiast pan Jacek Jerka jest bardzo popularny, nie tylko w Toruniu i no rzeczywiście tam się spotkaliśmy. Ja widziałem rozmowę z nim, tak, na scenie w Odnowie, fantastyczną, z wyświetlanymi obrazami, jak o nich opowiada. No i stwierdziłem, że to jest no rewelacyjny materiał na film, aż dziwne, że nikt nie wpadł. To często w moim przypadku jest, że później ludzie mówią, aż dziwne, że nikt nie wpadł na ten pomysł. No ale to tak jest, nie?
4: A kiedy pierwszy pokaz?
5: Premierę będziemy robić w maju, ale to może będzie trochę później, w czerwcu, bo może na to FIFEście, na festiwalu. Na pewno będzie premiera w Toruniu.
1: Jak powstaje film, tu więcej powie współproducentka Magdalena Kruk.
6: Jeżeli chodzi o kwestie produkcyjne, to przede wszystkim chcemy Państwu obiecać, że film będzie gotowy w przyszłym roku. Planujemy premierowy pokaz w maju. Aktualnie jesteśmy po etapie dokumentacji, wstępnego wyboru lokacji do zdjęć, też analizy obrazów, ponieważ jest ich, jak widać, no, ogromny zasób i wybór był bardzo trudny, ale ta wstępna selekcja już została dokonana. I cóż, będziecie mogli nas Państwo spotkać w tym roku w różnych miejscach w Toruniu, głównie na Bydgoskim Przedmieściu, na terenach nadwiślańskich, w Grudziądzu oraz w Borach Tucholskich i oczywiście odwiedzimy mistrza w jego pracowni, dlatego że jednym z elementów filmu będzie również proces powstawania nowego dzieła.
1: Z twórcami za chwilę jeszcze pomówimy, ale warto zaznaczyć, że film Być jak Jerka powstaje przy niemałym, bo 100-tysięcznym wsparciu Funduszu Filmowego Kujaw i Pomorza. O komentarz na temat tej powstającej produkcji poprosiłem zatem wicemarszałka Zbigniewa Jarosława Ostrowskiego.
7: To jest duże wyzwanie, ale ja nie mam obaw, jeżeli chodzi o to wyzwanie, bo za film bierze się Ryszard Kruk, z którym współpracujemy od wielu lat. Cenię w twórczości Ryszarda Kruka to, że on w swoich filmach dokumentalnych, krótszych, dłuższych, odnosi się do bardzo ważnych zjawisk, wydarzeń i ludzi z naszego regionu. Przypomnę jego film o Republice, przypominam sobie film o Jaskulskim z Czarnego Błota, niedawne Piernikarki, a teraz Jacek Jerka, który w ostatnich sezonach jest osobą niezwykle, mam nadzieję, rozpoznawalną. Zrobiliśmy wiele, żeby właśnie przedstawiać dorobek Jacka Jerki, ambasadora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W ubiegłym roku byliśmy także współorganizatorami bardzo pięknej wystawy, którą zorganizowała Od Nowa w ramach obchodów Święta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. I mamy nadzieję, że ten film będzie jakby dopełnieniem tej linii promocyjnej twórczości Jacka Jerki.
1: Pomówmy jeszcze trochę o samym funduszu filmowym, bo wiele osób ma do niego różne zastrzeżenia. Marszałek Ostrowski broni jednak funduszu i wierzy w jego długofalową moc sprawczą.
7: Fundusz filmowy to jest mój ulubiony temat, albo jeden z najbardziej ulubionych tematów w Urzędzie Marszałkowskim. Mianowicie wydaje mi się, że uczestniczymy w tworzeniu rzeczy wybitnych. Filmy, które powstają z udziałem funduszu filmowego, przebijają się na ekrany imprez festiwalowych, zdobywają nagrody. Na przykład z tego roku bardzo mi się podoba to, co wydarzyło się z filmem Droga rzadziej przemierzana. To debiutująca reżyserka Grochowska, która zrobiła film osadzony w realiach jakby naszego województwa, tragikomedia, opowieść o dwóch koleżankach, które jadą na pogrzeb swojej trzeciej przyjaciółki. Zdjęcia rozgrywały się w Szubinie, Kcyni, w Górznie. To są te sytuacje z funduszem filmowym. Poza tym fundusz filmowy to jest bardzo ciekawa konstrukcja, bo fundusz filmowy nie tylko napędza poziom artystyczny, ale także ma odniesienia w rozwoju gospodarczym regionu. Mianowicie wszyscy ci, którzy korzystają z funduszu filmowego, muszą te korzyści z funduszu osadzić w promocji gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego. To świetnie działa.
1: Oto czy fundusz filmowy Kujaw i Pomorza jest dobrym pomysłem? Zapytałem też reżysera Ryszarda Kruka, choć trzeba pamiętać, że film Być jak Jerka powstaje przy wsparciu właśnie tego funduszu. Proszę mieć to na uwadze.
5: No ja uważam, że fundusz jest kluczowy dla regionu naszego. Brakowało tego funduszu i on działa bardzo dobrze w skali kraju. Ja znam różne fundusze i to są bardzo ciekawe rozwiązania i dzięki temu tworzy się, myślę, że w województwie środowisko filmowe, bo też no, w mojej ekipie też są ludzie spoza Torunia, ale oni tu przyjeżdżają i ja nawet później spotykam, na przykład dźwiękowca już widziałem z mojego planu, że jakby nawiązuje tu kontakty, bo tak naprawdę środowisko filmowe to przede wszystkim ludzie. Oczywiście ważne są studia filmowe, budynki, ale ludzie to podstawa i ważne, że tutaj się o nas twórcach pamięta.
1: A w ramach funduszu filmowego Kujaw i Pomorza dzieje się znacznie więcej niż kręcenie jednego filmu w Toruniu. I tu ponownie zapraszam marszałka Ostrowskiego.
7: Ten rok, jak Państwo wiedzą, w województwie przebiega pod hasłem ludzi filmu Kujaw i Pomorza. Z tej okazji powstaje wiele przedsięwzięć filmowych. Tutaj będziemy mieli film dokumentalny o panu Jacku Jerce, natomiast w Bydgoszczy współfinansujemy film poświęcony Leonardowi Pietraszakowi, bo z kolei Bydgoszcz ogłosiła ten rok rokiem Leonarda Pietraszaka. Powstaje w Miejskim Centrum Kultury bardzo interesujący, zapowiadający się obraz 273 wcielenia albo twarze Leonarda Pietraszaka, Remigiusza Zawadzkiego i myślę, że to będzie bardzo interesująca produkcja, którą także w tej linii dokumentalnej wspieramy.
1: Na koniec raz jeszcze zapraszam na antenę Jacka Jerkę, który podkreśla swoje przywiązanie do Torunia.
3: Nie planowałem tego, nie planowałem. Córka przyprowadziła się do Gdyni i powiedziała sobie, dobra, przestaję jeździć do Torunia, bo już mi się nudzi, to jeżeli do Torunia, będziemy jeździć do Gdyni. Nie udało się. Tutaj mam swojego introligatora, swoich ramiarzy, tutaj mam swoje ulubione sklepy ekologiczne i jestem z Toruniem bardzo związany cały czas. No, nie wyrwę się z tego już do końca życia.
1: Powtórzę. Film Być jak Jerka w reżyserii Ryszarda Kruka ma być gotowy w maju 2027 roku. Pewnie zobaczymy go na kilku pokazach, być może może pojawi się też na festiwalach w Polsce lub za granicą. Warto jednak chwytać okazję i obejrzeć ten tytuł, gdy tylko nadarzy się taka możliwość. Z doświadczenia wiem, że filmy pana Kruka bywają trudno dostępne. A sam, czekając na premierę jeszcze powstającej produkcji, jestem ciekaw kilku rzeczy. Chętnie poznam proces tworzenia wspaniałych prac, przyjrzę się też zbiorowi inspiracji Jacka Jerki oraz, choć tylko przez ekran, poznam jego króliki, na co dzień wspierające artystę w pracowni. Być może ich obecność też jest ważna. Całej ekipie filmowej życzę powodzenia i samych udanych ujęć, a panu Jackowi cierpliwości i zadowolenia z efektu końcowego. Do zobaczenia w kinie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Szukacie pomysłu na szybki wypad za miasto? Mam coś dla Was. Gustaw Nowak, zapraszam na nasz radiowy pokład, a udamy się do Wielkiej Nieszawki. Działa tam Olenderski Park Etnograficzny, czyli coś zarówno dla dużych, jak i małych. O tamtejszej ofercie, atrakcjach, wydarzeniach oraz o zadziwiającej historii samych Olendrów usłyszycie już teraz. Ruszajmy.
4: Tym razem wybrałem się nieco za Toruń. Trzeba trochę dojechać, albo samochodem, albo rowerem. Właśnie, rowerzystów sporo, za chwilę zapytam o to. A zapytam panią Joannę Sujkę. Jestem w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
4: I co, sporo rowerzystów, czy jednak samochodem dojeżdżają?
8: Mamy gości, którzy przyjeżdżają samochodem. Rowerami w okresie wiosenno-letnim też sporo osób przybywa. Dojeżdżają i wałem, i ścieżką rowerową, która biegnie przez całą Wielką i Małą Nieszawkę, więc jest dojazd rowerem jak najbardziej. Można też do nas dojechać komunikacją miejską, ponieważ kursują do Wielkiej i Małej Nieszawki autobusy 151 i 152.
4: A zdarza się sezonowo, że można do Was nawet przybywać? Płynąć, także na sposobów różnych 100 można tutaj przybyć. A po co i dlaczego warto przybyć, no to właśnie o tym teraz porozmawiamy. Na początku wyjaśnijmy sobie słowo, które funkcjonuje w nazwie waszej placówki, czyli Olenderski Park Etnograficzny. Właśnie Olenderski, czyli wskazujący na Olendrów. Kim byli Olendrzy?
8: Nasz skansen opowiada o życiu osadników olenderskich, czyli grupy, która przybyła na tereny Królestwa Polskiego już w połowie XVI wieku, więc jest to historia bardzo odległa. Przybyli z terenów wówczas Niderlandów, dzisiaj można powiedzieć z terenów dzisiejszej Belgii, Holandii i Niemiec, i osiedlali się na terenach położonych wzdłuż biegu Wisły. Początkowo były to Żuławy Gdańskie, później również Nizina Sartowicko-Nowska i dotarli nawet do Krakowa. Początkowo były rzeczywiście to tereny położone nad rzeką, ale później także zajmowali się karczunkiem lasów i tam zakładali swoje prężnie działające gospodarstwa. Warto zaznaczyć, że byli to ludzie wolni, którzy dzierżawili ziemię od właścicieli terenów początkowo nadwiślańskich, później też leśnych, i tworzyli świetnie prosperujące społeczności typowo rolnicze, zajmujące się również hodowlą krów, przede wszystkim krów mlecznych, produkowali sery, doskonałe masło, zajmowali się również rękodziełem i rzemiosłem.
4: Czyli lubili żyć na własnych zasadach.
8: Dokładnie tak. Zasady funkcjonowania ich społeczności wyznaczały tak zwane wilkierze. Były to takie zestawy praw i obowiązków całej społeczności, które musieli przestrzegać. Były one bardzo liczne i tak naprawdę dotyczyły każdej dziedziny życia i również mówiły o tym, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli że się wspierają wspólnie, ale też się wspólnie pilnują, na przykład podczas zbierania opłat na czynsz dla właścicieli ziemskich, tak żeby każdy z mieszkańców danej wsi taki czynsz uiścił.
4: No to nasuwa mi się pytanie jedno, ale zanim je zadam, no to podkreślę tutaj, że Olendrzy to nie tylko Holendrzy, no bo czasami mam wrażenie, że się stawia znak równości.
8: Tak, o tym też chciałam powiedzieć. Rzeczywiście słowo Olender kojarzy nam się z mieszkańcem Holandii. Jest to jak najbardziej słuszne skojarzenie, bo tak jak powiedziałam, początkowo byli to mieszkańcy Niderlandów. Z czasem określenie to zatraciło swoją etniczność, swoje etniczne znaczenie, ponieważ na prawie olenderskim, czyli na tych zasadach dzierżawy i funkcjonowania na danym terenie, osadzano również przybyszy z Niemiec, a także później w XVIII wieku Polaków.
4: Powiedziała pani, że Olendrzy pilnowali się? Jakie kary ewentualnie groziły za postępowanie wbrew tym przyjętym zasadom?
8: Przede wszystkim pieniężne, które trafiały do wspólnej kasy gminy, ale też na pewno takie, które trzeba było wykonywać na rzecz całej gminy czy społeczności. Ale najczęściej, tak jak się przegląda Wilkierze, to dominują jednak kary pieniężne.
4: A groziło wydalenie ze społeczności w jakichś takich radykalnych przypadkach?
8: Zdarzały się też takie sytuacje.
4: No to trzeba było się pilnować. Przypomnę, jesteśmy w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce. Rozmawiam z panią Joanną Sójką. Porozmawiajmy o tym, co tutaj możemy zobaczyć, w czym wziąć udział. Może taki mini tour sobie zróbmy od wejścia. Co nas przywita?
8: Najpierw wspomnę o tym, że mamy bardzo duże miejsce parkingowe, więc mogą do nas dojechać autokary. Jest bardzo dużo miejsca dla aut i rowerów.
4: Potwierdzam, ale nasłonecznione, więc warto w te ciepłe miesiące zabrać coś, czym można przykryć.
8: Dokładnie tak. Następnie wchodzimy do zagrody z Gutowa, która została zaadoptowana na kasę sklepik, gdzie można zakupić bilety i część administracyjną oraz wystawę wprowadzającą, opowiadającą o historii osadnictwa olenderskiego w Polsce i przede wszystkim tutaj na tych terenach Wielkiej i Małej Nieszawki.
4: I tutaj już mniej więcej załapiemy, o kogo chodzi w tym wszystkim, a to wszystko to jest naprawdę całkiem spory teren. Tutaj można narobić kroków.
8: Tak, mamy ponad 5 hektarów i skansen został założony w tym miejscu, dlatego że oczywiście istniało tutaj osadnictwo olenderskie, ale przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj cmentarz menonicko-ewangelicki, który zachował się tak naprawdę początkowo w bardzo złym stanie, ale w momencie, kiedy muzeum przejęło tutaj tą ziemię, zaopiekowało się cmentarzem, usunięto dziko rosnące drzewa i krzaki, odsłonięto nagrobki, więc tak naprawdę jest to jedyne miejsce, które w tym momencie w Wielkiej Małej Nieszawce oprócz kościoła opowiada o tym, że w tym miejscu Olendrzy rzeczywiście dawniej mieszkali.
4: Gdy mówimy o Olendrach, to wspomnieliśmy już XVI wiek. A do kiedy możemy o nich mówić?
8: Możemy o nich mówić do 1945 roku, ponieważ po zakończeniu II wojny światowej, w związku z tym, że utożsamiano ich z ludnością niemiecką, zostali zmuszeni do opuszczenia tych terenów.
4: Dobrze, to wróćmy do naszego spaceru po parku. Powiedziałem już, że sporo jest naprawdę do chodzenia, do zwiedzania. No to co tutaj możemy zobaczyć?
8: Za cmentarzem mamy kolejną zagrodę. Jest to zagroda, która została przeniesiona z miejscowości Niedźwiedź. To są okolice Świecia. Jest to zagroda jednobudynkowa, czyli pod jednym dachem mamy trzy części, część mieszkalną, oborę i stodołę. Tu jest naprawdę co oglądać, bo zagroda jest imponujących rozmiarów. Mamy również zagospodarowane strychy, więc też można wejść na strych, zobaczyć jak wyglądała sypialnia gospodarzy. I zagroda otoczona jest sadem i polami oczywiście uprawnymi, na których pokazujemy różne odmiany zbóż, oczywiście w tym sezonie wiosenno-letnim. I mamy przepiękny ogródek kwiatowo-warzywny, który umiejscowiony jest za zagrodą. Idąc dalej, mijamy rowy melioracyjne, które świadczyły o tym, że rzeczywiście to osadnictwo tutaj funkcjonowało na tych terenach, bo musimy pamiętać, że Olendrzy, mieszkańcy terenów położonych w depresji, potrafili świetnie radzić sobie na terenach, które były zalewane przez Wisłę, stąd bardzo chętnie byli zapraszani, żeby tworzyć tutaj swoje społeczności, bo przekształcali nieużytki w świetnie prosperujące gospodarstwa, które właścicielom ziemskim przynosiły doskonałe dochody, więc rów melioracyjny obsadzony wierzbami, to jest kolejny element związany z Olendrami. Wierzba się kojarzy z typowo polskim drzewem, tak naprawdę to Olendrzy wprowadzili zasady, że sadzi się je przy drogach, czy właśnie przy rowach melioracyjnych, bo wierzba, tak jak i topola, są drzewami, które działają trochę jak gąbki, jak takie osuszacze, mogą wyciągać nawet 60 litrów wody dziennie, więc doskonale radzą sobie na takich terenach zalewowych. No i idąc dalej, trafiamy do zagrody przeniesionej z Kaniczek. To są okolice Kwidzyna z kolei. Tutaj mamy do czynienia z bogatym gospodarzem ewangelikiem Niemcem, który świetnie wyposażył tąże zagrodę, bo mamy już elektryczność, mamy bieżącą wodę, w zagrodzie można zobaczyć radio, więc świadczyło to na pewno o bardzo dużej zamożności, ale też elementach nowoczesności, którą chętnie Holendrzy wprowadzali w swoich zagrodach.
4: No właśnie, to też mnie zastanawiało, czy Holendrzy uciekali od tej nowoczesności, czy przypominali trochę Amiszów, czy wręcz przeciwnie.
8: Na pewno ich gospodarstwa były bardzo nowoczesne. Szybko zaczęli sprowadzać maszyny rolnicze z zagranicy i wykorzystywać je podczas prac rolniczych, dużo szybciej niż ich sąsiedzi Polacy. Musimy też pamiętać, że tak jak wspominałam, byli to ludzie wolni, więc byli zwolnieni z odpracowania pańszczyzny, więc tak naprawdę cały czas mogli poświęcić tylko tej swojej ziemi i dużo szybciej ich gospodarstwa się rozwijały i dużo szybciej też się bogacili, więc mogli pozwolić sobie na wprowadzenie elementów nowoczesnych. Musimy tu postawić pewne rozgraniczenie, bo tak jak mówiliśmy, Holendrzy to były różne grupy, zaczynając od tych pierwszych grup osadników, czyli menonitów, którzy żyli bardzo prosto, skromnie, stronili od luksusów, po bogatych gospodarzy ewangelików Niemców, którzy stawiali już na dużą nowoczesność i dochodzili do ogromnych majątków.
4: No i my mogliśmy się od nich uczyć, tak jak pani wspomniała. Oglądając to, co tutaj możemy zobaczyć, podziwiając to wszystko, mamy do czynienia z oryginalnym założeniem, czy to są odtworzenia? Co tak właściwie tutaj widzimy?
8: Wszystkie obiekty, zarazem budynki, jak i to, co mamy we wnętrzach, to są oryginalne eksponaty. Budynki części zostały oczywiście zrekonstruowane, bo ta substancja zabytkowa tak zwana, czyli te elementy, które się zachowały, w niektórych miejscach jest ich mało, więc trzeba było je uzupełnić drewnem nowym, ale tak naprawdę cały układ i to, co mamy w środku, to są wszystko oryginały. Często jak goście nas odwiedzają, to nie mogą uwierzyć, że są to rzeczywiście bardzo stare przedmioty, które niektóre mają ponad 100 lat, ale mamy doskonale prosperującą pracownię konserwacji, która cały czas dba i kontroluje stan naszych eksponatów.
4: No to dajmy się zaskoczyć. Jeśli ktoś chce się zaskoczyć, no to zapraszamy do Wielkiej Nieszawki. Co tutaj w trakcie roku robicie? Czy to tylko takie stałe oprowadzanie i stała wystawa, czy są w kalendarzu jakieś wydarzenia specjalne?
8: Najpierw odpowiem na takie pytanie, które często pada ze strony naszych gości. Czy jesteście otwarci cały rok? Tak, jesteśmy otwarci cały rok. Również zimą można nas odwiedzić. Zagrody wyglądają spektakularnie, jak są ośnieżone. Naprawdę skansen wygląda jak z bajki. Cały czas staramy się ożywiać wnętrze, wprowadzając dodatkowe elementy. Prowadzimy również działalność edukacyjną. Organizujemy spotkania z różnymi specjalistami, wykłady, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty kulinarne, które prowadzimy w jednej z chat, gdzie gotujemy na prawdziwym, tradycyjnym palenisku, gdzie pali się ogień i można tam sobie posmażyć coś. I oczywiście stałe imprezy plenerowe, czyli u sąsiadów Holendrów. To jest już takie wydarzenie, które wpisało się tutaj w nasz harmonogram na stałe. I jest to takie święto, można powiedzieć, nasze, podczas którego skansen ożywa. Mamy bardzo dużo rękodzielników, rzemieślników, którzy prowadzą warsztaty, pokazy, mamy prace rolnicze zaprezentowane, żywe zwierzęta w zagrodach, można przejechać się po skansenie bryczką i oczywiście można skosztować tradycyjnych przysmaków regionalnych przygotowanych przez różne koła gospodyń wiejskich.
4: Wyłapałem z tego, co pani mówi, że stawiacie nie tylko na pokazywanie i na taką stronę teoretyczną, ale dużo tutaj praktyki, pewnie wiele czynności można tutaj wykonać samodzielnie.
8: Tak, zależy nam na tym, żeby nasi goście mogli samodzielnie popróbować różnych prac rolniczych i rękodzielniczych, również dzieci podczas zajęć edukacyjnych, które również są przez cały rok w skansenie prowadzone. Obserwacja i praktyka i kontakt z danym materiałem nauczą naszych gości najwięcej.
4: Czyli można powiedzieć, że wasza praca muzealników, osób tutaj zatrudnionych w Holenderskim Parku Etnograficznym, przypomina na trochę takie życie codzienne Olendrów z przeszłości?
8: No bardzo byśmy chciały. I tak częściowo jest w momencie, kiedy spotykamy się z naszymi gośćmi i możemy wspólnie z nimi coś tworzyć, to jak najbardziej, ale jest też dużo pracy wokół obiektów i opieki nad nimi, czynności związane właśnie z tym, żeby jak najlepiej zachować te eksponaty.
4: No to warto tutaj zaglądać i to całym rokiem, spoglądać, jak to wszystko wygląda w różnych porach roku, a o wszystkim tym, co dzieje się w Olenderskim Parku Etnograficznym, rozmawiałem z Joanną Sójką. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie.
4: Ja nazywam się Gustaw Nowak. No i co? Zapraszamy do Wielkiej Nieszawki.
8: Zapraszamy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: To jedno z miejsc tworzących magię Torunia. Wystarczy krótki spacer spod ratusza, by znaleźć się w zielonej oazie pełnej fauny i flory. Gustaw Nowak tym razem zaproszę na ulicę Bydgoską 7 do ogrodu zoobotanicznego. O tym wyjątkowym miejscu, jego historii, o słoniu, którego nigdy tam nie było, a także o zasadach, jakich warto przestrzegać, będąc w zoo, zapytałem na miejscu. Zapraszam.
4: Jesteśmy w ogrodzie zoobotanicznym w Toruniu. Tutaj podkreślę, zoobotanicznym. W różnych miejscach różnie ogrody się nazywają, ale w Toruniu mamy zoobotaniczne. Oto dlaczego tak jest, zapytam panią Beatę Gęsińską, dyrektorkę ogrodu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: No dobrze, no to skoro padło pytanie już pierwsze na początku, no to odpowiedzmy na nie. Zoobotaniczny, dlaczego?
9: No tak, nazwa ogrodu, powiem szczerze, jest taka dla niektórych osób jeszcze problematyczna, bo bardzo często spotykam się ze stwierdzeniem, że ile u was do ogrodu botanicznego kosztuje na przykład bilet? Zawsze poprawiam, że to już jest zoo. Jednak ilość zwierząt, jaką mamy i tutaj nasze sukcesy hodowlane, no uprawniają nas do posługiwania się tym określeniem jako ogród zoologiczny pełnoprawny. Natomiast ogród botaniczny funkcjonuje w pamięci wielu, wielu Torunian, gdyż w zasadzie od początku jego tutaj powstania, czy też przekazania przez Gottlieba Schulza Gimnazjum Królewskiemu w Toruniu, aby służył edukacji dzieci i młodzieży, aby uczyły się tutaj uprawiać właśnie rośliny, ta nazwa botaniczna cały czas funkcjonowała. Zwierzęta, przypomnę, zaczęły trafiać do naszego ogrodu dopiero w latach, tak, pod koniec lat 60. dzięki Polakowi, który na stałe mieszkał w Argentynie, zajmował się właśnie handlem dzikimi zwierzętami, pan Albert Sadecki. On tutaj marzył, aby w Toruniu powstało takie zoo z prawdziwego zdarzenia. No, troszeczkę te jego marzenia stały w sprzeczności z miejscem i przede wszystkim powierzchnią tego terenu. No ale to za jego sprawą trafił tutaj bardzo znany i popularny przez wiele lat jak o imieniu Tobiasz. Trafiły tu pierwsze lamy. Także no, zaczęło się to oczywiście powoli przekształcać tak troszkę samoistnie w ogród zoologiczny.
4: Dobrze, ale to dopiero lata 60, a od kiedy funkcjonuje to miejsce?
9: My mamy zawsze problem z tymi precyzyjnymi datami. Jeśli chodzi o datę założenia, też nie potrafimy jednoznacznie wskazać jej, dlatego przyjmuje się, że data powstania czy też zagospodarowania tego terenu wiąże się z datą nabycia go przez pierwszego właściciela, czyli Joachima Gottlieba Schulza, a miało to miejsce w 1797 roku. I tej daty jakby się trzymamy, aczkolwiek czy to jest data założenia zoo jako, czy też ogrodu w ogóle zoobotanicznego, no na pewno nie, bo pierwotnie był to teren prywatny, aczkolwiek od początku jego właściciel z zamiłowania botanik sprowadzał z różnych części Europy ciekawe okazy i to powoli właśnie taki charakter ogrodu botanicznego nabierało.
4: Jeszcze raz, pani powtórzy ten rok?
9: 1797.
4: O raju, no to wiele, wiele lat temu. Dwa wieki ponad.
9: No tak, tak, tak. Nasza historia tutaj jest rzeczywiście długa i bogata, ale mówię, nie jest to stricte historia ogrodu zoobotanicznego. Później mówię, teren został jakby zaadoptowany przez Gimnazjum Królewskie w Toruniu, później przynależał już do Domu Kultury. Cały czas funkcjonował jako ogród botaniczny i było to takie miejsce, gdzie osoby zainteresowane, dzieci, młodzież właśnie uprawiały sobie jakieś tutaj poletka, pracowały. A mówię, w latach 70. zaczęły te pierwsze zwierzęta tutaj się pojawiać. Te transporty, jakie tutaj miały trafić, to były w ogóle ambitne, jakieś żyrafy, jakieś po prostu zwierzęta naprawdę takie egzotyczne, całkiem dużych gabarytów. Z racji braku warunków trafiły do innych placówek takich typowych ogrodów zoologicznych w Polsce. Natomiast, no mówię, u nas zostały nieliczne. Oficjalna nazwa, jaką mamy teraz, została w latach 90. przypisana temu miejscu. W zasadzie jest to autorski pomysł pana Piotra Demickiego, lekarza weterynarii, tutaj też pełnił rolę kierownika właśnie tego miejsca. I w zasadzie tak, patrząc na wszystkie ogrody w Polsce, to takie o nazwie zoobotaniczny nie występują poza naszym. Także mamy coś wyjątkowego w nazwie, acz myślę, że nie tylko w nazwie.
4: No właśnie, miałem o to pytać. Uprzedziła mnie pani. Czyli jesteśmy wyjątkowi w skali Polski. No jest to wspaniałe miejsce. Tym bardziej podoba mi się, że jesteście w takiej dolinie. Trzeba zejść tutaj do was. Podejrzewam, że to pewien mikroklimat się tutaj tworzy. No i też pewna strefa ciszy. Pewnie jest takie naturalne odgrodzenie od ulicy Bydgoskiej, która nie jest hałaśliwa, no ale gdyby to wszystko było na tym samym poziomie, to mogłoby pewnie zwierzętom trochę przeszkadzać.
9: Tak, dokładnie wszystkie te czynniki u nas występują, czyli ta cisza, specyficzny mikroklimat. Cieszymy się tym, że właśnie możemy też zwierzętom zapewnić większą ciszę niż gdzieś tam, gdyby to było faktycznie przy ulicy, chociaż one przywykają bardzo szybko i ten odgłosy ruchu ulicznego są dla nich takim naturalnym czynnikiem, który już po prostu na nie w ogóle nie wpływa, nie widzimy żadnych jakichkolwiek negatywnych zachowań, nawet jeżeli tam przejeżdża jakiś bardziej hałaśliwy samochód, to nie reagują po prostu już na to. Jest to element ich środowiska naturalnego.
4: Jaka jest misja ogrodu zoobotanicznego? No bo działacie nie tylko komercyjnie, ale też macie cel przed sobą.
9: No oczywiście, tutaj komercja to jest zupełnie daleki plan. Wszystkie ogrody zoologiczne współczesne przede wszystkim mają za zadanie ratowanie tych zagrożonych, najbardziej zagrożonych gatunków. Oczywiście nie tylko takie zagrożone skrajnie w ogrodach żyją, bo poza tą funkcją, oczywiście funkcja edukacyjna, a chociażby kontakt z takimi kozami, owieczkami, jaki jest też u nas możliwy, daje bardzo dużo. Właśnie dzieci czasami po raz pierwszy widzą na żywo kozę, mogą dotknąć wełny owcy i to też jest dla nich nieocenione doświadczenie. Ja zawsze się powtarzam, że jeszcze nawiązując do poprzedniego pytania, że ogród nasz jest taką oazą zieleni w centrum miasta, bo zaledwie 15 minut od tej słynnej toruńskiej starówki możemy się znaleźć w takim właśnie zupełnie innym świecie.
4: Wy macie chyba na koncie takie małe sukcesy w związku z tymi gatunkami zagrożonymi wyginięciem. U was one chyba dobrze się czują, no i przychodzą na świat nowe pokolenia.
9: No tak, oczywiście ludziom ogrody zoologiczne kojarzą się słoniem z żyrafą i bardzo często mamy takie zapytania, tak? A jest u was słoń, a jest żyrafa, a będą? Nie, nie będzie. Nie będzie tak dużych gabarytowo zwierząt. Ale to nie znaczy, że placówka nie może być atrakcyjna, nie może wypełniać właśnie tej roli głównej, czyli ratowania gatunków. No i my tutaj postawiliśmy na właśnie te nieduże koty, jakimi są chociażby taraje. I naprawdę tutaj mamy taki światowy sukces, bo poza naszym ogrodem na świecie bardzo jakoś słabo się rozmnażają. Tutaj po raz pierwszy w historii ogrodów zoologicznych w Polsce właśnie także te taraje postanowiły u nas się urodzić. To jest nasz niewątpliwy sukces. Rozmnożenie pandek rudych, pancerniki bolita to także gatunek na liście tych cennych, który regularnie u nas się rozmnaża.
4: Wspaniałe są to zwierzęta. Pani wymienia tutaj gatunki. Powiedziała też pani o tym, że osoby przychodzące chętnie zobaczyłyby słonia. Pozwolę sobie zażartować, że Toruń jest tak specyficznym miastem, że prędzej słoń przejdzie traktem po Starym Mieście niż zjawi się w zoo. No ale to nawiązanie do dawnej historii.
2: Poznaj miasto.
10: Gustaw Nowak, przypomnę, jesteśmy przy ulicy Bydgoskiej 7 w ogrodzie zoobotanicznym, miejscu przyciągającym prawdziwe tłumy. Odwiedzając zoo, warto pamiętać jednak o tamtejszym regulaminie. Zoobotaniczny savoir-vivre przybliża dyrektorka ogrodu Beata Gęsińska. Wracamy do rozmowy.
2: Poznaj miasto.
4: O czym trzeba pamiętać, będąc w ogrodzie zoobotanicznym? No bo zdaje się, trochę o tym zapominamy, o tym, że panują tutaj ścisłe zasady, że trzeba podporządkować się temu dobrostanowi zwierząt i roślin.
9: Dokładnie, dobrostan to słowo klucz, które nie tylko my jako tutaj pracownicy staramy się zachować, ale również osoby, które tu przychodzą z zewnątrz. Hałasowanie, bieganie, pukanie w szyby, aby zwierzę, nie wiem, zareagowało, spojrzało. To są te zachowania, które oczywiście nie powinny mieć miejsca. No i ulubione zajęcie, czyli dokarmiamy zwierzątka. Nie wiem, na czym to polega, że największą radość wszystkim sprawia dokarmianie, karmienie. Wychodzimy naprzeciwko tym potrzebom zwiedzających. Jest możliwość zakupienia specjalnego granulatu w kasie bezpiecznego, ale też ten granulat służy tylko i wyłącznie do karmienia kóz i owiec. Natomiast no, osoby czasami próbują wszystkie inne zwierzęta nim karmić. No to nie jest zalecane jak najbardziej. Natomiast poza karmieniem wprowadziliśmy jeszcze jedną tutaj możliwość kontaktu z kozami. Przy wybiegu kóz zawieszone są takie szczotki, takie śruberki, gdzie zachęcamy, aby zwiedzający dla odmiany nie karmili, ale poszczotkowali, wyczesali brodę koziołkowi. Właśnie dla kóz jest to wielka przyjemność, bo one lubią się drapać, lubią się ocierać, także tutaj
4: teraz... No, mają spa wtedy.
9: Tak, dokładnie, mają spa. To jest usługa dla zwiedzających bezpłatna, więc myślę, że taka obopólna radość na pewno poprawia dobrostan zwierząt. Także proszę pamiętać, aby naprawdę niczego do ogrodu, żadnego ogrodu nie przynosić z domu, chlebka czy też, nie wiem, innych produktów, które się wydają świetne do nakarmienia zwierząt. Nie. To może spowodować naprawdę duże, duże problemy. Jedyny to jest właśnie granulat, ale też nie tak bez ograniczeń, ponieważ nasze kozy i owce jadłyby, aż może by czasami pękły, a więc panie w kasie wiedzą, jaki jest limit dzienny sprzedaży tych paczuszek, a zatem no kto pierwszy, ten lepszy. W pewnym momencie dochodzi określona liczba i nie, niestety więcej nie można zakupić, bo no musimy dbać o to, aby jednak przeżyły takie licznie odwiedzane przez osoby tutaj weekendy.
4: No to już wiemy co i jak. Ile osób pracuje w tym miejscu? No i jakie to są osoby? Chyba pasja to jest coś, co je łączy.
9: No tak, teraz jakby zatrudnienie w ciągu roku też nie jest jednakowe. Największa liczba to jest oczywiście tutaj w pełni sezonu. 18 osób. Trzon to opiekunowie zwierząt, tak? Tutaj praca obowiązuje 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, a zatem ci opiekunowie się muszą zmieniać. Jeden ma wolne za dyżur sobotnio-niedzielny, ktoś tam go zastępuje. Więc taka osoba no, musi sobie radzić i przede wszystkim być ciekawa, ambitna i dociekliwa.
4: No to masa pracy, ale podejrzewam, że osoby są zadowolone, szczęśliwe, no bo szczęśliwe są też zwierzęta, a to przecież najważniejsze. Czas niestety nie jest z gumy, musimy pomału kończyć, ale nie powiedzieliśmy jeszcze o kilku rzeczach, o tym, że na przykład organizujecie tutaj w trakcie roku wiele ciekawych inicjatyw, więc warto być na bieżąco, warto śledzić wasze poczynania gdzieś na fejsie albo na stronie internetowej. Nie powiedzieliśmy też, tu chciałbym jeszcze prosić panią o słowo, o honorowej adopcji, do której zachęcamy.
9: No oczywiście jest taka forma wsparcia i cieszę to, że firmy bardzo często same się do nas zgłaszają właśnie i albo już mają pomysł, jakie zwierzę by chciały zaadoptować, albo czasami proszą o poradę. Bardzo ciekawe jest, że przeważnie właśnie bardzo dużo mamy adwokackich kancelarii, tak, także to jest też bardzo taka dla nas ciekawe doświadczenie, że zwierzęta mają swoich adwokatów.
4: My też możemy zostać takimi adwokatami, czy raczej po prostu wspierającymi zwierzęta, wspierającymi toruńskie zoo. Właśnie można mówić zoo, czy wolicie tę pełną nazwę ogród zoobotaniczny?
9: Nie, w skrócie oczywiście mówimy zoo, no wiemy o co chodzi. To jest dla nas taki jednak priorytet, aczkolwiek no ta botanika też jest ważna i w edukacji i mówię, wybieg bez obsadzenia go roślinami, no to jest pustynia, tak? Dlatego może być zoo, nie mamy z tym problemu. Byłoby, jak jest tylko botaniczny nazwany nasz ogród, to zawsze poprawiam taką osobę.
4: Dobrze, tych planów podejrzewam bliższych i dalszych jest sporo. W realizacji ich wszystkich trzymam oczywiście powodzenia, trzymam kciuki i życzę powodzenia. A rozmawiałem z panią Beatą Gęsińską, dyrektorką Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia.
9: Dziękuję i zapraszamy serdecznie do nas na Bydgoską 7.
4: Gustaw Nowak, dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum. Różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Tanie tutaj jest Stokrotka.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Po reklamie.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
12: Gustaw Nowak, rok 2026 mamy już na półmetku, ale pora jeszcze pomówić o 2025, a to w związku z sesją absolutoryjną w toruńskim ratuszu. Przy jej okazji, jak zawsze, omawiana jest sytuacja w mieście oraz realizacja ubiegłorocznych planów finansowych. Zdradzę od razu, że jedni będą się chwalić, inni krytykować, ale to przecież polityka i chyba nikogo to nie dziwi. Od kogoś trzeba zacząć, a rzut monetą zdecydował, że wypowiedzi radnych opozycji zostawimy na koniec. Zacznie zatem skarbnik Torunia Aneta Pietrzak.
13: Kluczowe liczby dotyczące wykonania budżetu za rok 2025. Imponujące wartości osiąga nasz budżet. Grubo ponad 2 miliardy złotych, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. Budżet był bardzo dynamiczny w ubiegłym roku. Istotnie zmieniały się dochody, zmieniały się wydatki. Wzrósł nam plan wydatków inwestycyjnych. No i co najważniejsze, z tego historycznego najwyższego planowanego deficytu na 164 miliony złotych udało nam się zakończyć rok nadwyżką w kwocie prawie 7 milionów 600 tysięcy złotych. Skąd się nam to wykonanie wzięło? Mieliśmy lepsze wyniki zarówno w tej działalności bieżącej, utrzymaniowej, jak i w działalności inwestycyjnej. W dochodach bieżących mieliśmy dochody wyższe niż pierwotnie planowane o ponad 54 miliony złotych. Natomiast w wydatkach bieżących udało nam się zaoszczędzić. Przede wszystkim w odsetkach od kredytów, ponieważ tutaj spadały nam stopy procentowe. Wzięliśmy mniej kredytów niż zaplanowaliśmy. Również stąd pojawiły się oszczędności. Jeżeli chodzi o pozostałe wydatki bieżące, co chyba najistotniejsze i co wygenerowało te oszczędności w sumie na ponad 11 milionów złotych, to nie było potrzeby wykorzystania w pełnej wysokości rezerw, które sobie założyliśmy na ubiegły rok. I to wszystko spowodowało, że istotnie zwiększyła nam się nadwyżka bieżąca z tej pierwotnie planowanej na 57 milionów złotych do niemal 135 milionów złotych.
12: Pod względem inwestycji też udało się w trakcie roku poprawić wynik. Nakłady na inwestycje względem planów wzrosły o 94 miliony złotych, kontynuuje skarbnik.
13: To za sprawą historycznie wysokich dotacji inwestycyjnych, bo one osiągnęły łącznie 239 milionów milionów złotych. Tutaj pamiętamy, największe dochody osiągnęliśmy z funduszu dopłat będącego w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez naszą spółkę TTBS przy ulicy Poznańskiej i przy Batorego. Udało się wykonać plan sprzedaży nieruchomości, jak również w wydatkach inwestycyjnych mieliśmy jeszcze oszczędności.
12: Inwestycje inwestycjami, a na co idą bieżące wydatki miasta?
13: Oczywiście na oświatę i wychowanie, łącznie 834 miliony złotych.
12: A to, dodam, blisko dwa razy więcej niż wydaliśmy na inwestycje.
13: Kolejna grupa wydatków bieżących to są wydatki na zdrowie, pomoc, politykę społeczną oraz rodzinę, łącznie 288 milionów złotych. Dalej mamy utrzymanie dróg i transport publiczny, to 131 milionów złotych i cały pakiet zadań związanych z gospodarką komunalną to ponad 125 milionów złotych. No i niezmiennie, jeżeli chodzi o tą największą grupę wydatków, czyli o oświatę, luka oświatowa utrzymuje się na stałym poziomie, jeżeli chodzi o te proporcje dochodów i wydatków, natomiast ona wzrosła w stosunku do roku ubiegłego z 218 milionów do 242 milionów złotych.
12: To w skrócie oznacza, że miasto, czyli jednostka samorządowa, w praktyce wydaje na oświatę, czyli na sektor w teorii finansowany przez państwo, mnóstwo środków. I to co roku, od wielu lat. Między innymi dlatego na inwestycje miasto przeznacza zaledwie 1/5 wszystkich wydatków.
13: Od czego przede wszystkim zależy ten poziom wydatków inwestycyjnych? Od tego, z jaką sprawnością pozyskujemy środki na ich dofinansowanie. Ponieważ dotacje inwestycyjne wyniosły aż 239 milionów złotych, nasze wykonanie inwestycji mogło wynieść aż 429 milionów złotych.
12: A jak wygląda porównanie inwestycji w 2025 roku względem roku poprzedniego? Tu widać kilka ciekawych różnic.
13: Istotnie widać zmniejszenie nakładów na wydatki inwestycyjne w oświacie. To dlatego, że w roku 2024 mieliśmy wydatki na budowę dwóch szkół, na budowę szkoły przy ulicy Strzałowej, która wtedy została zakończona, oraz na pierwszy etap szkoły przy ulicy Grasera. W roku 2025 mieliśmy zakończenie tej drugiej inwestycji. No i widzimy tutaj istotne zwiększenie tych wydatków na budownictwo mieszkaniowe. Również ponosimy nakłady na kulturę fizyczną, na kulturę i dziedzictwo narodowe, w pomocy społecznej, w obronie narodowej i w bezpieczeństwie, i jeszcze pozostałe inwestycje to niespełna 13 milionów złotych.
12: Mówiąc o finansach miasta, warto zwrócić uwagę na brzydkie słowo na Z, czyli zadłużenie. To jest w Toruniu bardzo wysokie, a nawet oficjalne dane nie mówią wszystkiego, bo część długu jest poukrywana w miejskich spółkach. Dość wspomnieć, że sam szpital miejski zadłużony jest na ponad 200 milionów złotych. No ale skupmy się na zadłużeniu miasta. Podsumowanie 2025 roku kontynuuje pani skarbnik Pietrzak.
13: No i tutaj, proszę państwa, jeżeli chodzi o przychody i rozchody i w efekcie o kwotę długu, to był naprawdę dobry rok dla miasta. Zakończyliśmy rok z niemalże niezmienioną kwotą zadłużenia wobec jego poziomu na koniec roku 2024, ponieważ spłaciliśmy kredyty na ponad 74 miliony złotych, spłacaliśmy dług również z wydatków, natomiast nowego zadłużenia zaciągnęliśmy tylko 105 milionów złotych. W tym prawie 17 milionów stanowiło zadłużenie zaciągnięte w ramach planu KPO na bardzo dobrych warunkach z zerowym i z 1% oprocentowaniem, w części umarzalne. Stąd udało nam się utrzymać zadłużenie na niemalże niezmienionym poziomie od 2019 roku. Ten dług w stosunku do dochodów mierzony takim wskaźnikiem, bardzo ten wskaźnik nam się poprawia, dlatego dlatego, że jeżeli spojrzymy na rok 2019 i 2025, ten dług do dochodów bieżących aktualnie wynosi 70%, podczas gdy w roku 2019 to było ponad 89%. Jeżeli porównamy do dochodów ogółem, ten wskaźnik wygląda jeszcze lepiej. Niezmieniony dług i nadwyżka operacyjna na bardzo dobrym poziomie. To świadczy o naprawdę dobrze wykonanym i zakończonym budżetowo roku 2025.
12: Zadłużenie Torunia na koniec 2025 roku wyniosło 1 180 milionów złotych. Jest ono na bieżąco obsługiwane, o czym zaraz jeszcze nieco więcej, ale najpierw pytanie do prezydenta Gulewskiego, czy dług uda się zmniejszyć?
4: Ja na początku tego roku zapytałem panią skarbnik, co musimy zrobić, żeby zejść z poziomu, gdzie mniej więcej zakończyliśmy rok 2020.

0: zwiększać, bo mamy szerokie plany inwestycyjne. Ale najważniejsze jest to, abyśmy byli w stanie to nasze zadłużenie obsługiwać, a jeśli będziemy wypracowywać takie nadwyżki operacyjne, jaką nam się udało wypracować, to jesteśmy na bardzo dobrej drodze. No i spójrzmy też na to, jak zwiększają nam się dochody budżetu, czyli to porównanie długu do dochodów, ten parametr również istotnie się zmienia. Także będziemy się starali raczej utrzymywać zadłużenie w ryzach, natomiast ono nie będzie się raczej zmniejszać ze względu na to, że inwestujemy. Także z tej działalności bieżącej nie uda nam się wygospodarować tyle środków na inwestycje, ile byśmy chcieli. Stąd to zadłużenie raczej nie będzie się zmniejszać w najbliższych latach.
1: Pora oddać głos opozycji, która do pracy prezydenta Gulewskiego oraz do wykonania ubiegłorocznego budżetu ma całkiem sporo zarzutów. Przedstawi je Adrian Mól z Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
2: Pan prezydent przekazał w trakcie kampanii bardzo wiele obietnic. Te obietnice w naszej opinii nie są realizowane, a taką jedną z czołowych obietnic była realizacja polityki prorodzinnej w naszym mieście. Naszym zdaniem i takim najlepszym tego przykładem, że ta polityka prorodzinna nie jest realizowana, to nie jest sfinalizowanie przez prezydenta Pawła Gulewskiego obietnicy fundamentalnej, jakie miały być darmowe przedszkola. Ale nie tylko darmowe przedszkola. Ja dzisiaj jeszcze rano przygotowując się znalazłem wypowiedź pana prezydenta, że również nasze toruńskie żłobki, tam gdzie mieszkańcy mieli posyłać swoje dzieci, czy posyłają do żłobków prywatnych, również te żłobki miały być finansowane przez nasze miasto. Na pewno niepokojące jest również to, w ostatnich miesiącach decyzją radnych Koalicji Obywatelskiej też w naszym mieście zostały podniesione stawki podatków do maksymalnych kwot. To są podatki od nieruchomości, od budynków mieszkalnych. Podnieśliśmy też, tam podniosła Rada, my głosowaliśmy przeciw, opłatę śmieciową z 20 do 25 zł. Na pewno niepokojącą sprawą jest też eksplozja kosztów urzędowych i taka pęczniejąca biurokracja. W ciągu zaledwie 12 miesięcy wydatki na wynagrodzenia skoczyły o ponad 73 miliony w naszym mieście. To jest zastanawiające. I szanowni państwo, jeśli chodzi o nadwyżkę budżetową, te rzekome dobre wyniki budżetowe są związane z tym, że prezydent też nie realizuje wiele inwestycji w naszym mieście. Reasumując, negatywnie podchodzimy do realizacji tego budżetu.
1: Mówił Adrian Mól, a swoją recenzję prezydentury Pawła Gulewskiego wygłasza też inny radny PiS, Michał Jakubaszek.
3: Prezydent Gulewski chwali się tym, że mamy nadwyżkę budżetową. To nie jest żaden ewenement, sprawa, która nigdy nie wydarzyła się w historii miasta. Wielokrotnie mieliśmy do czynienia z nadwyżką budżetową i to nawet 3 czy 4 lata temu siedmiokrotnie wyższe, bo na poziomie 49 milionów złotych. To nie jest żaden sukces. To oznacza, że po prostu części zadań, które były w budżecie wpisane, nie wykonano. Wykreślono je albo po prostu przesunięto na następne lata. Tak jest niestety z ulicą Olsztyńską. Przecież pamiętacie państwo kampanię wyborczą. Prezydent Gulewski mówił, że jeszcze na wiosnę, zaraz po objęciu urzędu rozpisze przetarg, a na jesień ruszy budowa tej ulicy. Mamy dzisiaj czerwiec, minęły ponad 2 lata od zakończenia kampanii prezydenckiej, od wyboru nowego prezydenta. Nie ruszyła budowa ulicy Olsztyńskiej, tak ważnej dla mieszkańców, a między innymi budowa tej ulicy Olsztyńskiej jest zaplanowana kosztem braku remontów, braku przebudowy i braku budowy ulic osiedlowych. Przypomnę tylko, że z planowanego do realizacji w najbliższych latach planu budowy dróg lokalnych wykreślono połowę ulic. Tak właśnie było na początku kadencji prezydenta Gulewskiego. 2 lata temu słyszeliśmy o tym, że prezydent Gulewski sprowadzi do Torunia przedsiębiorców, firmy, które będą tworzyły nowe miejsca pracy, między innymi też po to, aby nasze miasto rozrastało się, aby było więcej mieszkańców, że będą to nowoczesne firmy, które będą tworzyły miejsca pracy dla wysoko specjalizowanych pracowników. Nic takiego się nie dzieje. To były zapowiedzi absolutnie puste. W tym kierunku prezydent żadnych konkretnych sukcesów absolutnie nie odniósł. Wręcz odwrotnie, porażki, bo przypomnijmy sobie, z Torunia zostało przeniesione do Grudziądza Centrum Wojsk Obrony Terytorialnej. To jest kilkaset etatów, osób, które są bardzo dobrze wynagradzane, osób, które mają wysokie kwalifikacje zawodowe. Prezydent Gulewski w tym czasie był na imprezie Koalicji Obywatelskiej na kampusie Polska. Proszę państwa, te miejsca pracy z Torunia uciekły. To jest około 300 miejsc pracy. W zamian za to nie ma nic.
1: Ale to nie jest tak, że miejsca pracy w Toruniu nie powstają, dodaje z przekąsem radny PiS Michał Gazda.
4: W odpowiedzi na moje zapytanie pan prezydent poinformował, że powstało w Toruniu Biuro Dyplomacji Samorządowej. W naszej ocenie Biuro Dyplomacji Samorządowej to jest zupełnie nietrafiony pomysł. Nie ma zadań gminy. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego nie ma zadań związanych z prowadzeniem stosunków dyplomatycznych i tak dalej. A tymczasem w obsłudze mieszkańców cały czas etatów brakuje. Na zarejestrowanie samochodu w Wydziale Komunikacji średnio oczekuje się 2 tygodnie.

0: uważamy, że koszty administracyjne, czyli zwiększenie zatrudnienia, powinno się odbywać, ale w takich jednostkach, które mają zaspokajać potrzeby administracyjne naszych mieszkańców, czyli żeby ten obywatel jak najszybciej załatwił sprawę urzędową, a najlepiej, żeby mógł ją załatwić od ręki. A tymczasem powstaje Biuro Dyplomacji Samorządowej, które zatrudnia 7 osób wraz z dyrektorem.
1: Ostatecznie na czerwcowej sesji Rady Miasta prezydent Paweł Gulewski uzyskał absolutorium. Przypomnę, że jego kadencja potrwa do 2029 roku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: W Toruniu mamy całą masę aniołów, ale najwidoczniej to nie problem, bo tak się składa, że na Starówce wylądował kolejny. Już 14. figurka aniołka ozdobiła miasto, a o tym, gdzie możemy ją podziwiać, powiem za chwilę. Zdradzę tylko, że będzie bardzo słodko. Gustaw Nowak, zapraszam. Zaczniemy jednak od wizyty w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To tam odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów marszałkowskich dla zdolnych uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Po raz kolejny potwierdziło się, że w naszym regionie nie brakuje zdolnej młodzieży, a taką trzeba wspierać, bo to przecież przyszłość kujawsko-pomorskiego. Wyróżnionym oddam antenę za chwilę. Najpierw zapraszam do wysłuchania pani Elizy Kaczmarek, dyrektorki Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.
3: W tym roku mamy łącznie w 3 programach stypendialnych przeszło 2000 stypendystów, 2032 stypendystów. Najliczniejszy oczywiście program Prymus Pomorza i Kujaw 2, później zawodowcy i Prymus Plus, czyli ten finansowany z budżetu województwa. Stypendyści dostają od 2000 do 5000 złotych stypendium, w zależności od miejsca na liście rankingowej. Mamy w tym roku stypendystów i wszechstronnych, i tych, którzy są ukierunkowani, i tych, myślę, kandydatów na inżynierów. To jest cała plejada świetnych młodych ludzi. Muszą spełnić kryteria te dostępu, to jest taka oczywista rzecz, ale oprócz tego muszą też wykazać się dobrą średnią albo osiągnięciami takimi dotyczącymi udziału w konkursach, bycie laureatem olimpiad, w zawodowcach też innymi osiągnięciami, takimi jak uczestnictwo w warsztatach i w innych takich indywidualnych przedsięwzięciach.
1: Mówiła Eliza Kaczmarek z Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. To teraz jeszcze krótko marszałek Piotr Całbecki i już przechodzimy do osób nagrodzonych stypendiami.
4: To jest rzeczywiście największy program stypendialny w Polsce. Jako region od wielu lat inwestujemy w młode pokolenie. W ten sposób pomagamy finansowo młodym, zdolnym naszym uczniom z szkół średnich, liceów, ale również ostatnich klas szkół podstawowych. Też jest to forma wyróżnienia, bo przecież za ich ciężką pracę, otrzymując stypendium, jest to swego rodzaju wyróżnienie w środowisku, w szkołach, w których pobierają naukę. Też wyróżniamy nauczycieli, pedagogów, wychowawców, dyrektorów szkół za te wyniki. No więc jest to święto wiedzy, nauki, sumienności, rzetelności. No i liczymy, że to młode pokolenie, które chętniej być może zdobywa wiedzę dzięki stypendium, będzie inwestować w przyszłości tę wiedzę, którą tutaj zdobyło w naszym regionie, przyczyniając się w przyszłości do jego rozwoju. W nauce jest siła, jest klucz do sukcesu. Tyle mówimy o innowacjach, tyle mówimy o rozwoju. Bez młodego pokolenia, bez inwestycji właśnie w młode pokolenie, w człowieka, mówienie o rozwoju technologicznym nie ma najmniejszego sensu, to po prostu nie wyjdzie. Więc dlatego dzisiaj spotykamy się w wyjątkowych okolicznościach, bo z samą panią profesor Tartabią, szefową Komisji Weneckiej, osobą, której dzisiaj wręczamy najszersze honorowe wyróżnienie Nagrody Mikołaja Kopernika, ale chciała się spotkać właśnie z młodymi ludźmi, żeby też powiedzieć o tym, jak ważna jest inwestycja w wiedzę, naukę, w prawdę, no bo jako szefowa Komisji Weneckiej, wieloletnia wykładowczyni na wielu uniwersytetach widzi, jak wielką odpowiedzialność właśnie za przyszłość musimy pokładać w poszukiwaniu prawdy.
1: Podczas uroczystości wręczenia stypendiów nie mogłem nie porozmawiać z ich laureatami, a ci pochodzą z naprawdę różnych stron regionu.
5: Skąd jesteś?
6: Z Bydgoszczy.
5: Z jakiej szkoły?
6: 30.
5: Jakie masz, nie wiem, osiągnięcia? Jak ci idzie nauka?
6: Osiągnięcia to 2 razy laureat z angielskiego z konkursu kuratoryjnego, a 1 finalistę.
5: Dobra, czyli nieźle tobie idzie, zwłaszcza ten język angielski, tak?
6: Tak, właśnie z Anglii jestem, więc
5: native.
6: Tak.
5: Że to łatwiej po polsku czy po angielsku
6: ci się
5: mówi?
6: Po angielsku zdecydowanie.
5: A, no to może powinniśmy przejść na angielski, ale to mi z kolei będzie trudniej. Jakie są twoje plany na przyszłość?
6: No ciężko, nie wiem. Nie mam pojęcia, jak tam będzie. Teraz 8 klasa, to do liceum myślę, że się kieruję, ale gdzie, to nie wiem.
5: A stypendium będzie cennym wsparciem?
6: No tak, tak. Zdecydowanie.
7: Adrianna Antonak ze szkoły podstawowej numer 5 w Toruniu imienia Romualda Tragutta. Część na pewno zaoszczędzę. Część pójdzie na jakieś przyjemności, książki. Bardzo lubię czytać, więc na pewno część funduszy pójdzie na literaturę.
5: Dlaczego warto się uczyć?
7: Ponieważ to może zaowocować w przyszłości i jest dużo takich właśnie pomocy czy innych zachęt, typu właśnie jakieś nagrody albo stypendia. No i to jest bardzo satysfakcjonujące, kiedy osiąga się sukcesy. Ja bardzo lubię nauki ścisłe, matematykę, biologię, chemię. To są takie moje chyba koniki największe. Ale lubię czytać, także polski również. Jestem laureatką 5 konkursów z biologii, chemii, języka polskiego, ligi zadaniowej i konkursu o Wielkich Polakach.
8: Andrzej Sobczak, przyjechałem z Janikowa, uczyłem się w Inowrocławiu, w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej. Czy było trudno? Myślę, że to bardziej jest kwestia systematyczności, że jak człowiek nauczy się takiej systematycznej pracy, to wtedy jest łatwo to osiągnąć. Ważne sobie nie odkładać wszystkiego na zaś, tylko powoli, codziennie po troszku i wtedy rzeczywiście nie jest to aż takie ciężkie, jakby się mogło wydawać. A no ja to tam po prostu tam wysoką średnią miałem i tyle. Coś powyżej 5,60, ale to tak tam. I jeszcze tam, no powiedzmy, że jest ta jeszcze ta kwestia tego, że tam są te dodatkowe warunki, które można też podesłać, no to ja akurat mam ten problem, że nie słyszę na jedno ucho, także też jestem jakby po części osobą niepełnosprawną, można powiedzieć, no z tego to wynika. No ale ta średnia gdzieś tam 5,68 chyba była, no myślę, że okej. Okay. Na pewno teraz, bo ja w tym roku skończyłem już szkołę średnią, idę na studia, no to na pewno sobie myślałem, żeby kupić może jakiś sprzęt, jakiegoś iPada na przykład, który by pomógł w nauce, bo myślę o medycynie, także może jakieś atlasy elektroniczne, coś takiego, w coś takiego by inwestował, co pomoże i w nauce, ale też gdzieś tam coś i w życiu, co też pomoże. I na jakieś przyjemności po prostu, może jakieś wycieczki.
9: Livia Bartnicka i chodzę do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Chyba się tutaj znajduję, bo jestem laureatką konkursu z biologii i finalistką z geografii. No i też miałam bardzo dobre oceny na świadectwie i bardzo wysoką średnią. No uważam, że to właśnie za te osiągnięcia tutaj jestem. No, wydaje mi się, że to tak po prostu już mam, tak, bo wiem, że dużo osób na przykład musi bardzo dużo czasu poświęcać na naukę. No mi po prostu to bardzo łatwo wchodzi i naprawdę wystarczy chwila, a ja to po prostu już zapamiętuję i wszystko ogarniam tak na ostatnią chwilę. No na pewno przeznaczę na dalszy rozwój, no żeby dalej się rozwijać i osiągać jeszcze więcej sukcesu.
10: Nazywam się Dominika Radziejewska i jestem z Bydgoszczy. Trochę pracy musiałam włożyć. W zeszłym roku byłam laureatką z konkursu kuratoryjnego z polskiego i finalistką z biologii i z matematyki. Musiałam trochę się uczyć, chodzić na zajęcia dodatkowe, ale było warto.
11: Igor Stawski, Uniwersytet Liceum Ogólnokształcący w Toruniu, ULO. Prymus Pomorza i Kujaw z plusem. To są za wyniki z 8 klasy. To konkursy kuratoryjne z chemii, z historii i z fizyki i olimpiada historyczna juniorów.
5: A łatwo ci przychodzi nauka?
11: No, wymagało to jakichś tam nakładów pracy, jednak to nie była jakaś taka praca strasznie ciężka, strasznie wyczerpująca. Czegoś nauczyć i tyle.
12: Dawid Pawłowski, zespół szkół budowlanych i plastycznych w Grudziądzu. Środki już przeznaczyłem, cały czas je przeznaczam na korepetycje, na własny rozwój. Jestem teraz już absolwentem mojej szkoły, także uważam to za nagrodę za wszystkie 5 lat ciężkiej pracy. My ludzie w młodym wieku potrzebujemy właśnie zasobów finansowych, żeby rozwijać się w własnym kierunku, własne hobby czy zainteresowania. Jest to nagroda w czystej postaci, możemy to zobaczyć, policzyć. Jest to zadowolenie, bo widzimy owoce swojej pracy na oczy. Aktualnie biorę korepetycje z matematyki. Widzę siebie jako inżynier budownictwa w konstrukcjach stalowych. Także jest mi to bardzo potrzebne.
1: No pewnie, że potrzebne. Talent trzeba szlifować, a do realizacji marzeń dążyć, bo przecież raczej nie stanie się to przypadkiem. Wszystkim nagrodzonym szczerze i mocno gratuluję. Z auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pora przejechać się tramwajem, autobusem lub rowerem miejskim na starówkę. Wolicie pieszo? Jasne, choć pewnie chciałoby się móc polecieć na skrzydłach. Ludzie nie są do tego zdolni, ale aniołki jak najbardziej. Choć na marginesie napomnę, że z żadnego biblijnego opisu nie wynika, by aniołowie mieli skrzydła. No ale mówimy o toruńskich aniołkach, a do tych skrzydełka przylgnęły już wieki temu. I tak przechadzają Poruszając się po mieście zobaczymy już 14 słodkich figurek. A to przy Motoarenie, a to na moście Piłsudskiego, pod Krzywą Wieżą czy przy Jordankach. Kolejną odsłonięto 1 czerwca, w Dzień Dziecka. Nieprzypadkowo więc aniołek ozdobił ikoniczną toruńską lodziarnię. Zapraszam na wielkie garbary, zobaczmy jak wyglądała ceremonia odsłonięcia aniołka. Oczywiście nie zabrakło anielskiego chóru Piernikowe Nutki.
13: Czternasty aniołek na naszej toruńskiej mapie.
1: Mówi wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
13: Myślę, że nie będzie to duża niespodzianka. Jeżeli powiem, że dzisiejsza data nie jest przypadkowa. Dzisiaj mamy 1 czerwca, Dzień Dziecka, więc rzeczywiście data nie jest przypadkowa. Cieszymy się, że kolejny przedsiębiorca jest fundatorem aniołka. Wiemy, że tych przedsiębiorców oczekujących na kolejne figurki przybywa nam tak naprawdę z tygodnia na tydzień. Rzeczywiście jest to aniołek, który troszeczkę dalej znajduje się od centrum, ale warto tutaj wspomnieć, że przecież mamy również aniołka przy Motoarenie, czy chociażby na moście Piłsudskiego, więc mamy nadzieję, że ten szlak będzie coraz szerzej zataczał kręgi, ale dzięki temu będzie też regularnie odwiedzany i przez turystów, i przez mieszkańców.
14: Maciej Lękiewicz. Ten aniołek oczywiście charakteryzuje naszą branżę i w ręku trzyma loda, ale nie zwykłego loda, tylko bardzo dużego loda. To jest lód o smaku takim, jaki każdy lubi najbardziej.
15: Część osób mówi, czy to jest dziewczynka, czy to jest chłopiec, a to jest po prostu len.
1: Mówi Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta.
15: Jest to firma stąd, to nie jest franczyza, to nie jest firma, która przyjechała do nas gdzieś z dalekiego świata, tylko rzeczywiście rodzinna toruńska firma i to nas najbardziej cieszy.
1: Mamy już 14 aniołków, a co z kolejnymi? Figurek będzie wciąż przybywać, kontynuuje Drygalski.
15: Plan jest szeroki, będą kolejne anioły jeszcze w tym roku, myślę około 4-5 figurek pojawi się w zespole staromiejskim. Jakie to będą lokalizacje, na razie nie chcę zdradzać, ale związane bezpośrednio ze Starówką. Przypomnijmy trochę taką medyczną historię Starego Miasta. Tutaj uchylam rąbka tajemnicy. Będzie anioł też związany z wojskową historią Torunia, też wyjątkowy, ale też jeden z restauratorów zdecydował, że też przed swoją restauracją chce pokazać anioła z pewnym atrybutem, który będzie bezpośrednio kojarzył się z jego działalnością.
1: Pierwszego aniołka w Toruniu odsłonięto w połowie maja 2020. Oznacza to, że figurki są już z nami od ponad roku i można pokusić się na małe podsumowanie. Jak pomysł sprawdził się w praktyce? O to zapytałem dyrektora Drygalskiego.
15: Powiem tak, mamy taką aplikację, czy stronę internetową na razie, ale w przyszłości zostanie przekształcona w aplikację, dzięki której możemy śledzić liczbę wejść na ten szlak, czyli osób, które nawigowały po szlaku. Ten adres to www.toruńskieanioły.pl, no i tam mamy 150 tysięcy odsłon. No to oznacza, że zainteresowanie jest, wydaje mi się, spore, bo to są wymierne cyferki, które o tym świadczą. Biuro Informacji Turystycznej, które mieści się tutaj na Starówce, od początku projektu, czyli od maja zeszłego roku, wydało 150 tysięcy mapek, takich fizycznych, drukowanych, dzięki którym można podążać tym szlakiem. No to jednoznacznie pokazuje, że zainteresowanie jest i to potężne. Nie nadążamy, prawdę mówiąc, z dodrukiem tych map, bo trzeba pamiętać, że musimy je aktualizować, bo pojawiają się kolejne anioły, no więc co miesiąc jakaś partia tych map musi zostać puszczona w obieg. Dodatkowo to, co dzieje się w sieci, same pozytywne komentarze, mimo że początkowo projekt wzbudzał jakieś niepokoje, czy wręcz nawet kontrowersje o obecność w zespole staromiejskim, na dzisiaj te głosy umilkły i wydaje mi się, że mamy po prostu dobry, nowy projekt, produkt turystyczny na Starówce.
1: Aniołków będzie więcej i jestem ciekaw, jak będzie wyglądać nasze miasto za kilka lat, gdy będzie ich, dajmy na to, 50, 80 lub 100. A może warto pomyśleć nad jakimiś alternatywnymi aniołkami. Na przykład łabądek, na wspomnienie ptasiej grypy, w trakcie której o Toruniu było głośno w całej Polsce. Między innymi ze względu na wiklinowy pomnik łabędzia. Pamiętacie? Albo aniołek słoniątko, na pamiątkę przemarszu słonia przez ulicę Szeroką, tuż po zakończeniu jej wielkiego remontu. Lećmy dalej. Gustawek, przypominający o filmie Prawo i Pięść kręconym w Toruniu z niezapomnianą kreacją Gustawa Cholubka. Albo coś bardziej kontrowersyjnego. Uniwersamek, wskazujący wielką dziurę nieopodal gotyckiej Starówki. Wykidajłek, instruujący turystów z Bydgoszczy, jakich żartów lepiej nie opowiadać na Szerokiej. Albo Lewobrzeżuś, przypominający władzom miasta o kujawskiej części Torunia. Pomysłów rodzi się wiele, a ja nie miałbym nic przeciwko Melusiowi. A wy macie jakieś pomysły?
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Sport to zdrowie, powiedział każdy, kto wywrócił się podczas biegania lub dostał piłką w twarz. Okej, wypadki chodzą po ludziach, a im więcej treningów, tym bardziej warto je sobie odpowiednio zaplanować i rozłożyć. Ale jedno jest niepodważalne. Aktywność fizyczna naprawdę służy i pozytywnie wpływa przede wszystkim na młode organizmy. Dlatego warto ją promować. Gustaw Nowak: sam trochę biegam i choć nie jest to żaden wysoki poziom, to i tak jest znacznie lepiej niż jeszcze kilka lat temu i jestem z siebie dumny. Tym bardziej miło mi zaprosić do wysłuchania relacji ze sportowego zakończenia roku szkolnego. To odbyło się na boisku treningowym przy Szosie Chełmińskiej. Przy okazji podsumowano toruńską olimpiadę szkół. Pora porozmawiać z młodymi sportowcami. Zapytałem ich o ulubione dyscypliny, korzyści wynikające z aktywnego trybu życia oraz o plany na wakacje, bo to przecież sportowe zakończenie roku szkolnego.
16: Ja lubię biegać na sprint, na 60 i 200 i 100.
17: Lekkoatletyka.
18: No, ja też lubię biegać i biegam na 600 metrów.
19: Ja też na 600 raczej.
20: Ja gram w koszykówkę.
21: Też wolę biegać i na takie 300-200.
22: Chodzę, po prostu trenuję sobie super, tak na bieżąco, kiedy chcę.
23: No, piłka nożna.
24: No, ja też. No, trochę lekka atletyka, ale no to tak jakby hobby bardziej.
25: Jesteśmy w klubie i mamy codzienne treningi.
24: No tak, w Juventusie, w Toruń. No ja głównie na napastniku.
25: Ja też.
26: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto się ruszać troszeczkę?
24: No jakby to pomaga w lepszym samopoczuciu i no jesteś zdrowszy, się lepiej czujesz, jak masz jakieś hobby albo pasję.
26: Jaki jest twój ulubiony sport?
27: Różne.
28: Teraz zacząłem trenować jiu-jitsu brazylijskie.
29: Ale lubię bardzo też biegać ogólnie.
30: Mój ulubiony sport to jest bieganie.
26: Ale krótkie dystanse, dłuższe?
30: Krótkie i długie.
26: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto się ruszać?
31: Bo jest zdrowie.
32: Chciałbym mieć dobrą formę
33: i też być silny.
26: Czy kolega z tyłu tutaj siedzi? Wakacje przed nami. Jak planujesz spędzić wakacje? Co tam przed tobą?
34: Na plaży. Ja jeszcze nie wiem.
26: U was jakieś plany konkretne?
34: Ja wyjadę na 5 dni do dziadków. 5 dni, wtedy mam od 6 do 8 chyba, od 8 do 18 chyba, tam na, czy tam od do Koniach i to co 5 dni. Później przyjeżdżają rodzice z bagażami i jedziemy do Rowów na polską plażę.
35: Ja ogólnie mogę, ja tylko ogólnie zostanę z mamą, bo tata będzie musiał pracować.
36: Chyba pojadę do dziadków.
26: A później będzie miło wrócić do szkoły, czy nie za bardzo?
36: No tak, może być.
35: Trochę nie.
37: No trochę niezbyt trochę fajnie. Ja chodzę na lekkoatletykę.
38: Bieganie.
37: No biegam. Najwięcej jeżdżę na zawody i biegam.
39: Ja lubię biegać na 600 metrów, czyli na takie 3 duże kółka.
40: Ja lubię biegać.
41: Ja lubię biegać.
42: Ja lubię jeździć na rowerze.
43: Dzięki sportu jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, panujemy nowe osoby, również też dowiadujemy się, co lubimy.
44: To jest fajne.
45: Dla mnie jest po prostu fajne. Fajnie się biega.
46: Poznajemy nowe osoby. Dodajemy sobie siły, na przykład możemy bawić się z przyjaciółmi przy tym sporcie, więc to, dlatego to jest takie fajne i ważne.
47: Bo sport to frajda i zabawa.
48: Żeby trzymać kondycję.
49: Żeby trzymać zdrowie i żeby trzymać kondycję.
50: No bo jeśli się uprawia sport, to jest się bardziej wysportowanym i ma się lepszy talent do sportu.
51: Lubimy się poruszać, też jest to zdrowe i chyba no, lepiej pobiegać niż się polenić na kanapie.
52: Myślę, że to po prostu też sprawia frajdę i dlatego.
53: Jakaś frajda jest tego, moim zdaniem też. Ma się jakieś zainteresowanie w tym.
54: Hobby, fajnie, na przykład myśl takie też, że musisz pójść na trening, bo będzie fajnie. Trzeba chodzić na treningi.
26: Skąd jesteście? Z jakiej szkoły?
55: Z SP14.
26: Jaki sport lubicie najbardziej?
55: Lekkoatletyka.
56: Piłka nożna.
55: Piłka nożna. Od urodzenia piłka nożna.
56: Pasja, nie? Od dziecka się do tego wychowałem. Jaka pozycja? Najczęściej prawie skrzydło, było napastnik.
55: No ja pojechałem na jedne zawody i mi się spodobało, więc zacząłem trenować. Skok w dal i ogólnie sprinty jeszcze. różne na 60 metrów i 100 i 200.
26: Dlaczego warto żyć na sportowo, uprawiać jakiś sport?
55: No, moim zdaniem, jak będziesz aktywny, no to będziesz miał frajdę z tego.
56: Trzeba mieć fun, nie? Trzeba się dobrze rozwijać, żeby zdrowo.
55: No ogólnie sport zdrowie daje, że fajna sylwetka i te inne.
50: Ja lubię bardzo pływać i po prostu bardzo lubię sport. Basen i bieganie, bo moja mama też biega. Bieganie i basen.
0: Ja mam kilka, bo mam tenis, koszykówkę, no siatkówkę na mój sposób, bieganie i pływanie.
26: Co to jest siatkówka na mój sposób?
0: To, że umiem grać na swój sposób w siatkówkę.
26: A jakie plany na wakacje macie, jak już tak rozmawiamy?
55: No ogólnie jakieś tam zawody, jakieś Mistrzostwa Europy mam na pewno, Mistrzostwa Polski w ten weekend, no i to na razie chyba tyle.
1: A jakieś takie plany wypoczynkowe?
55: No to tak, jadę z rodziną w lipcu tam za granicę, lecę do Krety, na Kretę chyba.
56: No odpoczynek z rodziną, trenować dalej, tylko że tak już, żeby odpoczynek mieć, no i co tam, i odpoczywać, nie? Najbardziej. Wakacje.
55: No ja oczywiście będę piłkę trenował, żeby być jak najlepszym. Mistrzostwa Polski też zaraz będą, to trzeba trenować. No i odpoczynek z rodziną, gdzieś pojadę, może nad morze, w góry.
26: Okej, a zaraz kończy się rok szkolny. Chętnie udacie się na wakacje, czy trochę będziecie tęsknić za szkołą, za lekcjami, za koleżankami?
50: Tęsknić, dlatego że będę musiała odejść od mojej ulubionej koleżanki.
26: O nie, no to może ją pozdrów.
50: Jest przede mną.
0: Wyjedziemy trochę, będzie przerwa od szkoły i będzie dobrze. Nad morze pojedziemy.
26: No właśnie, jakie są plany wasze wakacyjne?
0: No, moje plany to jest morze, dom, babcia, morze. I szkoła.
50: Ja strasznie będę na serio tęskniła z moją koleżanką, ale tak to będzie morze, ten kuzyn, morze.
53: Ja jeszcze takich dokładnych planów nie znam, ale na pewno będę się świetnie bawić, bo po to są wakacje, by się cieszyć z nimi.
26: Później chętnie wrócisz do szkoły?
53: Na pewno, z wielką radością. Do nowej klasy, no, do starszej klasy już. Będzie na pewno wiele przygód i wiele rzeczy nowych się dowiem.
0: Mamy plany, by pojechać do babci, do cioci, do kolejnej cioci.
50: I na Mazury.
53: Ja pojechać może już do Warszawy, do babci i do kolejnej babci.
50: Ja jadę nad morze.
53: Ja jadę nad morzem. I do babci.
51: Obóz i półkolonie różne, fajne.
52: Ja też na jakiś obóz jadę i chyba w górę, więc...
53: To ja też jadę na obóz lekkoatletyczny i na wakacje w ciepłe kraje, tak. Wychodzę, nie wiem, ze znajomymi.
52: Ja na pewno góry, jakiś obóz może.
53: Ja też jadę na dwa obozy lekkoatletyczne i gdzieś z rodziną.
26: Życzę, żeby w wakacje nie zapomnieć o sporcie i aktywności, i wręcz przeciwnie. Warto spędzić je na pełnych obrotach i nie zmarnować ani chwili. A jeśli mowa o wakacjach, to zmieniając temat, pomówmy o najważniejszym, czyli o bezpieczeństwie. O to możemy zadbać sami, ale pomagać będą nam także służby. O przygotowaniach do bezpiecznych wakacji 2026 rozmawiano na specjalnej naradzie w Urzędzie Wojewódzkim, które podsumowano briefingiem prasowym. Specjalnie dla Państwa skróciłem go, a ten skrót zaczniemy od pana Ireneusza Nitkiewicza, pełnomocnika wojewody do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2: Policja, Straż Pożarna, Sanepid, Inspekcja Transportu Drogowego, te wszystkie służby, które dbają o bezpieczeństwo i podczas wypoczynku osób dorosłych, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży. Omówiliśmy te działania, które będą realizowane w sezonie wakacyjnym dotyczące zapewnienia bezpiecznego wypoczynku, ale też działania prewencyjne, które będą podejmowane, które są już podejmowane między innymi przez Policję, Straż Pożarną, ale też Inspekcja Transportu Drogowego, Akcja Bezpieczny Autokar, ale też w czasie wakacji kontrolujemy jakość obozów, kuratorium oświaty, zgłoszenia. Zawsze rodzice mogą sprawdzić, czy obóz, kolonia są zgłoszone poprzez stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autokar można sprawdzić, posiadając tylko numery tablicy rejestracyjnej przez stronę Bezpieczny Autokar, którą prowadzi Ministerstwo i Inspekcja Transportu Drogowego, więc zawsze lepiej wcześniej sprawdzić, lepiej, jak to mówią, dmuchać na zimne, żeby to bezpieczeństwo zagwarantować.
3: Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP od wielu lat organizuje obozy harcerskie na terenie i województwa, i całego kraju, ale także zagraniczne.
26: Komendant chorągwi ZHP Beata Bardzińska.
3: W tym roku planujemy takich wypoczynków 75 dla około 5000 osób. Na terenie naszych ośrodków znajdujących się tutaj w województwie kujawsko-pomorskim wypoczywać będzie prawie 10000 osób z całego kraju i nie tylko. Szykujemy się również na przyszłoroczne Jamboree, gdzie skauci zagraniczni przyjeżdżają i odwiedzają nasze ośrodki, żeby zweryfikować, jak wygląda wygląda u nas funkcjonowanie i w ten sposób zapraszamy ich też do udziału w przyszłym roku. Nasza kadra instruktorska jest przygotowywana do tego, żeby bezpiecznie tę akcję letnią przeprowadzić, żebyśmy nie musieli, tak jak pan wojewoda powiedział, sprawdzać tego, czy potrafią w praktyce. Natomiast zdarzają nam się różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, szczególnie jeśli chodzi o przenoszenie obozów do innych miejsc. Dotąd zawsze szło to sprawnie, nigdy się na naszych obozach nic nie zadziało i mam nadzieję, że również ta akcja letnia będzie dla nas bezpieczna. Kadra instruktorska przygotowywana jest także do tego, aby w sposób odpowiedzialny przeprowadzać działania programowe dla naszych harcerzy, żeby też z tego powodu było to bezpieczne, nie tylko jeśli chodzi o zjawiska pogodowe, ale także o całą organizację obozu.
4: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski. Organizujemy jak co roku kilkanaście wypoczynków w całym kraju.
5: Przewodnicząca zarządu okręgu ZHR Aneta Hoffman.
4: Nasi harcerze i harcerki wyruszają na tereny różnych województw, aby tam zorganizować puszczańskie obozy w lesie. To, na czym najbardziej nam zależy, to wykształcenie odpowiedzialnej kadry, która w bezpieczny sposób będzie prowadzić metodę harcerską podczas tych wypoczynków. Nasi uczestnicy korzystają z dobra natury i tego, co ich spotka w tych miejscach. Przy tym dbamy również o kontakt stały ze wszystkimi służbami, tak aby bezpiecznie mogli wypoczywać i harcować na tych wszystkich wypoczynkach.
6: Polski Czerwony Krzyż będzie prowadził teraz już działania związane z kursami pierwszej pomocy.
5: Dyrektor wojewódzkiego PCK Tomasz Okoński.
6: Trzeba jednak pamiętać, że Polski Czerwony Krzyż to nie tylko tak naprawdę pokazy ratownictwa, ale to też pomoc humanitarna i działanie ratownicze szeroko rozumiane. I chcielibyśmy podczas tegorocznych wakacji tak naprawdę bezpieczeństwo rozumieć bardzo szeroko i rozpoczynamy w wakacje warsztaty, kursy dotyczące ochrony ludności. One są realizowane przez ministerstwo i nadzorowane tutaj w województwie przez pana wojewodę. Nasi instruktorzy wyspecjalizowani będą te kursy prowadzić. 250 kursów przeprowadzimy do końca listopada. Będziemy szkolić wszystkich mieszkańców, dzieci, uczniów, urzędników, wójtów, burmistrzów. Będziemy te szkolenia prowadzić w całym województwie. 250 szkoleń. Wszystkich chętnych. Jak ktoś będzie chciał, może się na te warsztaty zapisać i będziemy szkolić. Pytanie z czego? Obronność chcemy traktować i bezpieczeństwo bardzo szeroko, dlatego Polski Czerwony Krzyż będzie szkolił m.in. z tego, co zrobić w trakcie blackoutu, czyli wyłączenia prądu. Jakie rzeczy powinniśmy mieć w piwnicy, jakie na przykład w szafce w kuchni. Jak przygotować plecak ewakuacyjny. Co zrobić, gdy na przykład dojdzie do jakiejś katastrofy. Gdzie mamy się ewakuować? Gdzie mamy się schronić? Jak mamy zadbać o osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze? Jak zadbać o swój dom? Jak zabezpieczyć zakład pracy, szkołę, gospodarstwo? Jak na przykład, co zrobić ze zwierzętami domowymi, gdy musimy szybko się ewakuować? Będziemy mówić, jak walczyć z dezinformacją, a także będą oczywiście warsztaty z pierwszej pomocy. Każde takie szkolenie będzie miało 8 godzin. Tych szkoleń przeprowadzimy do końca listopada, 250 w całym województwie. I to jest wielka taka akcja prowadzona przez ministerstwo i nadzorowana przez pana wojewodę, które będzie realizował Polski Czerwony Krzyż. To są na pewno informacje, które oby się nie przydały, ale które na pewno warto znać.
7: Uruchamiamy dodatkowe patrole obszarów wodnych w całym województwie kujawsko-pomorskim.
5: Mówi prezes zarządu kujawsko-pomorskiego WOPR-u Maciej Banachowski.
7: To dodatkowe patrole ratowników wodnych, którzy będą patrolować przede wszystkim te obszary, tam gdzie nie występują kąpieliska i miejsca okazjonalne do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych z uwagi na niepowstałe kąpieliska. Na bieżąco cały czas patrolujemy te obszary wodne, informujemy o zagrożeniach nad wodą. Przede wszystkim stawiamy tutaj na prewencję z uwagi na to, że cały czas ratownicy wyłapują te niebezpieczne kwestie związane z zapobieganiem utonięć. Przede wszystkim pamiętajmy, nie wypływajmy na środek jeziora, pamiętajmy o dodatkowym zabezpieczeniu ze sobą, jeżeli pływamy, trenujemy pływanie długodystansowe, pamiętajmy o dodatkowych środkach asekuracyjnych i ratunkowych na sprzęcie do turystyki wodnej, pamiętajmy o kamizelkach, te kwestie na pewno uratują nam życie. Pamiętajmy również, aby korzystać tylko i wyłącznie z miejsc, gdzie jest i plaż, gdzie jest nadzór ratowników wodnych, bo tam będziemy bezpiecznie wypoczywać.
5: W województwie kujawsko-pomorskim w sezonie letnim działać będzie 39 kąpielisk. Na żadnym z nich ma nie zabraknąć ratowników wodnych. Pamiętajmy zatem o bezpieczeństwie i mimo upałów o chłodnej głowie.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
5: Gustaw Nowak. To jedna z najważniejszych galerii sztuki w Polsce i chyba nie ma w tym stwierdzeniu grama przesady. Teraz w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu oglądać można międzynarodową wystawę skupiającą się na twórczości artystek pracujących z tekstem. Artystek kwestionujących tradycyjne podejście do języka i obierających własne ścieżki. Więcej o ekspozycji Słowo Ucieleśnione powiedziały mi osoby z nią związane. Jej kuratorki, a także Monika Drożyńska, znana jako Hawciara. Zapraszam do CSW.
9: Natalia Cieślak,
10: Marta Smolińska.
26: Kuratorki tejże wystawy. O jakiej wystawie mówimy? O jakiej ekspozycji? Co tutaj jest najważniejsze? Podejrzewam, że na to pytanie każdy sobie sam musi odpowiedzieć, ale jako kuratorki, jak sądzicie?
9: Tak, przygotowałyśmy wspólnie w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu wystawę zatytułowaną Słowo Ucieleśnione. I jak sam tytuł wskazuje, dwa obszary są dla nas szczególnie istotne, czyli słowo. W ogóle zastanawiamy się nad tym, jak współczesne artystki używają języka jako medium artystycznego i włączają to medium do swojej twórczości. I następuje tutaj też pewien aspekt ucieleśnienia, więc jakiejś relacji z ciałem, z cielesnością, rozumiane w bardzo różny sposób i w różnych obszarach. I przede wszystkim taką podstawą, jakąś taką ramą teoretyczną dla tej wystawy jest takie mniej tradycyjne rozumienie języka, nie jako takiego narzędzia związanego z prawdą, logiką, rozumem, absolutem, tylko rozumianego bardziej właśnie jako to medium związane z cielesnością, które pozwala na pewnego rodzaju ekspresję. Tutaj bardzo często artystki posługują się słowem czasami wyszeptanym, czasami wykrzyczanym, a więc tutaj ten ładunek emocjonalny też jest szczególnie istotny i też buduje przesłanie tych prac.
10: Prezentujemy twórczość 28 artystek bardzo różnych generacji i bardzo różnych narodowości, ponieważ mamy między innymi dwie Amerykanki, Aleksandrę Grant, Barbarę Kruger i Jenny Holzer. I mamy tutaj ikony w zasadzie takiej sztuki związanej z językiem, no bo prace Jenny Holzer to jest początek lat 80., to są zresztą też najwcześniejsze prace na wystawie. I to są dzieła, które jako jedne z pierwszych w ogóle podjęły problem feminizacji języka i jakby wskazania nam, że język pracuje w pewnego rodzaju systemach wypracowanych przez patriarchat i że potrzebujemy zmiany spojrzenia na ten język, ponieważ został on wykształcony w kulturze bardzo męskocentrycznej. Zresztą takim punktem negatywnym odniesienia jest też stwierdzenie Jacquesa Lacana, który mówił, że nie istnieje taki fenomen jak kobieta, ponieważ właśnie w języku nie została ona przewidziana. I takim tłem teoretycznym naszej wystawy jest też tekst z 75 roku francuskiej filozofki Helen Cixous, która mówiła w tekście Śmiech Meduzy, że kobieta powinna pisać sobą przez siebie i poprzez swoje ciało. No i właśnie myślimy, że te artystki, które tutaj zgromadziłyśmy, tak podchodzą do języka, przepuszczają je przez swoje ciało, przez swoje emocje. I tak jak mówiłam, mamy tak wielkie nazwiska jak Jenny Holzer, czy Barbara Kruger, czy Sylwii Fleury ze Szwajcarii, ale także młodsze polskie artystki i te wszelkie generacje pokazują nam tutaj, że ciągle ta walka o ucieleśnianie języka w zasadzie powinna trwać. Zresztą też to słychać w sferze publicznej, jak języka używamy, jak kobiety są często z tej sfery wykluczane.
26: Czyli fakt, że prezentowane są same prace stworzone przez kobiety, jest celowy. To nie jest przypadek. Pytam, no bo czasami zdarza się, że kiedy na wystawie prezentowane są prace samych mężczyzn i się zwróci na to uwagę, to ktoś odpowiada, no tak wyszło, no nie zauważyliśmy.
10: No to chyba właśnie jakby obnażył pan kulturę patriarchalną bardzo ciekawie. Oczywiście, że to jest nasze zamierzenie, ponieważ zajmujemy się strategiami kobiet, które przejmują język z tej, czy przesuwają go, rozszczelniają jego struktury, przesuwając go w stronę właśnie języka kobiecego z tej sfery męskiej. I jasne, że są również teoretycy w tle, którzy są mężczyznami i którym kobiety wiele zawdzięczają, tak jak na przykład Mark Johnson, czy George Lakoff, czy Maurice Merleau-Ponty, którzy mówili o ucieleśnieniu także języka.
11: czy Jacques Derrida, który wskazał na materialność pisma, ale generalnie stawiamy tutaj na kobiety i pokazujemy język z perspektywy kobiet.
12: W Toruniu taka wystawa jest potrzebna? Albo Toruniowi, albo jeszcze szerzej Polsce?
13: Myślę, że tak. Ja bym nie rozpatrywała tej wystawy w kategoriach tylko lokalnych, że to jest wystawa skierowana tylko i wyłącznie do toruńskiej publiczności, tylko oczywiście i my jako kuratorki, tak myślę, i artystki, ale też my jako instytucja Centrum Sztuki Współczesnej mamy takie ambicje bycia obecnym jako instytucja na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Myślę, że nam się to udaje, a też jesteśmy w takim miejscu jak Toruń, mieście turystycznym, więc też przygotowałyśmy w okresie wakacyjnym taką wystawę, żeby zaproponować również pewnego rodzaju refleksje, a nie tylko widzom i osobom odwiedzającym Toruń, i też jakąś alternatywę wobec gotyku na dotyk.
12: A sztuki wizualne, to znaczy co tutaj zobaczymy na tej wystawie? No bo ja to widzę różnorodność.
13: Tak, no myślę, że tutaj tak naprawdę spotkamy się z całym spektrum różnego rodzaju technik i mediów. Bardzo dużo mamy tutaj na wystawie prac związanych z haftem. To też jest takie ciekawe zagadnienie, no bo kulturowo to medium jak haft, w ogóle wszelkiego rodzaju techniki tekstylne są stereotypowo łączone właśnie z kobiecą wytwórczością i przez bardzo długi czas były niedowartościowane w sztuce, były traktowane jako takie media niższego rzędu, natomiast od dłuższego czasu następuje pewna rehabilitacja tych technik i też popularyzacja wśród artystek, więc bardzo często one się do tych technik odwołują, więc będziemy tutaj mieli na wystawie monumentalne prace haftowane na przykład Moniki Drożyńskiej, czyli laureatki paszportu polityki sprzed 2 lat, prace Iwony Demko, która bardzo często te techniki stosuje i też buduje swoje prace, angażując pewnego rodzaju też nietradycyjne materiały, bo mamy na przykład pracę w postaci haftu wykonanego włosami, więc bardzo dużo tutaj będzie właśnie tego rodzaju prac, które będą jakąś nowością, jeśli chodzi o to, co będą mogli widzowie zobaczyć. Mamy też media bardziej tradycyjne, fotografie, zdjęcia, różnego rodzaju instalacje, czasami wielkoformatowe, na pewno chociażby w przestrzeni sali kolumnowej będzie uwagę widzów zwracał monumentalny mural Sylwii Fleury, który też jest pewnego rodzaju nawiązaniem do takiej sloganowości reklamy. Będą sztandary, różnego rodzaju takie materiały jak obrusy, także całe spektrum bardzo szerokie. Było dużym wyzwaniem dokonanie jakiejś selekcji artystek, bo tych twórczyń, które nawiązują do języka w swojej twórczości, jest bardzo wiele, więc ostatecznie stanął na 28. Na pewno mogłybyśmy jeszcze dokładać, ale i tak mamy dość dużą przestrzeń do dyspozycji, bo to jest 2000 metrów kwadratowych i rzeczywiście było wyzwaniem takie zestawienie tych prac, żeby one ze sobą grały, dopasowanie ich do poszczególnych przestrzeni, bo też mamy do dyspozycji przestrzeń sali kolumnowej, która jest bardzo monumentalna, więc też trzeba było dopasować do tej przestrzeni różnego rodzaju prace, ale myślę, że też miałyśmy w głowie jakieś dialogi między tymi pracami i na tym bazowałyśmy, ale na pewno zaskakujące jest to, że kiedy te prace już się pojawiły w przestrzeni wystawy, one zaczęły tworzyć zupełnie nowe interakcje, które zobaczyłyśmy dopiero, kiedy weszłyśmy i zaczęłyśmy montaż tej wystawy. I myślę, że też na tym polega siła tej ekspozycji, że jestem przekonana, że ktokolwiek na nią wejdzie, zauważy kolejne relacje i dorzuci do tej narracji, którą my zaproponowałyśmy, swoją interpretację.
14: Monika Drożyńska, hafciara, artystka sztuk wizualnych.
12: Sztuki wizualne, jak tutaj zobaczymy? Jakie sztuki wizualne? No i jak one dotrą do naszych oczu, uszu, nie tylko?
14: Ja prezentuję na wystawie instalacje 3, które są zbudowane z tkanin wykonanych haftem ręcznym na tkaninie i są to prace, które opowiadają o w zasadzie o tym, co chemia z Niemiec wprowadza nowego do języka, jak tabliczka Uwaga, zły pies opowiada o granicach naszego rozumienia i zrozumienia i komunikacji lalki Barbie i małpki Monchichi, które kiedyś można było kupić w Peweksie, opowiadają o Europie Wschodniej i Zachodniej, więc całe spektrum różnych rzeczy, które nas otaczają na co dzień w moich tkaninach można zobaczyć i przeczytać, żeby się zapoznać z tym, czym jest współcześnie język i jak on się miesza i ewoluuje, jakim jest żywym organizmem.
12: To jak długo pani zapełniała to pudełko inspiracji?
14: Oj, całe życie je zapełniam. Całe życie je zapełniam, to się w ogóle nie kończy. I każde spotkanie, każda wystawa, każda nowa praca to są nowe inspiracje, to są nowe poszukiwania, to są nowe tropy.
12: A język to bardziej dekoracja, broni? Co to jest język?
14: Język to jest narzędzie. Nie jest dekoracją. W moich pracach jest narzędziem do opowiadania. I też język, ja rozumiem go bardzo szeroko, bo nie są tylko litery i zapisy tego, jak mówimy, tylko jakby każdy ornament i każdy kształt, który używam w moich pracach, niesie ze sobą historię i opowiadanie, więc tu ornamentów braka.
1: Mary? Nie,
12: żadnych nic. No to ja jeszcze dopytam.
1: No dobrze.
12: No, proszę troszkę dwa słowa powiedzieć o sobie, no bo my często przychodzimy jako odbiorcy tych wystaw po prostu na wystawy, a zapominamy o tym, żeby przyjrzeć się twórcom za nim stojącym.
14: Ja pracuję w różnych technikach, zajmuję się instalacją, fotografią, realizuję projekty w przestrzeniach miejskich, ale moją ukochaną techniką jest haft ręczny na tkaninie, i którym zajmuję się już prawie 20 lat, ale od 10 głównie haftem, i to jest moja ukochana technika. Zrobiłam doktorat na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie wymyśliłam sobie, że ten haft jest takim sposobem pisania, który jest pomiędzy tym, co można w książce przeczytać, a takim intymnym listem zostawionym komuś na przykład przy śniadaniu na stole. I że tym haftem pisze takie historie, które nie są znane, nie są wysłuchane, no albo właśnie takie, jak użyć chemii z Niemiec, znanej pewnie nam wszystkim, do tego, żeby opowiedzieć o współczesnej Europie.
12: I codziennie pani haftuje? Nie ma dnia bez?
14: Nie ma dnia bez igły.
12: W pociągu, w samochodzie może lepiej nie, ale wszędzie, i pewnie jeszcze pani zachęca do tego innych.
14: Haftuję wszędzie, w samochodzie też haftuję, jak jestem pasażerką. W pociągach haftowałam przez wiele lat. Jestem autorką takiego cyklu Haftowanie w podróży, gdzie haftowałam teksty i cytaty na takich tkaninach, na tak zwanych zagłówkach, które chronią nasze brudne włosy od siedzeń pociągowych, za co zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za demolowanie pociągów haftem ręcznym na tkaninie.
12: To pamiętam, to słynna akcja, przecież już rozwiały się echa tej sprawy, czy jeszcze gdzieś tam szumią?
14: Rozwiały się echa tej sprawy. Szczęśliwie spotkałam się z firmą PKP w sądzie i w przebiegu 3 rozpraw zostałam uznaną winną demolowania pociągów Tuwimem, czyli skazana za haftowanie.
12: No i teraz pani haftuje po galeriach sztuki.
14: Zawsze haftowałam po galeriach sztuki. Zaczęłam haftować w pociągach, bo szukałam tkaniny w przestrzeni publicznej i to jest coś, co mnie interesowało, i jakby uczynienie z haftu ręcznego gest, a nie obiekt. I tym było działanie w pociągach. Teraz haftuję na ludziach, gdyż okazało się, że najwięcej tkanin w przestrzeni publicznej jest na nas po prostu. Więc zawsze zachęcam do tego, żeby mnie zaczepiać, bo zawsze mam przy sobie igłę i nitkę i bardzo chętnie coś haftuję. I w trakcie wernisażu też będę haftować dla publiczności.
5: Wernisaż już co prawda za nami, ale być może na Monikę Drożyńską, znaną jako hafciara, natraficie w przestrzeni wystawy Słowo Ucieleśnione, na przykład jutro. Ekspozycja będzie prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej do 8 listopada.
8: To jest tydzień.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
9: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Oraz w niedzielę handlową 28 czerwca. Skrzydło z kurczaka jedynie 6,99 zł za kilogram. Majonez dekoracyjny Winiary 700 ml tylko 9,99 zł przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
7: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
8: Jakimiś fanfarami powinniśmy chyba dzisiaj zacząć. Pierwszy dzień wakacji właśnie trwa. Świetnie, że jesteście z nami. To jest pierwsze wakacyjne wydanie weekendowego Melo Opoka. Siema, Kaigo dla was i Save My Love na początek.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Gips, PZ Formalni z numerem Karnawał. Dzisiaj sobie trochę pogadamy nie o karnawale, a o wakacjach, bo ten pierwszy dzień to taki moment, kiedy trzeba trochę się nakręcić na te najbliższe 2 miesiące, a dokładnie 66 dni, bo właśnie tyle wakacje w tym roku potrwają. No mogłyby się zacząć parę dni wcześniej, nie? Bo z tymi piątkami, które kończą rok szkolny, to różnie bywa, ale nie narzekamy, tylko wchodzimy z uśmiechami na buziach w ten piękny czas lata, wysokich temperatur i urlopów i najlepszej muzyki nad wodę. Basto, hold you teraz.

0: The Bowsa z numerem Magnetic, ależ to pięknie gra. Jeden z moich ukochanych numerów, a w wakacje to smakuje jeszcze lepiej niż lody waniliowe, choć te są po prostu przepyszne. Euphoria Loreen za chwilę pojawi się u nas.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama. Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
8: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty. W Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Ale mi gorąco, Barbara.
11: Mnie też, Marian.
10: To co, klima?
11: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
10: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
11: No przecież.
10: No.
12: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. You ready?
13: Tylko w Disney Plus.
14: Every second counts, baby.
13: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
15: Restaurant is flooded.
13: To już ostatnia szansa.
16: I am selling the building.
13: By uratować to miejsce.
17: We have each other and nothing left to lose.
13: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
19: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
20: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
21: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
22: Daleko jeszcze?
23: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
22: Wow, jaki błękitny.
24: A to nasz hotel przy samej plaży.
23: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
24: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
23: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
15: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
26: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

trwa. Krakowski spin od Tripsa w Meloradiu. Fajnie, że jesteście razem z nami. Pierwszy dzień wakacji, ponad 60 dni laby przed nami. Ponad połowa Polaków planuje urlop w kraju, a 3/4 to w ogóle urlop planuje. Czyli znaczy, że 1/4 będzie całe wakacje harować. No, smutne, ale i tak czasami bywa. Dajcie znać, w której grupie wy jesteście, co z waszymi urlopami, wakacjami. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. A teraz u nas znajdziecie Justina Biebera i Nicki Minaj. Gramy!

0: No Broke Boys, No Broke Boys, Disco Lines i Tina Shee w Melo Radio przed 11. Inni będą gadać, a my już wam zagramy taki gorący numer. Proszę, posłuchajcie.
1: A już o 11 zagramy
0: Dracula, Tame Impala.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeże filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 11,99 za kilogram. Biedronka.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: No i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
14: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
16: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
17: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active. w Castorama.
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka.
20: Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
22: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
23: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC. Po reklamie.
1: Siemanko, 11 wjechała na zegarki, a u nas Dracula, ale spokojnie, nie jest groźny, tutaj Impala w weekendowym Melo. Opoka, siema.

dzień wakacji. Co przyniosą te wakacje? To będzie najgorętszy lipiec ever. Tyle mogę zagwarantować. 31 lipca, wtedy właśnie zaczyna się Sunrise Festival w Kołobrzegu. 6 scen. Nowa, żółta scena, która jeszcze w zeszłym roku była po prostu namiotem. W tym roku to będzie coś nieziemskiego, więc jak lubicie hardstyle, to właśnie tam go znajdziecie. Do tego oczywiście house'y na White Stage, do tego Red Stage, które robi piorunujące wrażenie i to właśnie tam grają największe nazwiska, te headline'owe tegorocznej edycji. Wśród nich m.in. Axwell Ingrosso czy Hardwell. Jedziecie do Kołobrzegu? Dajcie znać, czy już macie wejściówkę. Scooter The Logical Song to jedna z gwiazd, która również w tym roku na scenie głównej się pojawi. Gramy!

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Rip It It. W tym roku wakacje będą naprawdę niezwykłe, również przez pewne bardzo arcyciekawe zjawisko astronomiczne. O tym za chwilę wam opowiem, Melo.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands. You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
15: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
16: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
17: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
16: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
18: Sali się nie poddają!
19: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
16: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
20: Ogień zszedł z boczem góry.
16: Awatar, ogień i popiół.
19: Stajemy do walki!
16: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
21: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
22: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
24: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
25: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
26: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
27: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Own boss, move your body. Ciekawe, czy ktoś teraz właśnie przewraca się na drugi boczek na plaży. Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. A 12 sierpnia, więc w drugim miesiącu wakacji, coś, na co czekaliśmy od dobrych 30 lat. Niektórzy z was być może nawet nie wiedzą, że wtedy to się wydarzyło, bo jeszcze was nie było na świecie. Od 30 lat czekamy na kolejne pełne zaćmienie słońca widoczne w Europie i właśnie 12 sierpnia będzie można je zobaczyć. Jak się przygotować do oglądania czegoś takiego, to ja wam jeszcze dzisiaj na pewno powiem. Teraz Body Talk i Ale Farben.

0: Velvet Fix Me. Magda pisze, nie można patrzeć na słońce bez specjalnych ochraniaczy, tak? Można takie zakupić, można też samemu przygotować. Sztuczna inteligencja pewnie małe co nieco wam podpowie. To ja podpowiem, co za chwilę o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Another Five Full Ultra. Talk to you.

0: 0% w promocji 2 plus 1 gratis z aplikacją lub kartą. Lody Manhattan 1,4 litra, jedynie 14,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 2 litry, 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. Twój market, zawsze po drodze.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Danio tutaj jest. Stokrotka.
12: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
11: Danio tutaj jest. Stokrotka.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: Marek, szefowa cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.
16: Ale jak?
15: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
17: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
19: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
20: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
21: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
22: Gorąco?

0: KFC. Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
1: Dzień dobry, siema, cześć, już południe, to tu pierwszy gorący numer ode mnie o 12, inni gadają, a my już wam gramy, bo tak lubimy najbardziej. Opoka, siema, fajnie, że jesteście. No to co, wjeżdżamy w kolejną godzinę weekendowego Melo.

Noi się meldują nad wodą. Patryk, Marcelina, Magda, Karolina, Aneta i chyba nie zapomniałem o nikim, kto napisał. Pisać możecie na WhatsAppa, każdy. Bardzo proszę, wysyłajcie zdjęcie i pokażcie, gdzie jesteście. Jak spędzacie sobotnie popołudnie. On My Way jest to już za kilka chwil. Ja tylko przypomnę, że Dobre Melo nas rusza dzisiaj wieczorem. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl.

Bob Sinclair, I Can't Wait w Melo Radio z rewelacyjnym głosem Kiezy. To właśnie ona przed chwilą rozśpiewana prowadziła was w ten dobry nastrój, ale my nie zwalniamy tempa. Rise Up już za kilka

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
12: Lidl, to się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda. Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
14: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
16: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
17: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
19: O!
18: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: O, a o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak!
20: A jak lemoniadę?
18: No też.
19: To poprosimy.
18: Ale co?
20: Wszystko!
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

Robi Schulz, mamy go i gramy go w dobrym Melo, line-up na playermeloradio.pl. Magda napisała, że ona w góry się wybiera, czyli jak spoglądam sobie w moje dane, Magda, jesteś tak mniej więcej w 20% Polaków, którzy właśnie w ten sposób planują urlop. Pytanie tylko, czy jedziesz tam łazić, czy jedziesz tam leżeć brzuchem do góry i patrzeć na te piękne szczyty. Możesz wysłać wiadomość. WhatsApp czeka, bardzo proszę. Nad morze wybiera się to trzeci Polak, a na jeziora co dziesiąty. No i fajnie. My też tam chętnie z wami pojedziemy. Zabierzcie nas na swoje smartfony, apka czeka.

0: Fedle Grand, Rhythm of the Night, ma parę dobrych numerów gość. Ja się bardzo cieszę, że my go w ogóle mamy w playliście, bo nie ukrywam, że jestem fanem i to od lat, ale jest dużo grubszych nazwisk, które pojawią się u nas po godzinie 13, więc bądźcie czujni, za chwilę lecimy dalej.
1: A już od 13 zagramy
0: Destiny, ale co?

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł. Lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów. Również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza. Idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt. Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
9: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
10: Dzień dobry, cześć, czołem, siemanko, Alesso, Destiny. Na początek w tej godzinie trochę o tanich urlopach. Jak je zaplanować? Mam parę protipów.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Szukaj Liwka Enklawa z numerem Chcę Więcej. To takie hasło, które powinny być przyklejone do tych wakacji All Inclusive. Tam wszystko jest za darmo, jak znaleźć taniego Olaha. To wcale nie jest takie proste. Tak średnio w tym roku około 8 tysięcy złotych trzeba wydać na dwie osoby, żeby na jakiegoś Ola polecieć można było, żeby można było ładować jedzenie w brzuch od rana do wieczora. Mówiąc krótko, jak potrzebne jest wam wsparcie kasowe, to my chętnie służymy pomocą. Wbijajcie na meloradio.pl, szybka kasa czeka. A to już kolejny z gorących numerów dzisiaj, Sigala, Sweet Loving.

0: Julieta Alok będą na Tomorrowland Run Run River przed chwilą w Melo Radio. My też tam z wami będziemy w drugiej połowie lipca. No i fajnie. No Promises, Cheat Code za moment.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
9: MediaMarkt. Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Meloradio.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
12: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
14: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

Bambi Young dla Osia Meloradio. Za chwilę Very Very Nówka, Invisible, Jazzy i Chris Lorenzo. Świetny numer, ale zanim to jeszcze parę słów o tych tanich wakacjach, bo to wam obiecałem, parę protipów, jak znaleźć tani wypad. No, po pierwsze, loty i noclegi najtańsze są we wtorki, środy i soboty. Loty, wiadomo, z mniejszych miast i najlepiej tanimi liniami. Żaden tam protip w sumie. Ale ważne, żeby się nie nastawiać i nie czekać do samego końca z kupnem biletu na samolot, bo może się okazać, że chociaż kupicie w tamtę stronę, to niestety nie uda wam się kupić powrotnego, bo już będą wyprzedane, więc wyważcie to wszystko. No i nie nastawiajcie się na konkretne lokalizacje, bo to się może po prostu nie udać. Lećcie tam, gdzie was los poniesie. A my dotrzemy tam z wami. Jazzy Chris Lorenzo przed wami.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Siemano, dzień dobry, kolejna godzina weekendowego Melo leci w wasze głośniki. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, to jest pierwsza propozycja ode mnie. Gorąco u was, to ja mam propozycję na napoje chłodzące. Za chwilę.

Anima, Liza z numerem Bad Angel w Melo Radio. Jeśli macie swoje propozycje na najlepiej chłodzące w letnie, wakacyjne dni napoje, to wysyłajcie na naszego WhatsAppa, bardzo proszę. Ja się podzielę z wami swoimi sprawdzonymi patentami. To woda z cytryną, wiadomo, ale dobrze dosypać odrobinę soli do tego. Wtedy te wszystkie minerały, które są z was wypłacane, po prostu będą uzupełniane. Do tego dołóżmy kefir i maślankę. Latem w wakacjach jest gorąco, nie chce nam się jeść, więc to fajnie nas jednak nakarmi. No i co? Są jeszcze takie napoje, o których nie wypada mówić o tej godzinie, więc to na razie sobie może zostawmy na boku. Sun Goes Down, Robin Schulz dla was.

0: Bausa Magnetic w Meloradiu, hipnotyzujące, niosące i czarujące, pasujące do samochodu, nad wodę i do pracy, gdziekolwiek jesteście, tam was pozdrawiamy. Sam Say mija za moment.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja.
3: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Meloradio.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
15: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
17: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
10: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill.
18: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
19: to promocja.
12: Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Jaki to jest klasyk, Bartes, On The Move w Meloradio. Lubimy sięgać po takie muzyczne niezwykłości, a takich muzycznych niespodzianek to mamy dla was dzisiaj dużo, dużo więcej. Ciekawe, co pojawi się w ramach dobrego Melo. Jeśli wyczekujecie najlepszych setów w eterze, to właśnie u nas od 20. Zaczynamy najpierw The Best of Tomorrow, Landa, potem sprawdźcie na player meloradio.pl. Dodam tylko, że wiele z tych numerów pojawia się również w 30. Meloradia, na którą możecie głosować też na naszej stronie. Bardzo gorąco do tego zachęcamy. John Summit, All The Time, proszę.

0: Dennis Lloyd, Mad World, to jest numer, którym macham dzisiaj do was. Jutro wracam o 10:00, znów bawimy się w weekendowym Melo na początku wakacji. Mam nadzieję, że ten pierwszy dzień wakacji, który dzisiaj się zaczął, będzie najpiękniejszym dniem roku. Opoka strzała, bawcie się dobrze.
1: A już o 15:00 zagramy!

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media Expert.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92.8 FM.
1: To już 15 na zegarkach, a my zaczynamy Before przed dobrym Melo Candy Night na dobre wejście w tę godzinę. Ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie, zapraszam.

How Does It Feel w Meloradio na 14 minut po 15. Wakacje się zaczęły, nareszcie. No wszyscy chyba na to czekali, no ale jak wakacje, to oczywiście też mnóstwo wydatków, bo a to by się poszło na loda, a to by się popływało jakimś stateczkiem na przykład, albo by się pojechało na wakajki właśnie. Jeżeli potrzebujecie siana, już teraz wchodźcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Już w poniedziałek szansa na 200. Meloradio.pl. Tam czekamy na wasze zgłoszenia.

Użeli Ultranate w numerze Moving to the Sun w Melo na 26 minut po 15. No tego słońca to dzisiaj chyba trochę nawet aż za dużo w niektórych miejscach. Za chwilę powiem wam o nietypowym sposobie radzenia sobie z trawą w Krakowie. Zagra nam też Sean Baker.

0: Reklama. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: Gorąco?

Tak, podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Wiktoria Kidaj, Księga Żywiołów za nami. To jest dopiero nietypowy sposób na koszenie trawników. W Krakowie ktoś wpadł, słuchajcie, na pomysł, żeby w kilku miejscach miasta postawić, uwaga, kozy i owce. Te już się wzięły za wykaszanie trawy na Zakrzówku i przy Porcie Bodzów. No i tak sobie teraz będą działały w kolejnych miesiącach w ramach projektu z budżetu obywatelskiego. No oby tylko o tym w innych miastach nie usłyszeli, bo jeszcze ktoś wykmini, że kozy i owce będą tańsze od pracowników z kosiarkami.

0: Robin Schulz i Better Times w Melo. Ależ dzisiaj gorąco, ależ dzisiaj gorąco. Jak sobie z tymi upałami radzicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze pomysły, na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jakaś woda? Jakieś ręczniki namoczone? Coś innego? Dajcie znać.
1: A już o 16 zagramy
0: Just the way you are. David Guetta u nas punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Meloradio Toruń. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
2: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Melo Radiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na socialach też.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy!
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
9: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
10: O, i to lubię najbardziej.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
19: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
20: Dostaniesz coś za świadectwo?
21: No raczej, rabat od Media Expert.
20: Wow, też chcę!
21: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
20: Mega!
22: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
24: Play. Po reklamie.
0: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Meloradio my dopiero się rozkręcamy.

0: słuchaj na 92,8 FM.
1: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: David Guetta, Don Diablo, czy chociażby Bob Sinclair, to oni w przygotowanej przeze mnie na 16 playce. No to jedziemy, nie czekamy. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Sposoby na upały. Emilka napisała: działeczka, basen, czapka i schłodzony napój. Tak można spędzać te upały. Oczywiście wszystko z głową i rozsądkiem. O, jak najbardziej. Natalka też się nagrała na WhatsAppie, Melo.
1: Może to nie jest najlepszy pomysł, ale wybrałam się z koleżanką na shopping. No i tak w galerii przynajmniej mamy klimę, więc nie jest tak strasznie przemierzać te wszystkie sukienki.
0: Widzę, że dziewczyny to znajdą każde usprawiedliwienie na zakupy. Nawet upał jest dobry. Czekam na wasze kolejne głosówki na WhatsAppie Melo. Odnośnik do niego na meloradio.pl.

0: modelki włodarskiej. Lubię cię jak lato w Melo, 26 minut po 16. A ja parę chwil temu was spytałem o wasze patenty na upały. No i mam kolejne wiadomości na WhatsAppie Melo Radia. Wojtek mi, słuchajcie, podesłał fotkę z działki, gdzie ma taki wykopany w kształcie rury otwór w ziemi, no a tam co w środku? No a tam się chłodzą różne napoje, na przykład kolka. No i tak to można żyć. U nas za chwilę Kungs i This Girl, zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend, z znajomymi Grillek i później Żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen. Gorąco.

to Avicii i to Levels i to 18 minut do 17 w Meloradio. Tak zerkam, słuchajcie, na temperatury w różnych miastach Polski. No i na przykład we Wrocławiu jutro 41 stopni nawet mają pokazać termometry. No, że my tak dzisiaj trochę szukamy tych różnych patentów na to, jak sobie z tymi upałami poradzić. No to słuchajcie, znalazłem idealny. Bo jutro, uwaga, w Egipcie, w Kairze będzie 38 stopni. Także jakbyście trochę potrzebowali ochłody, to zawsze można, wiecie, z Polski do Egiptu wyskoczyć. Bo czemu nie?

0: Bledka i tańcz w Meloradiu jeszcze przed 17. No biorąc pod uwagę, że zaczęły się wakacje, to można poruszać wiaderkami i myślę, że wiele osób to z radości robi, bo 2 miesiące ponad wolnego przed niektórymi, a przed studentami to w sumie nawet 3, oj się będzie działo.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. To zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie telefony.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: O reklamie.

321-321-777. Już za chwilę ktoś podaje mi wyzwanie. Możesz to być właśnie ty. 321-321-777. Czekam na wasze telefony. Konrad Traczyk, witajcie.

0: Podejmij wyzwanie. Topiki Becky G na Antenie Melorodia na 15 minut po 17, a teraz będziemy bawili się w Podejmij wyzwania. Będzie się to dokładniej bawiła Edyta. Hej Edyta.
1: Hej, witam serdecznie.
0: My tak sobie poza anteną trochę pogaworzyliśmy o tym, jak sobie z upałami radzić, więc ja w sumie już ci powinienem od razu ten prezent dać za ten świetny patent. Zdradź go.

0: Bo ja mam dla ciebie wyzwanie. Wyzwanie też z upałami związane. No bo jak już tak tę chatę zamkniesz, no to można iść na przykład na plażę. A na tej plaży oczywiście ci wszyscy różni sprzedawcy, którzy krzyczą te różne hasła. No i ja bym chciał, żebyś ty się dzisiaj poczuła jak taki sprzedawca i mi jakieś takie jedno hasło sprzedała, albo jakiś taki po prostu okrzyk.
1: A co będziemy
0: sprzedawać? No słuchaj, mogą być orzeszki w karmelu i popcorn na przykład, tak standardowo. Albo kukurydza.
1: Okej. Okay. Ludzie, ludzie, popcorn kupujcie i Meloradia zawsze słuchajcie.
0: No słuchaj, ja od razu bym kupił w takim razie wszystko od ciebie, Edyta, z takim hasłem. Musimy, słuchaj, ciebie zatrudnić w takim razie, żebyś po plażach chodziła w Polsce z takim hasłem na ustach.
1: Jako wasz ambasador zawsze.
0: O, idealnie. Edytka, ja w takim razie dorzucam ci do tego jeszcze skiety od Meloradia, żeby ci tam pasowały do sandałów na plaży, super, albo gdzie tam sobie będziesz chodziła. No jeszcze możesz kogoś szybko pozdrowić.
1: Po wszystkich moich kochanych pacjentów i całą moją rodzinę.
0: No i gorąco oczywiście pozdrawiamy, chociaż w tę pogodę to ja nie wiem, czy gorąco na pewno jest dobre określenie. Podejmij wyzwanie.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej, ale to dobrze brzmi w furce, prawda? Najlepiej jeszcze przy włączonej klimie. Sobota to też taki dzień, kiedy część osób robi różnego rodzaju wesela. A co najlepiej dać na wesele? O tym wam powiem za chwilę. Zagra nam z kolei Halo jeszcze przed 18:00, też m.in. A Quiet jest to.
1: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3:00 w nocy, to w Meloradio my dopiero się rozkręcamy.

0: Твой день. Автопромоция. Реклама.
1: Hello, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka. You ready?
13: Tylko w Disney Plus.
14: Every second counts, baby.
13: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
15: Restaurant is flooded.
13: To już ostatnia szansa.
16: I am selling the building.
13: By uratować to miejsce.
17: We have each other and nothing left to lose.
13: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
19: Money, money, money!
20: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
19: Wygrałam w Cherry Money.
20: Cherry Money?
19: Nowy Ekspres Los.
20: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
21: Uwaga, super promocja w Teddy.
22: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
23: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
15: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
0: Autopromocja. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

Ależ nam się zrobiło plastikowo i różowo. Aquiet jest to w Melo na 17 minut przed 18. Z czym najlepiej pójść na ślub? No okazuje się, że z kopertą. Popytali ostatnio w tej sprawie ludzi w Polsce, no i czytam, że 3/4 mniej więcej jest za tym, żeby na weselu właśnie dać kasę. A jak jest się bliską rodziną, no to najlepiej jeszcze jakiś drobny upominek, żeby nie tylko sama kasa była, no czyli nic się od lat nie zmienia. Idziemy, dajemy siano, a jak się jest ciocią Helą, no to jeszcze jakiś zestaw sztućców się przyda. Albo Gary z pościelą. Ale Say One Republic to już teraz przed nami. Dajcie głośniej. Jeszcze przed 18 też m.in. Kygo i Save My Love się pojawi.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 18. Fire, czyli numer, który wczoraj w 30. Melo Radio na 10. miejscu pięknie awansował. No także chyba go lubicie, biorąc pod uwagę te wyniki notowania. Cały czas możecie głosować.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. All the Time u nas punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy. Dlatego warto być z Meloradiem, żeby nie przegapić ani jednego dźwięku.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to mówi.

0: Autopromocja.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
0: Po reklamie. Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
2: 18 już na zegarkach, ale my spać nie idziemy. My dopiero zaczynamy przecież Before przed dobrym Melo. John Summit na otwarcie 18. Za chwilę też Doda, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Tobi Forbes przed dobrym melo, tej to się powodzi. Zajrzałem na portale plotkarskie, no i trafiłem na taki artykuł. Andziak w sklapkach za 3000 zł człapie do luki czekającego w aucie za 700 tysięcy złotych. No i są nawet zdjęcia, no klapki jak klapki, choć najbardziej mi się podoba komentarz: tak samo prześmierdną jak klapki za dwie dychy bez napisu. No jakby nie patrzeć, trochę w tym racji jest, więc na chillu też można kupić jakieś takie z Turcji na bazarze typu Adidas albo Puma na przykład. To Melo Radio, to Calvin Harris i My Way.

James Hype w Melo Radio, 26 minut po 18. To między innymi on na tegorocznym Sunrise Festival, który już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie też między innymi Urzel, Shigala, Sony Fodera, Skytek, Holy Lopez i wielu, wielu innych. Będzie też Axwell, którego dla was za chwilę już zagram z jego świeżynką, także nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Jak weekend, to oczywiście w Playce Melo nie może zabraknąć świeżynek. Axuela doskonale znacie z naszej anteny. On też między innymi na tegorocznym Sunrise Festival. Gdybyście chcieli posłuchać go na żywo, może właśnie ten numer zagra, który już teraz w naszej Playce. Axuel in Bonn i Whatever Turns You On to świeżynka w Playce Melo. Dlatego warto dać głośniej, bo to niezły letniaczek.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Ależ to dobrze buja. Red Light jeszcze przed 19 w Biforze, przed dobrym Melo. Po 19 oczywiście u nas też nie zabraknie najlepszej muzy. No i zajrzymy też na akcję Złombol do naszej Melozyny.
1: A już o 19 zagramy
0: I Run. I Run u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zostańcie z Meloradiem.

0: widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: 19 i w 19 wchodzimy z numerem I Run. W tej godzinie też zajrzymy na Złombol. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo, 14 minut po 19. Talk to you w Melo Radio, a z Womble, czyli charytatywny rajd do Maroka, wystartował. Tam znakomita ekipa, jest też Melozyna. Ekipa Easy Trip z Melo bierze udział w tym rajdzie. No to Adam, opowiada, jak tam ten dzisiaj dzień leci? Siemanko.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, tutaj ekipa Easy Trip prosto z rajdu z Womble. Słuchajcie, no dzisiejszy dzień był pełen wyzwań. Nasz samochód właściwie stanął przed samym startem w Chorzowie i nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będzie w stanie ruszyć dalej w drogę z pozostałymi samochodami. Jednak dzięki pomocy i uprzejmości pozostałych zombolowiczów. Udało się to. Jesteśmy aktualnie w Czechach, które zaraz opuszczamy. A dzisiejszy plan to dojechanie aż do Chorwacji, skąd jutro ruszymy dalej w trasę w stronę Afryki. Obserwujcie relacje Melo oraz Easy Trip, by być na bieżąco.
0: O, to. W naszych socialach wszystko możecie podejrzeć. Wspierajcie zbiórkę na dzieciaki z domów dziecka. No i trzymajmy kciuki, żeby więcej awarii już nie było, no bo limit, myślę, że na ten rajd mamy już zdecydowanie wyczerpany.

0: Gipsy Karnawał w Melo. Tak, podkręcamy tempo. To 26 minut po 19 u nas za chwilę. Axwell Ingrosso się pojawią, ale będę miał też dla was gorącą świeżynkę, no bo w sobotę przecież takich w Playce Melo nie mogło zabraknąć.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: You ready?
0: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
0: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
1: Restaurant is flooded.
0: To już ostatnia szansa.
3: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
4: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Daleko jeszcze?
1: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
0: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
1: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
2: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
3: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na Lotto.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Awatar, ogień i popiół w Disney+.
8: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
7: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
9: Sali się nie poddają!
10: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
7: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
11: Ogień zszedł z boczem góry.
7: Awatar, ogień i popiół.
10: Stajemy do walki!
7: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Po reklamie. Toruń.

0: Mello.
1: Ależ się jaram na możliwość zagrania wam tego kawałka, bo to jest no taki odświeżony, trochę pobawiony się numer. No zresztą sami to usłyszycie za chwilę, co zrobił z nim Disco Lines. Push It to już teraz w Mello Radio, to świeżynka w naszej playce. Dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Mello.

DJ Remo i Tymek jeszcze przed 20 u nas, a za moment po 20 The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. Dobrej zabawy, dobrej nocki wam życzę, no i oczywiście bądźcie niegrzeczni, wracam jutro po 15. Hej!

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. The Best of Tomorrowland w Meloradio.

You're the one that's doing the whole thing.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

This is Cyberpunk Radio.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Μέλο. Πιο πρεμέλο. Μέλο. Turn up the volume. Skytech. Μέλο Radio. Is Skytech. Dobry wieczór, dobry wieczór. Moi drodzy, witam was. Skytech to jest 78. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo nowej, świetnej muzyki, m.in. Axwell, David Guetta, Armin van Buuren i wielu, wielu innych. A na początek Vion Conjure z numerem Dance, nadchodzący w labelu Smash the House. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

słuchacie, this is Skytech, niemiecki producer Martin Horger z nowym numerem Rave, który jest hymnem Parukaville 2026. Tuż przedtem Brandon i My Body Talks. A już za chwilę macedoński producent Galoski wraz z Azulant i Rex to the beat. Dajcie głośniej.

cały czas słuchacie This is Skytek. Legendarne duo Bibi Rexa i David Guetta z numerem Sad Girls. Tuż przedtem Adam Bogocelli i Wild Water, a już za chwilę Lorian i Only One. Dajcie głośniej. Skytek.

słuchacie, this is Skytech. Naprawdę gęściutka produkcja od Solans, Perception w edycie Cream. Tuż przedtem Mr. Seed i March Forward z numerem Give Me Life, a już za moment mój osobisty hit lata, Axwell i Whatever Turns You On. Dajcie głośniej.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Tobie dla kolegów, przyleca mi właśnie po tańcu pracy, więc taki obiadek mi się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Dobre Melo w Melo Radio. Melo.

este State of Trance. Armin Van Buuren, Melo.

0: Radio Toruń. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim